skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Eskarok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Po raz kolejny mierzymy się dzisiaj z tematem nie najłatwiejszym, jakim są wzajemne relacje między Kościołem a powstaniami narodowymi, ruchem niepodległościowym w Polsce. Po raz kolejny gościmy dzisiaj w studiu pana doktora Adama Buławę, historyka wojskowości, historyka XIX wieku. Serdecznie witam.
2: Witam Państwa, witam pana redaktora.
1: Zatrzymaliśmy się przy poprzedniej naszej opowieści, gdzieś w okolicach drugiego Sejmu Rozbiorowego. Dlaczego w ogóle dochodzi do tego drugiego Sejmu?
2: Pamiętajmy, że no jednak konstytucja była szokiem dla przeciwników reform i również dla przede wszystkim tutaj stronnictwa i samej carycy Katarzyny, stronnictwa na dworze carskim. A rozpoczyna się wojna w obronie konstytucji. W trakcie tej wojny zostaje utworzona, powołana tym razem Konfederacja Targowicka, tak? Czyli jak wiemy, magnaci sprzymierzeni z Rosją, a przeciwni tymże zmianom, no pod tym hasłem już znanym szlachcie, czyli właśnie skonfederowanego stanu szlacheckiego, no starają się jakby odwrócić koło historii.
1: I też pod hasłami katolickimi występują bardzo często, prawda?
2: Pojawia się tutaj taki właśnie wątek. W każdym razie pamiętajmy o tym, że no już, że tak powiem, w pewnym momencie nie dało się nic tutaj zmienić. Okazało się, że konfederaci też budowali swoje nadzieje trochę jak zamki na piasku, dlatego że zostali po raz kolejny, jak to się zdarza w naszych dziejach, Polacy zostali po prostu wykorzystani jako pożyteczni idioci. I mamy Sejm Rozbiorowy 93 roku i tam znów, co ciekawe, pojawia się kolejny nuncjusz papieski, który no pilnuje, aby w traktatach rozbiorowych znalazł się po raz kolejny odpowiedni paragraf dotyczący zachowania praw religii katolickiej na tych terenach zabieranych. Prawda?
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym właśnie wątku, ponieważ często w czy to publikacjach jakichś nieprzychylnych Kościołowi katolickiemu, czy też jego roli w naszej historii, ten właśnie wątek wykorzystywany jest, żeby, no mówiąc tak skrótowo, pokazać, iż Kościół sprzedał Polskę, papież sprzedał Polskę w jakiś sposób. Czy to jest uzasadnione, czy to jest sensowne określenie?
2: Właśnie tutaj wydaje się, że było to takie spojrzenie popularne w minionej epoce, słusznie minionej, w historiografii, bo tam faktycznie ten Watykan był tym siedliskiem intryg. Kościół katolicki walczył z ówczesnym państwem polskim, tak to, tym komunistycznym, prawda? Tak sobie to wyobrażano. No i to w jakiś sposób przenoszono wstecz, osadzano w pewnej tradycji takiej działalności niekorzystnej dla państwa. A postrzegano tutaj właśnie w ogóle Kościół katolicki jako państwo w państwie i ewentualnie jako niemalże ekspozyturę obcego mocarstwa, nawet jeżeli nie było to mocarstwo zbrojne, ale no takie o sile oddziaływania dosyć dużej.
1: Tak? Słynny spisek jezuicki. Ten wątek się ciągle przewija w historii.
2: Trochę tak. I tutaj faktycznie zauważmy, że również na tym Sejmie tenże nuncjusz walczył o to, żeby dokonać no jakby reorganizacji struktur kościelnych na tych terenach. No zmieniły się granice polityczne, no to on chciał, żeby to zostało dostosowane, jakby no pewna synchronizacja tej siatki, nazwijmy to, kościelnej do granic państwowych. No to też można by...
1: Wyjaśnijmy, co to znaczy, że na przykład biskup, nie wiem, z Pomorza, tak, które zostało włączone do Prus, tak, już ma w tym momencie nie podlegać, nie wiem, prymasowi, który jest prymasem Polski, tylko innemu...
2: arcybiskupowi, prawda? Mhm. I to było ewentualnie interpretowane w przez tamtych historyków działających wedle wykładni marksistowskiej jako działanie, powiedziałbym, jakieś takie niepatriotyczne.
1: Antypolskie.
2: A gdybyśmy na to spojrzeli tak nieco bardziej obiektywnie, to raczej wydaje mi się, że była to próba dostosowania się do sytuacji. Bo jeszcze raz powtórzę, jakie były możliwości, że tak powiem, fizycznego oddziaływania papieża na przykład króla Prus.
1: Ile papież ma dywizji, chciałoby się zapytać. On wtedy jakieś dywizje, może nie dywizje, brygady zdaje się miał.
2: Tam państwo kościelne istniało, ale raczej nie zaryzykowałoby wojny, powiedzmy sobie szczerze.
1: Najpotężniejszą chyba wtedy armią w ogóle w Europie, jaką była armia pruska.
2: Na przykład, prawda? W każdym razie znów tutaj król pisze do papieża tradycyjnie. I dostaje odpowiedź taką, jakiej się można spodziewać. Współczucie, takie nawet wręcz...
1: Nie traćcie nadziei.
2: Nie traćcie nadziei i tyle, prawda?
1: Czy wtedy nie pojawia się wśród liderów narodu, liderów szlachty poczucie, ewidentnie odtrącenia, że nie tutaj, nie nad Tybrem powinniśmy szukać wsparcia i być może nawet nie u Boga, że Bóg się od nas odwrócił, a może

0: epoka dla kościoła katolickiego na całym świecie.
1: Ale jest jeden taki ciekawy przypadek, bo zauważmy, że kilku biskupów, którzy dali się poznać jako zwolennicy tej Konfederacji Targowickiej, także niespecjalnie się pozytywnie zapisali, że tak powiem, w dziejach ruchu patriotycznego, ale ci sami ludzie odegrali całkiem pozytywną rolę w Komisji Edukacji Narodowej, czyli w pierwszym de facto niemalże na świecie Ministerstwie Oświaty, bo to był na pewno duże osiągnięcie, to był nasz duży sukces, że w Polsce tego typu rozwiązania były realizowane, prawda?
0: Czyli mamy reformatorów, którzy, obalenie kolejnego mitu, jakby ten kościół był wyłącznie kagańcem na oświatę. Okazuje się, że mamy reformatorów oświaty wywodzących się z szeregów duchowieństwa, którzy w wyniku później różnych zawirowań historycznych stają w obozie Targowicy, który jest trochę w uproszczeniu nazywany zdrajcami, tak? Oni przecież nie chcieli doprowadzić do drugiego rozbioru.
1: Byli tylko, można powiedzieć, mało przewidujący, ale też, jak już o tym mówimy, troszkę wyprzedzając, bo nasze rozważania, propozycja dogadania się z Rosją, porozumienia z Rosją, nie zawsze musiała być traktowana jako zdrada interesów narodowych. Czasami było to coś, co byśmy nazwali próbą uniknięcia, że tak powiem, większego zła.
0: Czyli co, jakaś gra polityczna?
1: Gra polityczna. Tak jak król Stanisław August Poniatowski, twórca, współtwórca konstytucji, w pewnym momencie do Targowicy przystępuje, ale on nie robi tego z wyrachowania, tylko uważa, że to jest szansa na uratowanie resztek Rzeczypospolitej, co, jak widzimy, po raz kolejny się nie udało, bo mamy właśnie drugi Sejm rozbiorowy. Inna sprawa, że w międzyczasie zdradzili nas Prusacy, na których liczyli właśnie tutaj działacze Sejmu Czteroletniego.
0: Polska zostaje po raz kolejny osamotniona, dochodzi do drugiego rozbioru. Kościół reprezentowany przez papieża, tak, głowę Kościoła katolickiego, niewiele w tym momencie może zrobić. I powoli szykuje się to powstanie, które uważane jest już za to pierwsze powstanie naprawdę
1: właściwe,
0: patriotyczne, niepodległościowe, czyli insurekcja kościuszkowska. Ale zanim do niej dochodzi, pewne spiski na terenie już bardzo okrojonej Rzeczypospolitej działają. I nam się też te wątki religijne w różnych aspektach przewijają.
1: Rzeczywiście mamy zaangażowanie duchowieństwa. I to też nie jest tak, że wszyscy są zwolennikami, powiedzmy, takiego spokoju, status quo. To jednak jest naprawdę kwestia bardzo często indywidualnych, powiedziałbym, wyborów i decyzji.
0: Dochodzi do wybuchu insurekcji.
1: Tak.
0: Przypomnijmy, mamy rok 1794. Wybucha insurekcja kościuszkowska. Naczelnik, bo taki tytuł przyjmuje generał Kościuszko, generał saperów zresztą, skąd inny, pułkownik saperów.
1: Artylerii,
0: tak. Przysięga wobec Boga, prawda? To jest bardzo ważne, że na rynku krakowskim składa przysięgę wobec Boga i te wątki religijne cały czas towarzyszą insurekcji kościuszkowskiej, ale jest to już któryś rok po rewolucji francuskiej.
1: Po wybuchu, ale ona trwa jeszcze.
0: Ona trwa i się radykalizuje.
1: Radykalizuje się.
0: Spadają ostrza gilotyn.
1: W tym czasie mamy dyktaturę jakobinną we Francji.
0: I te wątki zaczynają się bardzo podobać. Te właśnie silnie antyustrojowe, także katolickie, zaczynają się podobać niektórym ludziom w Polsce, którzy widzą również w insurekcji kościuszkowskiej szansę na taką radykalną zmianę wszystkiego, co tu istnieje.
1: Mamy w pewnym momencie zaburzenia w Warszawie. To już jest po insurekcji warszawskiej, po zdobyciu miasta i później też i po pewnych klęskach na froncie.
0: Szewc Kiliński, tak, i kupiec Kapostas, zdaje się, bardzo silnie działają.
1: Tak, oni tutaj rzeczywiście inspirowali działania w Warszawie.
0: Obaj, zdaje się, mieli silne związki z masonerią.
1: Z Kilińskim nigdy do końca nie wiadomo, bo on potem jakby miał duży skręt w prawo z kolei, ale to zostawmy go może na boku. Natomiast pamiętajmy, że biskupi, takie nazwiska jak biskup Massalski, czy

0: czy tutaj właśnie biskup Kossakowski zostali powieszeni, prawda? Dobrze. Zostali powieszeni jako przedstawiciele poddani egzekucji, no i jako przedstawiciele utożsamiani, powiedzmy, tego kleru takiego zaprzedanego niestety zaborcom, głównie widzącego swój interes z, no, w jakiejś współpracy jednak z Rosjanami.
1: I tu musimy się chwilę zatrzymać, bo rzeczywiście dochodzi w Polsce, w Rzeczpospolitej, w Polsce, do czegoś, czego wcześniej no, nie widzieliśmy. Tak? W ramach tej walki rewolucyjnej, bardzo często pojawia się słowo rewolucja później, w późniejszych dziesięcioleciach, czy w późniejszych latach, na określenie insurekcji kościuszkowskiej, w ramach tej walki rewolucyjnej, walki o niepodległą Polskę, po raz pierwszy zostaje podniesiona ręka na przedstawicieli kościoła, i to przedstawicieli tych no, najwyższych, na biskupów. Oni zostają powieszeni, a ci, którzy nie zostają powieszeni, to tam pojawia się wieszanie portretów, też charakterystyczna sprawa. No i czy oni zostają powieszeni jako przedstawiciele kościoła, czy jako zdrajcy Polski? Co tutaj przeważa?
0: No, wydaje się, że jednak ta ich postawa, to ich zachowanie, ja myślę, że niestety...
1: Czyli zdrajcy Polski.
0: Niestety powiedziałbym, że niechlubna karta, że tak powiem, w postawie części biskupów w tym czasie, no jest nie do zaprzeczenia, bo Gabriel Podolski maczał palce de facto w pierwszym rozbiorze Polski. Tam bardzo tak uczestniczył przy pierwszym sejmie rozbiorowym bardzo aktywnie. I to tak, że tak powiem, bez specjalnych oporów. Tutaj z kolei mamy właśnie tychże dwóch i mamy jeszcze trzeciego, mianowicie biskup Wojciech Skarszewski, który został ocalony od śmierci, interweniował osobiście ostatni nuncjusz papieski w Rzeczpospolitej u samego Tadeusza Kościuszki. I on jakby zamiast śmierci doczekał się formalnie wyroku dożywotniego więzienia. Tak to trochę wyglądało, ale ja tutaj chcę jeszcze się na przykład przyjrzeć ciekawej sylwetce, mianowicie prymasa ówczesnego Michała Poniatowskiego, brata króla. Otóż był to człowiek, który znany był z tego, iż no, kładzie nacisk na ugodę z Rosją. Co z kolei wcale nie przeszkadzało mu, aby dać swoje srebra, że tak powiem, na, że tak powiem, spieniężenie na korzyść powstania. Aby
1: ogłosić insurekcji.
0: Aby ogłosić, aby tutaj nawet wyprawić nabożeństwo w intencji zwycięstw oręża polskiego i naczelnika. Więc widzimy, że mimo jednak bardzo konkretnych, że tak powiem, no jego poglądów, takich wręcz prorosyjskich, kiedy dochodzi do walki, on jednak widzi, że nie może stać po tej złej stronie. Co prawda ginie w dosyć niejasnych okolicznościach, bo tam szturmowali drzwi jego pałacu no, przedstawiciele, powiedzmy, tych jakobinów polskich i według różnych wersji strzec tego świata albo został otruty, a według innej wersji serce nie wytrzymało po prostu.
1: Albo zresztą, zmarł na miażdżycę ołowiową.
0: Tak, zresztą taki wierszyk krążył: my krakowiacy nosim guz u pasa, zabijem króla, zabijem prymasa, bo ci poniatoscy no raczej nie cieszyli się jakimś wtedy wielkim poważaniem.
1: Pojawiło się tu określenie jakobini polscy, myślę istotne bardzo w naszych rozważaniach o relacjach między ruchem powstańczym a kościołem i wrócimy sobie do tego za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Jakobini polscy. Po raz pierwszy wypływa takie ugrupowanie podczas powstania kościuszkowskiego, podczas insurekcji. Wzoruje się na jakobinach francuskich, bez wątpienia. Jakobini we Francji w pewnym momencie bardzo się radykalizują, także wobec kościoła. Spadają głowy księży, spadają głowy biskupów, zostaje wprowadzona religia rozumu, kult tak zwanej istoty najwyższej, odejście całkowite od chrześcijaństwa. Jak to wygląda w Polsce? Czy też są takie pomysły, żeby całkowicie wykorzenić chrześcijaństwo, wprowadzić coś zupełnie innego przy okazji insurekcji kościuszkowskiej?
0: Wątek jest ciekawy, bo pojęcie jakobinów w polskich realiach jest trochę na wyrost. Rzeczywiście oni byli przedstawicielami radykalnego skrzydła insurekcji.
1: Jakub Jasiński, prawda? To nazwisko jest kojarzone z tym grupą.
0: Ale wystarczy tutaj dodać jeszcze jako patrona Hugo Kołłątaja właśnie.
1: Księdza.
0: Księdza, przynajmniej formalnie. Mamy na przykład generała Zajączka jako polskiego jakobina. I mamy jeszcze wielu innych, taki ksiądz Konopka, najbardziej chyba zagorzały agitator do tych właśnie, rękę przyłożył do tych rozruchów warszawskich, prawda? Kiedy właśnie wieszano
1: portrety. Znaleźli się, tak,
0: tak. Tak, w opałach powiedzielibyśmy. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że w polskich realiach nie było możliwe przeprowadzenie takiej, można powiedzieć, antyklerykalnej w swojej wymowie rewolucji z dekapitacją księży, z topieniem księży, z masakrowaniem duchowieństwa. Po prostu nikt na to nawet by nie wpadł.
1: Czyli nawet wśród tych radykałów, wśród tych tak zwanych polskich jakobinów, takich pomysłów nie było?
0: Pomysłów nie było, bo to po prostu było można powiedzieć, w kraju nad Wisłą nie do przeprowadzenia.
1: Czyli jednak ten Polak-katolik, mit Polaka-katolika ma pewne zakotwiczenie, że nie dałoby się tak zradykalizować i szlachty, i ludu, i znacznej części mieszczaństwa.
0: Zresztą zauważmy, że Kościuszko działa, powiedziałbym, jako naczelnik, czyli dyktator na czas powstania, bo to jest taka formuła, powiedzielibyśmy, jego stanowiska. Działa w sposób bardzo zrównoważony. On tnie po skrzydłach. On nie pozwala wyrosnąć ani zbyt radykalnym działaczom jak Jasińskiemu, który był w pewnym momencie przywódcą zrywu na Litwie i tam został zdymisjonowany, zresztą ze szkodą dla powstania, bo jego następcy byli po prostu dyletantami, kompletnie sobie nie radzili. On był dobrym dowódcą, ale z kolei za bardzo kojarzonym z takim
1: radykalizmem
0: społecznym, i to spowodowało, że Kościuszko się tego obawiał, niezależnie od tego, że bał się, że w ogóle jakiś separatyzm litewski zaproponuje.
1: Taki pomysł też był, żeby oderwać.
0: Tak. A pamiętamy, że od czasów, że tak powiem, Konstytucji 3 maja, Polska i Litwa są państwem
1: już jest jedno państwo.
0: Sfederowanym, ale jednolitym, prawda? I z drugiej strony mamy też prawicę powstańczą, której też Kościuszko specjalnie nie daje dojść do głosu. Też ją w jakiś sposób ogranicza, prawda? Zawsze się w tej sytuacji przedstawia taki obrazową sytuację, jak to król, który był odsunięty ówcześnie od władzy i przetrzymywany na Zamku Królewskim, często miał gościa w postaci wspomnianego już dzisiaj Jana Kilińskiego. Przychodził ten Jan Kiliński.
1: Szewc warszawski.
0: Tak, przychodził do jego wysokości Stanisława Augusta Poniatowskiego, patrzył na niego, uśmiechał się i tak drapał się po gardle w sposób takim gestem, który wskazywał niedwuznacznie, co mogłoby się stać. No przypuszczam, że królowi wtedy ściekał zimny pot po plecach, no ale to tyle, więc oczywiście można wskazywać na te dwa momenty takiego natężenia rewolucyjnego właśnie w maju i w czerwcu, który to natężenie mogło przynajmniej w teorii przerodzić się w coś właśnie ala, że tak powiem, francuskie rozwiązanie. No ale mimo wszystko...
1: Potencjał antyreligijny był zbyt słaby.
0: Mało nie tylko antyreligijny, antyszlachecki, antymagnacki i tak dalej, i tak dalej. Jednak ostrze powstania było głównie przeciwko zaborcom, pamiętajmy, obydwu zaborcom w tym przypadku, czyli i Rosji, i Prusom. No i jeszcze ten wątek społeczny ważny, czyli oczywiście kwestia chłopska przez Kościuszkę wyniesiona do odpowiedniej rangi.
1: Pojawiła nam się tutaj postać nuncjusza papieskiego. No właśnie, jak na insurekcję kościuszkowską patrzy Watykan? Czy są jakieś oficjalne dokumenty, poparcie, potępienie?
0: No, tutaj potępienia nie było, ale też i nie było jakiegoś wielkiego, że tak powiem, entuzjazmu. Raczej w tych dyrektywach, które otrzymuje właśnie tenże Wawrzyniec Litta, pojawia się sugestia, żeby postępować ostrożnie, z rezerwą,
1: Nie drażnić lwa.
0: Nie drażnić lwa. Oczywiście nie wiadomo, jak się sytuacja tutaj odwróci. No, na wszelki wypadek, że tak powiem, taką zakulisową rolę odgrywać i tutaj tenże właśnie nuncjusz pielgrzymuje do naczelnika i ratuje jednego z biskupów, jak to już powiedzieliśmy, prawda?
1: Powstanie kościuszkowskie kończy się niestety fatalnie. Kończy się przegraną i to nie jest tylko powrót do stanu sprzed powstania, ale jest to ważny etap w historii Polski. Po prostu ta historia się kończy, tak? Historia pierwszej Rzeczypospolitej kończy się i to kończy definitywnie. I to jest wstrząs nie tylko dla Polaków, dla narodu szlacheckiego, ale to jest swoisty wstrząs w ogóle w Europie, bo nagle okazuje się, że wielkie państwo, przynajmniej wielkie terytorialnie, może w ciągu jednego pokolenia wyparować całkowicie, zniknąć bez śladu.
0: Właśnie, ja bym tutaj dosyć ciekawą kwestię poruszył, mianowicie, a znów odniosę się do tej historiografii epoki słusznie minionej. Tam się przytacza na przykład brewę papieża Piusa VI z grudnia 1795 roku, w którym on do biskupa ówczesnego warmińskiego Ignacego Krasickiego, już wówczas
1: poddanego króla pruskiego,
0: dokładnie zwraca się z takim oto apelem, aby, no, że tak powiem, zachowywał obowiązki wiernego poddanego nowego monarchy, prawda, no i jakoś ułożył te relacje. I to było w tej minionej epoce przedstawiane jako przykład jakiejś takiej ogólnej aprobaty rozbiorów Polski. Natomiast wydaje mi się, że raczej powinniśmy spojrzeć na to nieco bardziej obiektywnie. No a cóż ten papież miał powiedzieć? Jaki on miał możliwość, że tak powiem, odwrócenia pewnych decyzji, które już zapadły? Pamiętamy, że na początku roku 97 zaborcy się nawet dogadali co do tego, że samo stwierdzenie Królestwo Polskie ma być wymazane z kart, z historii, miało być nigdy już nieużywane. Jak wiemy, nigdy w tym przypadku trwało
1: dość krótko,
0: ale takie stwierdzenia tutaj się pojawiają, prawda?
1: Tutaj co do tego wymazywania Polski z kart historii, tak, też taka ciekawa rzecz. Insygnia koronacyjne wpadły, zdaje się, w ręce pruskie, prawda? I też w taki symboliczny sposób w pewnym momencie zostały one zniszczone, tak, żeby zatrzeć nawet ten materialny ślad po królach polskich.
0: Dobrze, i jeżeli mówimy o materialnym śladzie po królach polskich, to konkretnie po tym ostatnim warto powiedzieć, że popełnił podstawowy błąd, bo przynajmniej teoretycznie nie musiał tego robić, nie musiał podpisywać aktu abdykacji. Jakoś tak się dziwnie składa, że wkrótce po podpisaniu formalnego aktu abdykacji napił się kawy i zmarł. No, tutaj niektórzy się doszukują tego, iż w Rosji jak trzeba, to się umiera w odpowiednim czasie. Natomiast dopóki on żył, to mimo że państwa polskiego nie było, ale było wiadomo,
1: był król.
0: To jest ostatni król Rzeczypospolitej.
1: A dlaczego pan doktor mówi, że nie musiał podpisywać aktu abdykacji? Kto go przymusił do tego?
0: No właśnie, nie było w tym przypadku jakichś konkretnych informacji, żeby to zrobił pod przymusem, żeby zrobił to jakoś na siłę, po prostu.
1: W chwili depresji?
0: Depresji.
1: Przebywał wtedy w Petersburgu.
0: W Petersburgu, tak. Tak,
1: był w jakiejś mierze, no chyba jeńcem, może nieformalnym, ale jednak jeńcem.
0: Był tam przetrzymywany. Tak,
1: więc
0: tak.
1: Może wywarto na niego jakiś nacisk.
0: Czyli można powiedzieć, że rok tutaj mamy 95, 6, 7, to jest taka
1: finis,
0: można
1: Polonie.
0: Powiedzieć, finis Polonie, definitywne, łącznie z faktem, iż po prostu część z Polaków uznała, a tak to było niestety w tamtych czasach przyjęte, że z utratą państwowości przestaje istnieć społeczeństwo polskie, bo to były czasy oświecenia. Jak było państwo, istniał naród. Nie ma państwa, nie ma narodu. W momencie, kiedy Szczęsny Potocki, jeden z Targowiczan, idzie do Katarzyny, to ona mu mówi, to jesteś Rosjaninem, już nie ma Polski. Już
1: jesteś
0: nie ma...
1: moim poddanym,
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: ma Polski.
0: Koniec. Tak to było wówczas postrzegane. Stąd, no, można powiedzieć, taka późniejsza kariera Mazurka Dąbrowskiego, dlatego że w Mazurku Dąbrowskiego, jak wiemy, została postawiona teza, moim zdaniem rewolucyjna i przełomowa, że dopóki my żyjemy, to dopóki istnieje naród polski, tak? Czyli może nie być kształtów państwowych, ale dopóki są ludzie z pokolenia na pokolenie przekazujący pewną tradycję, historię, kulturę, mówiący tym językiem, to nie można mówić, że Polacy...
1: Że Polski nie ma.
0: Nie ma. No,
1: bo ona istnieje jako pewne pojęcie tak kulturowe, choć na mapie jej nie ma. I w ten sposób bardzo gładko przeszliśmy do legionów. Legionów Dąbrowskiego, które są taką polską na emigracji, polską wyeksportowaną gdzieś. No i tu znów wątek religijny nam się w tym wszystkim pojawia. Niełatwy. Na sztandarach legionowych mamy ewidentną symbolikę wolnomularską. Tam są te wszystkie piony, kielnie, cyrkle masońskie. Masonerii nie jest po drodze z Kościołem katolickim w tym okresie, mówiąc bardzo delikatnie.
0: I jeszcze zauważmy, że to właśnie legionistom przypadło, że tak powiem, do wykonania zajęcie Rzymu, prawda? Wraz z wojskiem francuskim, zatknięcie sztandarów na Kapitolu.
1: To są wojska wciąż jeszcze rewolucyjnej Francji.
0: Tak.
1: Dowodzone przez generała armii Italii, Napoleona Bonaparte. Wciąż jeszcze generała,
0: no
1: tylko.
0: Właśnie. Ale tu już się pojawia pewien problem, jak się zachować właśnie w tej nieuchronnej konfrontacji stan póki co taki mało ciekawy, ciągłej no niechęci, nienawiści właśnie pomiędzy Kościołem a przedstawicielami republiki. No już nie jest ta republika taka, powiedzielibyśmy, z nożem w zębach, czy z gilotyną pracującą niemalże bez wytchnienia, ale no trudno powiedzieć, żeby ci żołdacy niejednokrotnie no jakoś podchodzili z atencją do kościołów czy klasztorów na terenie Italii. No.
1: I ten wątek, taki rozdział kościoła od państwa, jak to się teraz mówi, w legionach, w polskich legionach, on funkcjonuje. Nie tylko na sztandarach, tak, ale tam jest ta wizja, często nas właśnie w okresie tym słusznie minionym, jak pan doktor mówi, w szkołach uczono, że w legionach oficerowie uczyli chłopskich żołnierzy czytania i pisania, że tam była ta edukacja w takim duchu właśnie obywatelskim, tak? Nie zwracano się do żołnierza tak jak kiedyś, tylko obywatelu i tak dalej, ale ten wątek tego rozdziału kościoła od państwa tam się też cały czas pojawia. No i jak tutaj z tego wybrnąć, snując narrację o powstaniach narodowych i o Matce Boskiej, która swym płaszczem Polaków okrywa, a jednocześnie te legiony tak nie do końca się wpisują w ten obraz Polaka katolika. Mamy ten wątek legionistów wchodzących do Rzymu pokonanego, Rzymu papieskiego.
0: No, myślę, że zaczyna to w jakiś sposób się zmieniać w momencie też ze zmianą we Francji. Pozycja Bonapartego, najpierw konsula, a potem cesarza, ewoluuje. Także jeśli chodzi o stosunek do kościoła katolickiego. No, Bonaparte uznaje, że nie da się wykorzenić jednak wiary o tak długiej, można powiedzieć, tradycji chrześcijaństwa, w związku z czym idzie na układ, czyli na konkordat z papiestwem. Oczywiście wiemy też, że specjalnie długo to nie trwało, że później pewne takie postanowienia w duchu no, jakimś ugodowym były jednak reinterpretowane w duchu podporządkowania sobie całkowitego kościoła, czyli wracamy do takiego modelu no właśnie trochę józefińskiego w Austrii.
1: Czyli nie walka z kościołem, a raczej uczynienie z kościoła narzędzia. Które służy państwu, służy tak. Cesarzowi.
0: Tak to rzeczywiście wyglądało.
1: No ale nie ma już gilotyn ścinających głów księżom.
0: Nie, to już nie są topieni księża też, jak to często robiono, czy też wiemy przecież, że to powstanie w Wandei, to było też w imię praw katolików wzniecone, prawda?
1: I brutalnie, bardzo brutalnie stłumione.
0: Bardzo brutalnie również właśnie stłumione.
1: Tworzy się Księstwo Warszawskie w ramach wojen już w tym momencie napoleońskich. Jak papież, no, który ma z cesarzem Francuzów współpracować od czasu, kiedy podali sobie rękę, kiedy cesarz Francuzów został namaszczony przez papieża, Jak papież patrzy na ten, no, dziwny twór, księstwo warszawskie, tak? Nie ma Królestwa Polskiego, cały czas zęby zgrzytają u naszych zaborców na samą nazwę Królestwo Polskie, ale jest księstwo warszawskie. Czy ono się wpisuje w pewien obraz napoleońskiej Europy? Jak na to patrzy papież?
0: Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Tutaj postawa duchowieństwa jest dosyć symptomatyczna i to na różnych szczeblach. Od tych, powiedziałbym, księży diecezjalnych, zakonników, aż po biskupów. Mianowicie, jak jest przyjmowana armia napoleońska wkraczająca na ziemię zaboru pruskiego póki co? Oczywiście potem ona przejdzie także i częściowo do zaboru austriackiego, jak wiemy, w 1809 roku, to Wojsko Polskie, ale oczywiście takie, można powiedzieć, wasalne wobec Napoleona. I w dalszej fazie, jak się zachowa duchowieństwo, kiedy idzie wielka armia, prawda, na Moskwę.
1: Otóż, słynny rok 1812.
0: Ja tutaj łączę kilka wątków, ale interesuje nas w tym momencie zachowanie przede wszystkim hierarchii katolickiej i zauważmy, że ona jest dosyć specyficzna, dlatego że część biskupów, na przykład na ziemiach pruskich, no wręcz no, z pewnym takim pozytywnym nastawieniem oczekuje tychże przybyszów. Bo jednak zachowanie króla pruskiego było dosyć obcesowe, dosyć brutalne. Wydawało się, że po pewnych tutaj regulacjach na szczeblu, powiedzmy, cesarz-papież, czy ewentualnie jednak będzie to wszystko w jakiś sposób formalnie przynajmniej ustawione, prawda? Będzie to przynajmniej w jakiś sposób związane tutaj z
1: jakiś modus vivendi.
0: Modus vivendi, no tak to przynajmniej postrzegano.
1: A król pruski miał zupełnie inną wizję tego.
0: No właśnie, i wydawało się, że nic gorszego się stać nie może. I tak to faktycznie w tym momencie wyglądało. Problem podstawowy był taki, że no na pewno można mówić już po ukonstytuowaniu się, i to tak, co ciekawe, taka podobna sytuacja jest w każdym z zaborów. Ja bym jeszcze tylko dodał taki wątek. Najtrudniej to było później, kiedy wkraczają wojska napoleońskie jednak do zaboru rosyjskiego, idą tam przez Litwę. To tam, tak na dobrą sprawę, tylko jeden z biskupów, biskup Miński, że tak powiem, Napoleona przyjmuje z całym dobrodziejstwem, nawet się udaje na jego spotkanie, zachęca do wsparcia. To jest ten biskup Miński, to jest to dawne wielkie księstwo. Natomiast niestety pozostali biskupi zachowują dużą wstrzemięźliwość. Jezuici, którzy tam jeszcze, jak wiemy, funkcjonują, to w ogóle są anty w tym momencie.
1: Tak, czyli katolicki zakon, ten uważany za taką ostoję katolicyzmu. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy to... Ale,
0: no właśnie, i to początkowo, jak widzimy, jest pewna nadzieja, że coś się będzie działo dobrego, że pójdzie to w dobrym kierunku. Natomiast, no, rzeczywiście ogólny wydźwięk, przynajmniej w księstwie warszawskim, czyli w tym, powiedziałbym, organizmie państwowym quasi polskim, pewnej namiastce polskiej państwowości, no mówi się jednak, że ta polityka władz była antykościelna, czy może klerykalna. Ona nie była może antykatolicka, bo to nie było uderzenie w wiarę sensu stricte, tylko było to ewidentnie w jakiś sposób pokazywanie kościołowi miejsca w tym systemie. Czyli to troszeczkę rzutuje też na sytuację kościoła w ogóle w całym Imperium Napoleońskim. Pamiętajmy też, że papież jednak został uwięziony przez Francuzów i państwo kościelne zostało formalnie zajęte. Jakby jego byt został w tym momencie po prostu podważony, zanegowany.
1: W armii księstwa warszawskiego, która do dzisiaj zajmuje poczesne miejsce w micie narodowym, w micie historii oręża polskiego, nie było etatów dla kapelanów, prawda? To też jest chyba bardzo symptomatyczne.
0: Pamiętajmy o tym, że to jest zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość. Mówi się też, że no właśnie z tymi, że tak powiem, żołnierzami francuskimi przyszło do nas takie nowocześnie rozumiane pojęcie rozdziału kościoła od państwa, co wydaje się jednak było dla Polaków czymś nie do pomyślenia. co by nie powiedzieć, ale oczywiście w nurcie oświeceniowym już mówiliśmy, że pojawiały się takie pomysły, żeby ten kościół w jakiś sposób jednak
1: spacyfikować, skontrolować.
0: Może nie marginalizować, ale tak jakby ograniczyć, prawda? Natomiast tutaj jasnym tekstem się mówi, że ma być inaczej. I zauważmy, że tak naprawdę cały właściwie episkopat, a konkretnie rzecz biorąc arcybiskup Ignacy Raczyński, który był no właśnie de facto głową kościoła polskiego ówczesnego, zasypuje władzę księstwa no właśnie takimi suplikami, jakimiś prośbami, listami, które wykazują, co jest takiego, co się po prostu tutaj nie podoba.
1: Z punktu widzenia Kościoła źle się dzieje, że nie jest to małżeństwo z miłości zawarte i nawet trudno mówić o małżeństwie z rozsądku.
0: Zgadza się i tutaj od razu możemy sobie postawić, a co takiego się po prostu nie podobało duchowieństwu temu wyższemu. Pierwsza kwestia to taka, że jak wiemy, z kodeksem Napoleona przychodzą śluby cywilne. To był szok. Co gorsza, księża, tak samo w cesarstwie, jak i w księstwie, byli od tego momentu traktowani jako urzędnicy. Oni mieli w jakiś sposób...
1: Nie było urzędów stanu cywilnego, takich, jakie my znamy.
0: I oni mieli po prostu pełnić funkcję tychże właśnie... tychże urzędników związanych właśnie z tą kwestią, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich, ale także i kwestia rozwodów. No, to było coś kompletnie nie do pomyślenia. Zresztą jak padła informacja, że tak będzie wyglądać ten zapis kodeksu napoleońskiego, to podobno straszliwe kolejki się pojawiły w kościołach, bo wszyscy chcieli wziąć ślub jeszcze, że tak powiem, według starych zasad po staremu. Nie wiadomo było, co tutaj to, że tak powiem, heretyckie podejście takie bardzo nowatorskie nie zmieni, prawda? To jest pierwsza jakby rzecz, ale również pojawia się kwestia taka jak na przykład uposażenie dla księży, bo wiele majątków księży zostało, powiedzmy, zajętych jeszcze za czasów pruskich. Oni liczyli, że oni je odzyskają. Tu się okazuje, że nie. Są wówczas wzięci jakby na pensje państwowe, a te pensje są cięte, bo wiemy, że księstwo warszawskie boryka się z ciągłymi kłopotami finansowymi. Dalej księża chcieliby cenzurować różnego rodzaju druki. To też im się nie pozwala na to, prawda? Wreszcie wojsko, o którym tu już redaktor mówił, wojsko francuskie często stacjonuje właśnie w klasztorach, w posiadłościach. Pamiętajmy, że słynne księstwo łowickie, które kiedyś było księstwem biskupim, teraz zostało własnością marszałka Davout. I tego typu, powiedziałbym, problemów, kłopotów jest tak naprawdę coraz więcej. I to nie tylko mówi to arcybiskup Raczyński, który początkowo, można powiedzieć, nie do końca może przekonany, ale jednak pewną nadzieję pokładał, że to się wszystko lepiej ułoży. Między innymi taka znana postać jak późniejszy również biskup Jan Paweł Woronicz, który był zresztą deputowanym do parlamentu księstwa i tam na forum, można powiedzieć, sejmowym również wykazywał te wszystkie, trudne sprawy pomiędzy kościołem a władzami cywilnymi.
1: O tym, co działo się dalej już po wojnach napoleońskich, powiemy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: No i ponownie po przerwie rozmawiamy, opowiadamy właściwie historię związków między polskimi powstaniami narodowymi, walkami narodowo-wyzwoleńczymi, a Kościołem i katolicyzmem. Jesteśmy w epoce wojen napoleońskich. Tutaj, tak jak pan doktor wspomniał, ta relacja między Kościołem a Polakami walczącymi o niepodległość czy o wolność w księstwie warszawskim nie układała się zawsze gładko. Wojny napoleońskie zmierzają ku pewnemu schyłkowi. Październik, Lipsk, książę Józef Poniatowski, który zgodnie z legendą oddaje Bogu ducha z okrzykiem: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. I tak się dzieje. Cała epopeja napoleońska się kończy. Polacy są chyba mocno sfrustrowani, wymęczeni, chociaż w literaturze, w w romantycznej wizji, te wojny napoleońskie zapisują się jakoś tak dobrze, tak? Bo jak to Waldemar Łysiak kiedyś powiedział, to był krótki czas w ciągu ostatnich 200 lat, kiedy to nie nas bito, ale myśmy bili. I przed polskimi ułanami nawet najtęsi wojacy armii przeciwnych czuli respekt. No ale to się wszystko kończy. Jest poczucie chyba lekkiego zawodu. Kończy się też pewna epoka w Europie, a zaczyna nowa.
0: No właśnie, tutaj mamy zamknięcie okresu, poczynając praktycznie od wybuchu rewolucji. Wtedy ten okres miał swój początek. Przez no właśnie epopeę napoleońską jeszcze z czasów konsulatu, aż po cesarstwo. Dodatkowo jeszcze można by powiedzieć o tym okresie krótkim drugiego cesarstwa przed Waterloo.
1: 100 dni. 100 zaledwie. Dni.
0: I tak to było, czyli to był naprawdę długi okres, w czasie którego no, zaszły zmiany, można powiedzieć, daleko idące. Oczywiście, mówiąc o porządku wiedeńskim, czyli tym, który będzie ustanowiony na zjeździe monarchów i polityków europejskich właśnie tutaj w mieście nad Dunajem, można mówić, że tam próbowano nawiązać do odtworzenia tej mapy Europy i pewnych układów i stosunków jakby sprzed 1789 roku, ale no, pewne sprawy już zaszły zbyt daleko. To już nie dało się tak do końca tego koła historii.
1: Mówiąc po marksistowsku, tak. Tak, koło historii się toczy, nie da się nigdy wrócić do poprzedniego etapu.
0: Dokładnie.
1: Pojawia się taki nowy twór w miejscu, gdzie kiedyś była Rzeczypospolita, oczywiście znacznie okrojone, jak Królestwo Polskie.
0: No właśnie, i tutaj była to, można powiedzieć, nagroda za zaangażowanie, za pokazanie możliwości oręża polskiego. To Wojsko Polskie okazało się, że, ja postawię taką tezę, można powiedzieć, było głównym atutem Polaków, którzy no, przeżyli pewien szok po klęsce Napoleona w wyprawie na Moskwę. To jeszcze o tym sobie pewnie powiemy przy najbliższej okazji. Ten szok roku 1812 rzutować będzie później na powstanie listopadowe, na jego przebieg. Ale no, car Aleksander odtwarza mimo wszystko twór państwowy pod nazwą Królestwo Polskie. Mówiliśmy, że miało to już nigdy nie nastąpić. A to Polacy sami sobie to, można powiedzieć, wywalczyli, prawda?
1: To jest ciekawa rzecz, że zaborcy w jakiś sposób uznają tą waleczność Polaków, którzy walczą przeciw nim, tak? Bo w wojnach napoleońskich oni walczą cały czas, czy to z Austrią, czy z Prusami, czy z Rosją. A jednak w jakiś sposób okazuje się, że warto, żeby mieli tą własną strukturę, no oczywiście pod patronatem rosyjskim. No i teraz jak na to wszystko patrzy się papież znad Tybru, na postanowienia Kongresu Wiedeńskiego, na utworzenie Królestwa Polskiego, co zaleca swoim wiernym katolikom.
0: Właśnie, to jest już, można powiedzieć, stały trend, czyli jednak uznanie istniejącego stanu rzeczy, niepodważanie tychże postanowień. Zresztą, no, siłą rzeczy papież też zostaje, można powiedzieć, przywrócony do punktu wyjścia. Także nawet mówi się o tym okresie ówczesnym po Kongresie Wiedeńskim, że jest to okres pewnego rodzaju reakcji, prawda?
1: Reakcja i restauracja, takie dwa słowa
0: i
1: padają.
0: Restauracja, dwa na R i to tak kojarzące się siłą rzeczy pejoratywnie.
1: No, restauracje dobre nie są najgorsze.
0: No na pewno, ale jednak...
1: Ale nie o taką restaurację, gdzie podaje się stroganowa, tutaj chodzi, tylko restauracja, czyli przywrócenie tego stanu sprzed.
0: Do tego stopnia, można powiedzieć, zacietrzewienie w państwie kościelnym doszło, że wykopywano tak zwane drzewka wolności, które były w okresie no właśnie tym rewolucyjno-napoleońskim sadzone w niektórych państewkach ówczesnych włoskich, bo pamiętajmy, że Półwysep Apeniński jest wówczas podzielony na małe państewka.
1: Patchwork prawdziwy.
0: Tak, i tam te drzewka były sadzone i teraz one były wykopywane, prawda? Czy też na przykład no, inne rozwiązania z epoki napoleońskiej, wszystko co się z tym wiązało i z okresem rewolucji szeroko rozumianej, no było, można powiedzieć, zacierane.
1: Tak. Polska istnieje w bardzo okrojonej formule. To nie jest ten powrót do Polski sprzed roku 1789, to jest właśnie
0: 95
1: taki...
0: 95 nawet.
1: Tak, to jest mały, stosunkowo obszarowo twór, który ma króla, tak, ale tym królem powinien...
0: Jest car jednocześnie.
1: Jest car, czyli no jesteśmy...
0: Mamy armię.
1: Jest polska armia, polskie orły są na czapkach, ale to już nie jest taka armia jak...
0: Mamy Sejm.
1: Księstwa, pieniądze własne. No, zdawać by się mogło, że Polacy mogą ten swój patriotyzm kultywować, mogą funkcjonować. Czego by jeszcze mieli chcieć? Mogą się modlić zupełnie spokojnie w kościołach katolickich. Jak ktoś jest luteraninem, to idzie do kościoła luterańskiego. Jak kalwinem, to do kalwińskiego. Swobody żadne religijne nie są tutaj naruszane. No, żyć nie umierać.
0: Wydawać by się tak mogło, natomiast powstaje od razu pytanie, o co tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o taką małą stabilizację z przymknięciem oka na różnego rodzaju, no można powiedzieć, interpretację konstytucji w stylu rosyjskim, a Rosjanie sobie interpretowali tą konstytucję tak, jak oni chcieli. Po prostu i tutaj postać z jednej strony wielkiego księcia Konstantego, brata carskiego, nieformalnego, powiedzielibyśmy, namiestnika.
1: Dlaczego czyli, nieformalnego?
0: No bo formalnie nie był przewidziany w konstytucji. Został tutaj, można powiedzieć, odesłany tak, żeby, jak wiemy, to później przy zmianie na tronie carskim też zrzekł się jeszcze wcześniej tronu w Petersburgu. No a i można, niektórzy mówią, że jakby ta Warszawa była dla niego taką nagrodą pocieszenia. Jeszcze w podtekście Polakom obiecano poszerzenie Królestwa Polskiego o ziemie zabrane, czyli Kresy nasze dawne.
1: Białystok.
0: Prawda? No ale i Litwa, Białoruś, Ukraina, to wszystko miało być potencjalnie przyłączone. Był jeszcze komisarz carski Nowosilcow, więc były takie czarne, ciemne indywidua, powiedzielibyśmy, które tutaj się szaro gęsiły. Mówiono kolokwialnie, że konstytucja na stole, a bat pod stołem. I Polacy zresztą interpretowali konstytucję, że ona tak naprawdę jest ponad wszystkim, że ma być to państwo konstytucyjne. Natomiast Rosjanie zakładali z kolei, że jest to taki eksperyment. I co ciekawe, jeszcze car Aleksander, czyli twórca konstytucji i królestwa, tą, można powiedzieć, zaczyna się pomalutku z tego wycofywać. Natomiast jego brat Mikołaj, który panuje przez ostatnie 5 lat tego, powiedzielibyśmy, kongresowego królestwa, to już w ogóle tylko myśli o tym, jakby to królestwo znieść, tylko czeka na pretekst, prawda?
1: Ale z punktu widzenia Tybru, Watykanu, tak, to wcale tak źle nie musi wyglądać. Papież, który otrzymuje jakieś raporty od swoich przedstawicieli, od nuncjusza, bo stanowisko nuncjusza chyba dalej istnieje, prawda?
0: No tutaj. Tutaj nie. Teraz się sytuacja jednak zmienia i zauważmy, że pewien stan dokonany, który Rosjanie próbują tworzyć, mianowicie tak zwane kolegium duchowne w Petersburgu, nieformalny twór, no musi być w jakiś sposób uznany, prawda? Musi być uznany, no chce się jakiegoś uregulowania tych stosunków.
1: Kolegium duchowne, a cóż to takiego jest? No
0: właśnie taki twór, który składający się tutaj właśnie z, no powiedziałbym, z duchownych, z urzędników również, ale podporządkowany w dużej mierze jednak carowi, który no, w pewnym sensie stanowi ten twór, no, taką czapę, zwierzchnictwo nad strukturami katolickimi w całym cesarstwie. Tak to wyglądało. Jeśli mówimy o naszym królestwie, to z kolei pojawia się jeszcze jeden problem, mianowicie minister wyznań religijnych, oświecenia publicznego, Kostka Potocki, był wolnomularzem. I on no, z jednej strony rozbudowuje struktury szkolnictwa, a z drugiej strony, no, popełnił takie dzieło Podróż do Ciemnogrodu, gdzie no, ewidentnie atakował no można powiedzieć jego zdaniem jakieś takie...
1: Ciemnogród,
0: tak? Częściowo związany z Kościołem katolickim i co się stało. I tak powiedzmy kler ówczesny w królestwie naciskał i naciskał, że no, doprowadził do dymisji tegoż ministra. Kolejny minister, Stanisław Grabowski, działał zgodnie z, że tak powiem, z oczekiwaniami duchowieństwa, ale jednocześnie położył, można powiedzieć kolokwialnie, to polskie szkolnictwo elementarne w królestwie. Prawda?
1: Czyli tutaj zwolennicy pewnego mitu oświecenia, które przychodzi spoza kościoła i kagańca na oświatę, znajdują potwierdzenia w historii, przynajmniej w przypadku tych dwóch kolejnych ministrów.
0: Ale jeszcze ciekawa jedna kwestia, jak to wyglądało w ogóle w osobie samego cara Aleksandra, bo to była bardzo skomplikowana osobowość. Mówiliśmy o tym, że u schyłku życia zaczyna się wycofywać z tego eksperymentu polskiego, ale no nie zdążył. Natomiast zauważmy, że to jakby także w jego postawie dostrzegamy pewne zmiany. On początkowo był w ogóle wychowywany w duchu oświeceniowym, planował także konstytucję nie tylko dla królestwa, ale dla całej Rosji nawet.
1: Trzęsienie ziemi wręcz.
0: Niemalże. Natomiast w pewnym momencie jakby przechodzi na pozycje zachowawcze. Jak wiemy, jest patronem tak zwanego Świętego Przymierza Monarchów, czyli trzech monarchów zaborczych przede wszystkim na straży tego porządku w Europie. I tutaj również zaczyna się otaczać różnego rodzaju mistykami, wróżkami. No, idzie to w tym kierunku. Czyli widzimy, że jest taki pewien trend, no, że tak powiem...
1: Dość dziwny,
0: taki, pachnie trochę no, minionymi wiekami niemalże.
1: Nadchodzą kolejne wydarzenia w XIX wieku, dla Polski ważne. Rozwija się cały mit powstań narodowych i same powstania narodowe kolejne nadchodzą i będziemy o tym, ufam, rozmawiali w kolejnych naszych spotkaniach, o ile oczywiście pan doktor da się zaprosić, na co bardzo liczę i podzieli naszą wiedzą. Moim i państwa gościem w kolejnym spotkaniu z obrazami w historii Kościoła, w którym staraliśmy się przybliżyć niełatwe relacje między powstaniami narodowymi, ruchem patriotycznym, a Kościołem katolickim był historyk dr Adam Buława, któremu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi.
1: A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i już za moment przedstawię osoby, które przyjęły zaproszenie do naszego dzisiejszego spotkania. Już poniekąd zdradziłam, że jest ich tu trochę więcej. Będziemy dzisiaj rozmawiały we trzy, a będziemy rozmawiały o Polkach. Konkretnie o Polkach, które coraz śmielej inwestują. Według raportu XTB od 2021 roku liczba inwestorek wzrosła trzykrotnie. Polska znajduje się w czołówce unijnych rynków pod względem udziału kobiet. W Polsce udział kobiet wśród nowych inwestorów to jest 19%. Dużo, mało, liczby mają to do siebie, że są abstrakcyjne. Jeżeli nie zgłębia się jakiegoś tematu, to trudno jest ocenić, czy coś jest znaczące, czy też nie. Natomiast ja, przygotowując się do tej rozmowy, nabrałam takiego przekonania, że rzeczywiście kobiety coraz częściej decydują się i znajdują w sobie taką siłę i odwagę, żeby zacząć inwestować. A o tej sile i odwadze powiedziałam nie bez powodu, dlatego że dzisiaj będziemy zastanawiać się, na czym polega inwestowanie w wykonaniu kobiet, czy ono się czymś różni, w jaki sposób kobiety można zachęcać do tego, żeby postanowiły uwierzyć w siebie i swoich sił na tym polu spróbowały. Porozmawiamy też już później o tym, w jaki sposób ten biznes rośnie, w jaki sposób można go wspierać, a na koniec mam nadzieję, że znajdzie się czas, żeby porozmawiać o takim kobiecym wsparciu w branży, bo o solidarności kobiecej mówi się dużo. Myślę jednak, że wiele z nas, pozwolę sobie tutaj na tę formę żeńską, wiele z nas niejednokrotnie przekonywało się, że z tym wsparciem to była różnie, a kiedy mówimy o biznesie i pieniądzach, tym bardziej rynek nie śpi, konkurencja również. Będziemy o tym rozmawiać ze względu na odbywające się forum inwestorek, którego organizatorki i mózgi operacji, chyba tak mogę powiedzieć, przyjęły dzisiaj zaproszenie. Razem ze mną jest w studiu adwokat Karolina Pilawska, która specjalizuje się w sporach majątkowych, zajmuje się między innymi zabezpieczaniem majątku. W studiu jest także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, agencji nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu Inwestorki.pl. Witajcie w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To jest pytanie, które od początku miałam w głowie, kiedy myślałam o naszym dzisiejszym spotkaniu, bo czasem mam wrażenie, że ten podział, że właśnie coś jest kobiece, coś jest męskie, że on jest czasem tak kreowany na siłę, nawet na takim bardzo podstawowym poziomie. Czasem widzimy produkty, to jest linia wyłącznie dla mężczyzn, wyłącznie dla kobiet. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale naprawdę istnieje coś takiego jak kobiece inwestowanie albo kobieca obecność na rynku inwestycyjnym?
2: Istnieje, chociaż faktycznie ta linia się zaciera i trochę tak jak powiedziałaś o produktach, coraz więcej mamy ciuchów unisex, perfum unisex, to myślę, że i to inwestowanie, przedsiębiorczość w ogóle, ta granica pomiędzy kobiecym a męskim coraz bardziej się zaciera. W tych statystykach, o których troszeczkę wspominałaś na początku, bardzo fajnie wyglądamy my Polki, bardzo fajnie wyglądamy na tle naszych koleżanek z całej Europy i jeśli chodzi o przedsiębiorczość, i jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie, bo trochę też to jest o tym, o takiej odwadze brania odpowiedzialności za innych też, bycia liderką,

0: biznesu to również widać?
1: Często rozmawiając zarówno z członkiniami naszej społeczności, kobietami z naszej społeczności, ale też z naszymi prelegentkami, to widać, że mają one w sobie tą cechę charakteru, która skłania ich trochę do większego ryzyka. Ostatnia rozmowa z Marzeną Maj, bardzo, bardzo ciekawa. Dzięki niej dowiedziałam się, że Marzena ma nie tylko ogromne predyspozycje do tego, żeby być liderką, CEO wielkiej firmy, ale też uwielbia sporty wyczynowe. Więc może rzeczywiście coś w tym jest, że jest ta cecha charakteru, która nas troszeczkę popycha w stronę ryzyka, ale chciałabym też obalić mit, że żeby ryzykować, czy żeby stać na czele mniejszej lub większej firmy, trzeba tak naprawdę bardzo dużo ryzykować. Są różne sposoby na to, żeby się rozwijać i różne sposoby na to, żeby inwestować. One nigdy nie są wyzbyte jakiegokolwiek ryzyka, ale są sposoby na to, by ryzykować jak najmniej, by ryzykować nadal w swojej jakiejś tam strefie komfortu, ale ze świadomością, że jednak mamy tą sprawczość i coś dla siebie robimy.
0: Sprawczość wydaje mi się czymś szalenie ważnym, bo mówiłyśmy już trochę i o ryzyku, i o odwadze, ale sprawczość, którą ja tutaj rozumiem jako przejmowaniem czy podejmowaniem odpowiedzialności za swoje finanse, za swój portfel. Myśmy, Karolina, już kiedyś o tym trochę więcej rozmawiały. Wydaje mi się, że te czasy, kiedy domowy budżet jest czymś w ogóle poza orbitą zainteresowania kobiet, mamy szczęśliwie za sobą, ale tak jak powiedziałam we wstępie, tutaj mamy taką zmianę, że już nie myślimy tylko o tym, żeby było bezpiecznie, żeby w razie czego móc sobie poradzić, tylko to jest już krok dalej. Chcę żyć tak, żeby tego kapitału mi przybywało. Nie tylko, żeby mnie zabezpieczał, ale żeby mnie rozwijał, jeżeli mogę tak powiedzieć.
2: Dokładnie. I rzeczywiście, no, nawet te statystyki, o których mówiłaś, ale to, co też obserwujemy, niezależnie o tym, czy mówimy o mężczyznach, czy o kobietach, Polacy coraz częściej i chętniej inwestują, rozwijają się w tej kategorii swojego życia i bardzo dobrze. I dobrze, że już te czasy właśnie życia od pierwszego też do pierwszego w wielu przypadkach mamy za sobą, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o rynek inwestorów. Natomiast to, co też obserwujemy, bo to, co powiedziałaś, że jakby jeszcze stosunkowo niedawno kwestie budżetu domowego, budżetu rodziny były kwestią męską i raczej kobiety starały się to oddawać mężczyźnie, one zajmowały się innymi obowiązkami domowymi. Natomiast wydaje nam się, i też są nasze takie obserwacje, może to też jesteśmy w takiej bańce trochę, bo funkcjonujemy i jesteśmy obyte z tego rodzaju kobietami, no ale mam nadzieję, że to, że tutaj się spotykamy, no pozwoli gdzieś może zaszczepić taką chęć właśnie, żeby się edukować w kontekście czy finansów, czy inwestowania, ale rzeczywiście Polki coraz chętniej inwestują. Też miałam takie obserwacje i mam nadal, że najpierw ten budżet kobiety oddawały mężczyznom, teraz inwestowanie, że one może kupią jakąś nieruchomość, może jedną, może dwie, ale już inwestowanie w stylu giełda, ETF-y, może jakieś metale szlachetne, a może w ogóle jakiś taki bardzo niszowy sposób inwestowanie, jak nie wiem, inwestowanie w wino, w jakieś bardzo nietypowe, niszowe kolekcje, na przykład klocków Lego, czy w jakąś biżuterię, czy zegarki, no są raczej dedykowane mężczyznom. Natomiast widać, że kobiety chętniej się tym interesują, bo też nawet widzę po sobie, jakie kobiety trafiają do mnie, nawet do kancelarii. Mają jakąś inwestycję, mają na to biznesplan, mają tutaj opracowany cały plan na finansowanie tego, różnego rodzaju scenariusze, więc rzeczywiście ta świadomość rośnie i mam nadzieję, że będzie w tym zakresie coraz lepiej, bo to, co Olu powiedziałaś, zabezpieczenie podstawowych naszych potrzeb życiowych czy naszej rodziny to jest jedno, natomiast to niezwykle ważne jest pomnażanie tego majątku i cieszę, że Polacy i przede wszystkim Polki się tego uczą i to robią.
0: Zmiksuję trochę wasze odpowiedzi, bo odniosłyście się obie do tego, co chciałabym podrążyć. Chodzi mi o taką bańkowość, a raczej o myślenie, że inwestowanie, świat biznesu, to dotyczy jakiejś tam odległej, rzadko dostępnej sfery funkcjonowania na najwyższych piętrach szklanych wieżowców. Moje przeświadczenie jest takie, że to niekoniecznie musi w ten sposób wyglądać. Raz, że branża jest ogromna i tak jak ty opowiadałaś, sposobów na to pomnażanie kapitału jest bardzo wiele. Dwa, że każdy w pewnym momencie od czegoś zaczynał, że gdzieś na jakimś etapie pojawia się pomysł i to chyba od nas zależy, czy ten pomysł będziemy mieć siłę, energię, wytrwałość, fundusze, żeby rozwijać.
1: Zależy też troszeczkę od tego, jak wspierające środowisko nas otacza i jak my ewentualnie jesteśmy odporni na krytykę, z którą możemy się potencjalnie spotkać. Mój przykład jest taki, że jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna, studentka właściwie, miałam okazję kupić nieruchomość naprawdę bardzo tanio w centrum Warszawy, w miejscu, które teraz jest bardzo popularne i te nieruchomości są tam mega drogie, więc zdecydowanie byłaby to bardzo dobra inwestycja. Wtedy oczywiście ta dzielnica, czy to miejsce, ta ulica nie była jeszcze tak popularna

0: kojarzyła się po prostu ze starą nieruchomością, z ogromem problemów, którą ja będę musiała wyremontować. Nie wiadomo, komu w ogóle ją wynajmę i jaka to jest wątpliwa inwestycja. Ja widziałam w niej potencjał, patrzyłam naprawdę długoterminowo i czułam, że tam jest ogromny potencjał i duże pieniądze, które mogę potencjalnie zarobić. Natomiast bardzo szybko usłyszałam dziesiątki głosów wokół siebie. Nie znasz się na tym, co ty mówisz, jedyne oszczędności włożysz w coś takiego, no w ogóle daj sobie spokój. I rzeczywiście zrezygnowałam z tej inwestycji, tak? Teraz wiadomo, oczywiście żałuję, inwestycje pojawiły się kolejne i pozostałe okazje zazwyczaj starałam się chwytać. Niemniej jednak to środowisko, w którym byłam otoczona, to nie jest krytyka do tego środowiska, tak? Ale bardzo często pozwalamy doradzić sobie osobom, które nie są w miejscu, w którym my byśmy chciały kiedyś być. I to sprawia, że bardzo szybko ten nasz wewnętrzny krytyk i nasze wątpliwości biorą górę nad naszą intuicją, czy nawet wiedzą tak naprawdę, no bo ja też sobie to jakoś tam przemyślałam, przeliczyłam i wydawało mi się, że jednak jestem w stanie temu przedsięwzięciu podołać, a mimo to z niego zrezygnowałam. Więc bardzo ważne jest również to, kim się otaczamy, stąd zachęcam wszystkich do tego, żeby chodzili na różne spotkania, słuchali podcastów, takich podcastów jak ten, różnych szkoleń. No wiecie, wiedzy jest bardzo dużo teraz w internecie, w książkach. Otaczali się takimi informacjami, takimi ludźmi, którzy trochę patrzą w tym kierunku, w którym my byśmy chcieli podążać.
1: Znów kilka wątków, które wydają mi się bardzo ważne. Oczywiście pierwszy to ten, że warto słuchać drogowskazów, to mówię pół żartem, pół serio, ale to, że źródeł, z których można czerpać informacje, bo nie powiem, że wiedzy jest naprawdę dużo i trzeba to bardzo uważnie przesiewać. Mówię tu również o ekspertach, którzy w różnych miejscach się wypowiadają, warto im się dokładnie przyjrzeć. Następna rzecz, którą mam nadzieję, że rozwiniemy w trzeciej części naszego spotkania, to jest to, kim się otaczamy, jakich rad słuchamy, na jakim doświadczeniu się opieramy, ale wspomniałaś o intuicji. Ja bardzo chciałabym być przy tym wątku, dlatego że podejrzewam, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z biznesem i inwestowaniem, biorą pod uwagę badania, analizy, wyniki, no, żeby jednak wiedzieć, na jakie pole wchodzimy, na co możemy liczyć, ale mimo wszystko ta intuicja, taki nos do tego, że coś mi się wydaje, że ja mam przeczucie, że to może wyjść, to wydaje mi się, że to jest taki głos, który także w tych rozważaniach warto brać pod uwagę. Zresztą też w drogowskazach z panią, teraz już chyba profesor Matyldą Gerber, o intuicji rozmawiałam i to jest konstrukt absolutnie naukowy. To nie jest widzimisię.
2: To właśnie to jest to, co Olga powiedziała, że bardzo często dajemy się trochę wciągnąć w narrację otoczenia i zarówno Olga, jak i ja bardzo często słyszę gdzieś tam od osób sobie najbliższych, a po co ci to, a nie, weź odpocznij, kolejny projekt, kolejna inwestycja, już dałabyś sobie wreszcie spokój, a myślę, że takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki, nawet jak jeszcze nie są na tym etapie, ale mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości, o której powiedziałaś, one prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna. Ja często tej intuicji nie słuchałam, właśnie w obawie o to, co powie otoczenie. I to był mój błąd, bo po kilku latach obserwowałam, jak inne osoby dokładnie ten pomysł realizowały i bardzo żałowałam, że tego nie zrobiłam, ale na przykład teraz tak mam, czuję, że to jest to. Czasami nawet jak może cena nie jest super konkurencyjna, nie jest jakaś promocyjna, to czuję, że to jest dobra inwestycja, nawet w takiej dłuższej perspektywie, że to będzie na przykład nieruchomość, która będzie się bardzo dobrze wynajmowała, więc zaczęłam tej swojej intuicji słuchać i myślę, że to, o czym ty powiedziałaś, że nam się wydaje intuicja z czymś takim wymyślonym, niejako może trochę magicznym, a to rzeczywiście, myślę, ma gdzieś tam ugruntowanie naukowe.
1: Ma, jak najbardziej. Jeżeli nie jesteście przekonani, o czym Karolina mówiła, to mnie kiedyś ktoś zwrócił na to uwagę, że to można poczuć przy zakupie domu, ale też przy oglądaniu mieszkań czy domu na wynajem, że oglądamy tych domów mnóstwo, ale potem przechodzimy do tego jednego i po prostu czujemy, że to jest to miejsce i to oznacza, że ta intuicja działa, ona z nami jest i no, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć. W moim przypadku tak zawsze było. Ta intuicja się nie myli. Rzeczywiście, jeżeli coś tam jakoś w środku czuję, to najczęściej to jest dobry kierunek. Zaczęłam rozmowę od twardych wyników badań. Kończymy ten fragment naszego spotkania na intuicji. Wiele, myślę, że jeszcze zwrotów akcji i ciekawych wątków jest przed nami. Jestem o tym przekonana, dlatego że w dalszym ciągu będę rozmawiała z Karoliną Pilawską, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, biura nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Zostańcie z nami, słuchajcie dalej drogowskazów, dlatego że w kolejnej części zastanowimy się, czym jest skalowanie biznesu. Ja pewnie zdradzę się z tym, że w tej branży nie funkcjonuje, bo dla mnie było to spore zaskoczenie, nowość, ale taka nowość, o której chciałabym dowiedzieć się jeszcze więcej i mam nadzieję, że właśnie na falach Eski Rok nam się to uda. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Cieszę się, że słyszymy się ponownie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w dalszym ciągu w naszym radiowym studiu są Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka AXP Polska, agencji nieruchomości, która jest współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Pewnym takim bodźcem do naszego dzisiejszego spotkania jest odbywające się niedługo Forum Inwestorek, jego szósta już edycja, ale wydarzenie jest dla mnie pretekstem, żeby porozmawiać o inwestowaniu, a przede wszystkim inwestowaniu w wykonaniu kobiet, które tym tematem interesują się coraz chętniej, co potwierdzają liczne badania. No ale wiecie, inwestowanie to jest takie szerokie określenie, natomiast za tym stoją bardzo konkretne działania. Jednym z tematów Forum Inwestorek jest skalowanie biznesu. Ten temat mnie bardzo zaciekawił, więc starą dziennikarską metodą od ogółu do szczegółu zacznijmy od tego, czym jest skalowanie biznesu.
2: Skalowanie biznesu może być w pewien sposób pojęte jako wejście na trochę wyższy poziom, czyli postawienie sobie troszeczkę wyższej poprzeczki. Zazwyczaj to skalowanie biznesu jest kojarzone z zarabianiem więcej. W mojej osobistej interpretacji tego pojęcia niekoniecznie związane z proporcjonalnie zwiększonym wkładem pracy. Czyli w moim odczuciu, i to taka moja, pewnie Karolina się z nią zgodzi, interpretacja pojęcia skalowanie biznesu, to faktycznie zarabianie większej kasy, jeśli mogę się tak kolokwialnie wyrazić, ale nie stanie się niewolnikiem tego biznesu, żeby nie przekładało się to zero-jedynkowo, więcej pracuję i więcej zarabiam, tylko tak układam sobie mój biznes, taką strategię dla niego przygotowuję, że pozwala mi on cieszyć się większymi przychodami, ale też troszeczkę większą swobodą. A może docelowo taką prawdziwą wolnością finansową?
3: Ale mam wrażenie, że coraz częściej, niestety uważam, taki negatywny odbiór, że to jest coś wyimaginowanego, że to właśnie ci pseudoeksperci z internetu starają się wmówić Polakom, że a jak zrobisz to i to, te magiczne wskazówki, to osiągniesz wolność finansową, a to jest bardzo smutne, no bo rzeczywiście mądre inwestowanie, rozsądne, oparte na wiedzy, na wsparciu osób, które naprawdę się na tym znają, konsultowanie tego z osobami, które tę drogę przeszły, no może spowodować, że rzeczywiście mamy ten pasywny dochód i z upływem czasu jesteśmy w stanie tę wolność finansową osiągnąć. Natomiast co do jeszcze skalowania, no to oczywiście ja jestem na etapie automatyzacji wdrażania sztucznej inteligencji w kancelarii, więc jestem bardzo tym tematem, mówiąc kolokwialnie, zajarana. Nasza doba, tak jak doba każdego innego człowieka, tak jak tu sobie we trzy siedzimy, ma 24 godziny. I nawet właśnie jakbyśmy nie spały, no to w pewnym momencie dojdziemy do tej granicy, więc chodzi o to, i ja też nad tym pracuję, cały czas się tego uczę, bo też bym chciała robić wszystko sama, bo jak zrobię sama, to będzie najlepiej. Najlepiej nie oddać nikomu, tylko sobie tam dubać od rana do nocy, a tak się po prostu nie da. Więc dobrze też złapać inną perspektywę i wdrożyć takie rozwiązania w stylu właśnie automatyzacja AI, żeby tego czasu sobie trochę uwolnić, żeby móc na przykład zainteresować się inną kategorią inwestowania, albo po prostu mieć czas wolny dla rodziny, no bo są i takie inwestorki, które mają określoną pulę czasu właśnie na kwestie swoich inwestycji, biznesu, ale też niezwykle istotna jest dla nich rodzina i czas z dziećmi, czy z mężem, czy z partnerem, czy z partnerką.
1: Wracając na moment do tej obecności kobiet na rynku inwestycyjnym, czy w ogóle w biznesie, to jest coś, co może je wyróżniać, że jednak szukają albo balansu, albo przynajmniej możliwości na to, żeby uczestniczyć w tym życiu rodzinnym. Jestem tutaj daleka od stwierdzenia, że mężczyźni się tym nie interesują, bo nie chciałabym w ten sposób krzywdząco generalizować. Natomiast wiele kobiet mówi, że rolą szalenie dla nich ważną, której nie chcą zaniedbać czy zignorować, jest rola mamy. I na to też, umówmy się, trzeba mieć czas.
2: Ja, drogie panie, po tym spotkaniu pędzę na wywiadówkę i po tej wywiadówce SMS-kiem napiszę wam, ile było tam tatusiów.
3: Właśnie bardzo często ja się z tym spotykam, mimo że ja jestem raczej kobietą taką w męskiej energii i tak dalej, idę na jakąś konferencję, czy na jakieś spotkanie biznesowe, czy gdzieś po prostu wychodzę, albo nie wiem, mam do późna spotkania z klientami, zawsze jest pytanie, a kto siedzi z dzieckiem? A jakby ja mam wrażenie, że mężczyźni na przykład takich pytań nie dostają, więc kobiety w ramach właśnie inwestowania, budowania własnego biznesu, one mają bardzo, bardzo dużo wyzwań, bo to, co Olu powiedziałaś, chcą mieć czas na bycie matką, żoną, partnerką i tak dalej, no ale też muszą ten czas podzielić, jeżeli chcą ten biznes rozwijać, no bo niestety nie rozwiniemy
1: doba
3: biznesu.
1: Doba ma 24 godziny.
3: Tak, i jeżeli chcemy, żeby ten biznes się rozwijał, chcemy ten biznes skalować, no to niestety musimy sporo czasu na to poświęcić, żeby to dobrze funkcjonowało, i tutaj uważam, że kobiety mają ogromne ogromne wyzwanie. Też absolutnie nie chcą umniejszać je mężczyznom, no ale jakby w wielu, wielu przypadkach niestety tak jest, że kobieta jest i przedsiębiorczynią, inwestorką i opiekuje się niemalże całym domem i musi ten czas podzielić.
1: Ja tutaj dodam, że te pytania właśnie, a kto zajmuje się dzieckiem, one też są w stanie, przynajmniej do pewnego momentu, do kiedy nie nabędzie się pewnej odporności, są w stanie, może nie, że zrobić dużo krzywdy, no ale na pewno trochę poczucia winy wywołać, takiego, że może rzeczywiście to dziecko gdzieś tam jest przerzucane z miejsca na miejsce, albo powinnam być teraz z nim. Ja mówię też o swoim doświadczeniu, że dopóki nie zbudowałam sobie w głowie pewności, że wszystko robię w zgodzie ze sobą, to mnie to zbijało z pantałyku i czasami odbierało energię do różnych działań. Wspomniałaś o automatyzacji, o sztucznej inteligencji. Pojawia się tutaj też moim zdaniem wątek delegowania zadań. Znów trochę powołam się na siebie, chociaż nie zajmuję się branżą, sektorem, o którym rozmawiamy. Czasem trudno jest, zwłaszcza jeżeli mówimy o działaniach, obszarze, który same prowadzimy, które rozpoczęłyśmy, te biznesowe działania, trudno jest nagle przekazać coś komuś, podzielić i uznać, że być może zostanie to zrobione równie dobrze, jak gdybyśmy zrobiły to same lub sami, bo nie sądzę, że ten problem dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Natomiast to jest chyba kolejne wyzwanie, które także w tym skalowaniu przed nami stoi.
2: I warto się tego uczyć, bo może się okazać, że to zadanie zostanie wykonane nawet lepiej, niż same byśmy to zrobiły. No bo oczywiście jesteśmy wszechstronne, wspaniałe, wykształcone, odważne, przedsiębiorcze i tak dalej, ale nie możemy się znać na wszystkim. Nie możemy być we wszystkim dobre i dobrze, bo to dotyczy, oczywiście dotyczy się wszystkich. Więc to delegowanie jest niezmiernie ważne, warto się tego nauczyć, również dlatego, że w momencie, w którym, tak jak ja i mój partner biznesowy i życiowy to nazywamy, w tym momencie, w którym wychodzimy z garażu, i mogę wam powiedzieć historię tego określenia, ale kiedy wychodzimy z garażu, czyli zaczynamy właśnie ten biznes skalować i przestać robić każdą jedną drobną czynność sami, to nagle okazuje się, że ten biznes bardzo szybko się rozrasta, bo my możemy wreszcie zająć się na przykład przygotowaniem odpowiedniej strategii, pracą kreatywną, nawiązywaniem odpowiednich kontaktów, które bardzo często są niezwykle ważne, więc możemy wykonać szereg różnych czynności, które faktycznie możemy zrobić tylko my, bo my je zrobimy najlepiej, ponieważ my jesteśmy mózgiem i twarzą danego przedsięwzięcia, ale jest cała masa różnych rzeczy, bez których ten biznes nie będzie szedł do przodu i one pochłaniają bardzo dużo czasu.
1: Jeżeli nie potrafimy delegować zadań i te usprawnienia, o których wspominałaś właśnie, automatyzacja, sztuczna inteligencja, nie mamy tego, to jesteśmy nie tylko na autostradzie do ogromnego przeciążenia, bo jak mówiłyśmy kilkukrotnie, doba ma 24 godziny, ale także do wypalenia, bo to przecież nie są równoznaczne określenia, a zdaje się, że o wypalenie nie jest trudno. Czytałam niedawno badania, że coraz więcej młodych osób, które wcale na rynku nie są od 20-30 lat, już się z tym wypaleniem zaczyna zmagać, bo chyba tempo, które albo narzucają sobie sami, albo które zostało im narzucone, jest po prostu zbyt duże.
3: To prawda, natomiast ja mam też takie poczucie, że to niekoniecznie zawsze wynika z pracy i z nie wiadomo jak ogromnej ilości obowiązków zawodowych, no ale tego, w jakim świecie żyjemy. Jesteśmy otoczeni social mediami, non stop patrzymy w telefon, nie siądziemy, nie przeczytamy książki, tylko po prostu albo telefon, albo komputer, albo telewizja, chociaż to pewnie rzadziej. I to powoduje, że jesteśmy po prostu w ciągłym biegu, niekoniecznie poświęcając ten swój czas na pracę, więc to ja sama mówiąc ze swojej perspektywy gdzieś tam staram się ten telefon odkładać, dać swojej głowie odpocząć, natomiast odnośnie jeszcze tego delegowania, no też mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w tak dynamicznie zmieniających się i nawet widzę to po swojej branży. Jeszcze rok temu sztuczna inteligencja na przykład w branży prawniczej, no to wszyscy się śmiali, a dzisiaj to jest realne wyzwanie dla prawników, bo ja nawet widzę, że niemalże co drugi klient na przykład zapytanie ofertę wysyła w oparciu o czata GPT, no bo to dość łatwo można rozszyfrować, jeżeli ktoś to robi na podstawowym poziomie. No i prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy rozwijać tych swoich firm, niezależnie od branży, jeżeli nie będziemy tego automatyzować, no to nie dosyć, że się nie będziemy rozwijać, no to my zostaniemy w tyle i w pewnym momencie ta konkurencja nas z tego rynku usunie, bo ona przeprowadzi te wszystkie zmiany, a my już nie będziemy mieć konkurencyjnej oferty dla naszego klienta, więc tych klientów w pewnym momencie może zabraknąć i jak każda zmiana, to jest trudne, a warto się tym zainteresować na pewno wcześniej niż później.
1: mówimy o rozwoju, o tym, co sprawia, że ta nasza firma będzie rozwijała się dynamiczniej przy zachowaniu takiej higieny wewnętrznej, własnej, ale czasami, jeżeli biznes prosperuje już naprawdę na wysokim poziomie, można podjąć decyzję o tym, żeby puścić go dalej, żeby to, co udało się zbudować, sprzedać, być może zająć się czymś innym. Myślę, że to nie jest łatwa decyzja, nawet jeżeli biznesowo jest bardzo dobrze potwierdzona.
2: Nie jest to łatwa decyzja. Ja właśnie sprzedałam swoją firmę przed przyjazdem do Polski, firmę, którą założyliśmy z moim partnerem w Australii. Nie było to imperium, ale była to firma, która faktycznie dobrze funkcjonowała i pomogła nam też skalować nasze inwestycje. Natomiast uznaliśmy, że rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy chcielibyśmy przyjechać do Polski i spróbować sił na naszym niby rodzimym, ale już tak naprawdę zupełnie nowym i nieznanym rynku, ponieważ mieszkaliśmy za granicą przez wiele, wiele lat. I konieczne jest, żeby uwolnić się od tego, co robiliśmy do tej pory, więc nie była to łatwa decyzja, ale była ona oczywiście bardzo przemyślana i bardzo korzystna dla nas. Ale teraz prowadzimy firmę i skalujemy na dwóch kontynentach i też nam się to udaje, więc fajnie jest, że w dzisiejszych czasach można naprawdę decydować, jak ten biznes się rozwija, w jakim kierunku. Jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo narzędzi, czy jest o wiele większa łatwość w łączeniu różnych pomysłów, różnych projektów, prowadzeniu ich równolegle, no właśnie, bez tego wypalenia.
1: Fantastyczne zakończenie drugiej części naszego spotkania, spotkania, w którym rozmawiamy o inwestowaniu, o biznesie i zaangażowaniu w ten świat kobiet. Ta rozmowa jest możliwa dzięki obecności Karoliny Pilawskiej, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olgi Marciniak, dyrektorki AXP Polska, Agencji Nieruchomości i współzałożycielki projektu inwestorki.pl. To jeszcze nie jest koniec naszego spotkania. Za moment porozmawiamy, no właśnie, o tym, co daje możliwość podzielenia się wiedzą, swoim doświadczeniem. Porozmawiamy o solidarności, czy w branży, w biznesie jest na nią miejsce. Także porozmawiamy o radach, jakich warto słuchać, z jakich źródeł warto ją czerpać, no bo tak jak powiedziałyśmy parę minut temu, możliwości jest bardzo, bardzo wiele, natomiast bardzo, bardzo wnikliwie warto przyjrzeć się temu, czy na pewno warto to robić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Linku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Niestety już dzisiaj po raz ostatni, dlatego że jest to finałowa odsłona drogowskazów na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu w dalszym ciągu są Karolina Pilawska, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka AXP Polska, agencji nieruchomości i współzałożycielki projektu inwestorki.pl. Dosyć sporo o biznesie, inwestowaniu, świecie branży już powiedziałyśmy. Zastanawiałyśmy się też, czy można w nim wyodrębniać obszar, w którym bardziej funkcjonują kobiety, mężczyźni, w jaki sposób to interpretować. Mnie interesuje również to, czy w tej branży kobiety mogą na siebie liczyć. Oczywiście zawsze można powiedzieć, to zależy, kobiety są różne, branże są różne, firmy są różne, potrzeby są różne. Natomiast co do zasady, ostatecznie możemy się wszystkie lubić, ale jednak istnieje konkurencja. Rynek jest, mówi się, bezlitosny. Ale czy na jakieś wsparcie kobiety, które na przykład zaczynają ze strony tych bardziej doświadczonych koleżanek po fachu, mogą liczyć?
2: To może ja zacznę, bo ja jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, że ja na forum przyszłam wiele lat temu jako uczestniczka. Byłam dopiero po egzaminie adwokackim, dopiero otwierałam swoją kancelarię. No ja jakby do dzisiaj pamiętam emocje, które towarzyszyły tamtej konferencji, bo rzeczywiście wszystkie te kobiety były niezwykle otwarte i takie wspierające. Ja się czułam, wiecie, tam jak szara myszka. Siedziała obok mnie dziewczyna, która w ogóle, a ja już w tym roku to 10 flipów zrobiłam. I ja tak mówię, Boże, jedyne, co to jest flip w ogóle, nie? No bo to było jakby wiele lat temu, człowiek był zamknięty w tej bańce prawniczej i jakby niewiele poza tym widział, ale no te rozmowy w kuluarach, ja z wieloma osobami, które poznałam tam wtedy, utrzymuję kontakt do dziś, a byłam osobą, która nie miała pojęcia o inwestycjach, nie miałam wtedy żadnej nieruchomości, nawet nie marzyłam o tym, że kiedyś będę mogła mieć swoje mieszkanie, no bo byłam dopiero na początku tej drogi i to mi dużo dało, natomiast odnośnie jeszcze tego wsparcia, jak mówisz, że rynek jest bezlitosny, tylko ja uważam, że dla dobrych osób, wartościowych, na rynku zawsze się miejsce znajdzie. I na przykład ja mam taką grupę prawniczek. Klientów jest bardzo, bardzo dużo. Wszyscy nie przyjdą do nas. A jak gdzieś tam się wspieramy, dajemy sobie polecenia, to do nas wraca. Chociaż no zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie kobiety, czy nawet mężczyźni, nie wszyscy są na to otwarci, ale mam takie poczucie, że to potem do nas wróci.
1: Dużo się mówi, zwłaszcza w dobie takich platform jak LinkedIn, że właśnie taka sieć ma ogromne znaczenie. Sieć kontaktów, nie tylko nawet z branży, tylko siatka znajomych, osób, z którymi współpracowaliśmy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Kto kiedy sobie przypomni o tym, że ta nasza współpraca sprzed kilku lat była fantastyczna i warto o tym gdzieś wspomnieć. Warto nas polecić albo odezwać się po latach i wrócić z kolejną propozycją.
3: Dokładnie tak. I tak naprawdę spotkania inwestorek zaczęły się od 4-5-osobowych spotkań w Cafe Nero przy kawie, żeby pogadać sobie o tym, co się dzieje na warszawskim rynku nieruchomości. I ja te spotkania zainicjowałam tuż po powrocie z Australii do Polski, gdzie zupełnie nie znałam tego rynku, nie miałam żadnego networku. Oczywiście miałam starych znajomych ze studiów, sama nie jestem warszawianką, więc mój network był tutaj ograniczony, a już na pewno taki biznesowy network, a czułam ogromną potrzebę właśnie spotkania się z osobami, które robią to samo, co ja bym chciała robić, czy to, co robię, które pomogą mi ten rynek poznać. Stąd właśnie narodził się pomysł. Jeśli stworzę spotkania dla takich kobiet i je jakoś przyciągnę do siebie, no to wtedy będę sobie w organiczny sposób tworzyła ten network, którego nie miałam i wyskaluję to tworzenie networku, właśnie o skalowaniu trochę mówiliśmy przed chwilą, dzięki takim spotkaniom dużo szybciej. To wynikało naprawdę z takiej realnej potrzeby, z realnego bólu, że nie znam tutaj ludzi, a czuję, że ci ludzie mi są potrzebni. I ten network wrócił do mnie wielokrotnie w różnych odsłonach, od współprac biznesowych, po szybsze załatwienie jakichś rzeczy, no bo po prostu nie muszę się zastanawiać, gdzie znaleźć odpowiedniego prawnika, architekta, geodetę, czy kogoś, kto, no nie wiem, dewelopera, tylko po prostu bardzo szybko jestem w stanie dzięki temu networkowi znaleźć odpowiednie kontakty, odpowiedniego eksperta, z którym mogę nawiązać współpracę lub na przykład przeprowadzić konsultacje. Ten network wrócił do mnie w bardzo prywatnym kontekście, kiedy moja córka chorowała na raka i ja potrzebowałam wsparcia i po prostu ten network nagle stanął tłumnie, żeby mnie wesprzeć na różne sposoby. I widzę to też wśród naszych uczestniczek, uczestniczek naszych konferencji i naszej grupy, jak one właśnie nawiązują współpracę biznesową, niejednokrotnie powstają razem biznesy, nowe pomysły, robią sobie grupy mastermindowe, no wspierają się na różne, naprawdę na rozmaite sposoby i to jest fantastyczne. Grupy na WhatsAppie, które cały czas żyją, bo po prostu dziewczyny tam się wymieniają i dealami, i poradami, więc faktycznie bez tego networku takiej grupy wsparcia ciężko mi sobie wyobrazić. To znaczy oczywiście wszystko się da, ale na pewno jest ciężej. Ja mam porównanie do tego, jak funkcjonowałam w Australii, kiedy zaczynałam tam od zera i było mi o wiele ciężej, dlatego nie chciałam popełnić tego samego błędu w Polsce i stąd inwestorki.
2: Oprócz jakby tych kontaktów, to jest jedno, ale bardzo często uważam, że te rozmowy, które się odbywają, pozwalają nam nie popełnić jakiegoś błędu w biznesie albo właśnie nie zainwestować w nieodpowiedni sposób czy u nieodpowiedniej na przykład osoby i ta nasza droga się po prostu skraca, albo mamy właśnie pomysł na biznes, który wydaje nam się fantastyczny, a ktoś już ten pomysł wykorzystał w praktyce i okazało się, że nic z tego na przykład nie będzie. To jest, uważam, też taka ogromna wartość, że kontakty to jedno, ale to, jak to może się realnie przełożyć na nasz biznes, niezależnie od tego, co robimy, to jest, uważam, ogromna, ogromna wartość.
4: Przed momentem pojawiło się takie hasło, że kiedy zaczyna się od zera, taka grupa wsparcia, sieć wsparcia może się bardzo przydać. Ja jakiś czas temu widziałam rolkę na Instagramie dziewczyny, która jest założycielką bardzo prężnie prosperującej aplikacji dietetycznej, która mówiła, że kilka lat wcześniej otworzyła i z hukiem zamknęła dietetyczną cukiernię, taką, wiecie, cukiernię bezglutenową, bezcukrową, jakkolwiek to nazwać. I powiedziała, że dla niej jest to nauczka na całe życie, żeby nie słuchać osób, które nie mają pojęcia o tym biznesie i które zawsze będą chciały wesprzeć albo będą kierowały się jakimiś swoimi dobrymi intencjami wobec tej osoby, tylko porady należy przyjmować od osób, które już w tym świecie funkcjonują, które w jej przypadku, przekładając to, podobne biznesy prowadziły, prowadzą, które mogłyby mieć takie bardzo praktyczne rady i wskazówki, a nie tylko poklepywałyby po plecach, mówiąc, poradzisz sobie na pewno, albo jak ty powiedziałeś jakiś czas temu, nie, nie, rób tego, to jest za duże ryzyko.
3: Warto słuchać rad, oczywiście intuicja, mówiliśmy o intuicji, jak mówiłaś o tym, też miałam gęsią skórkę, bo ja bardzo często tą intuicją się kieruję, albo przynajmniej daję jej głos i później sprawdzam ten głos w Excelu, ale faktycznie ta intuicja jest bardzo ważna. Oczywiście fajnie jest posłuchać rad. Trzeba, tak jak ty mówiłaś na wstępie, być bardzo wybiórczym, bo dużo jest teraz tych ekspertów, pseudoekspertów, informacji i cała masa. To też trochę prowadzi do wypalenia, bo rzeczywiście jesteśmy bardzo przebodźcowani różnymi informacjami, ale najważniejsza chyba zasada jest taka, by faktycznie nie słuchać rad, które płyną na pewno z dobrego serca, ale od osób, które no zupełnie nie mają pojęcia, nigdy w naszych butach nie chodziły. Więc jeśli już chcemy posłuchać czyjejś rady, no to fajnie byłoby, żeby to była rada od kogoś, kto tą drogę przeszedł, podobną drogę, miał podobne doświadczenia, coś już zrobił w tym kierunku, w którym my chcemy pójść, no bo jest wtedy bardzo duża szansa, że ta rada będzie miała przełożenie na naszą sytuację. Nie traktujmy tego też zero-jedynkowo. To, że komuś nie udało się otworzyć cukierni dietetycznej, to nie oznacza, że tobie się jej nie uda otworzyć, ale na pewno na pewne aspekty zwróci to twoją uwagę, otworzy ci oczy na, nie wiem, jakieś czerwone flagi, no różne drobne rzeczy, które mogą sprawić, że unikniesz tej porażki, której ktoś doświadczył.
4: Czyli znów doświadczenia wydaje się tutaj kluczowe. To samo dotyczy ekspertów. No myśmy w mniejszym lub większym stopniu już o tym dzisiaj rozmawiały, że zwłaszcza w internecie, w mediach społecznościowych jest cała armia osób, które bardzo chętnie udzielają rad. To często są rady z gatunku, jak w 5 krokach zbudować dobrze prosperującą firmę. Była taka moda, czy taki czas, kiedy jak zbudować ten pierwszy milion, jak to zrobić w 5 krokach, w 10 krokach.
2: Nie, no ukraść najlepiej.
4: No, nie było takich praktycznych rad, jak ukraść milion w 5 krokach. Mam przynajmniej nadzieję, że nie było.
2: To, żeby nie było, nikogo nie zachęcam.
4: Absolutnie nie, natomiast nie zachęcamy też do tego, żeby, przynajmniej ja jestem ciekawa, jak się do tego odniesiecie, nie zachęcam do tego, żeby nabierać się właśnie na te 5 prostych kroków. Na taką złudną wizję, że naprawdę niewiele trzeba, a najlepiej to w ogóle nie ruszać się z fotela, żeby za chwilę sobie to jakieś małe imperium zbudować i na szczyty się wznieść, to zdaje się i mam nadzieję, że cała ta rozmowa udowodniła, aż tak proste nie jest.
2: No ja to w ogóle jestem wyczulona na tych internetowych ekspertów. Jako prawnik też jestem w stanie sprawdzić, co oni tak naprawdę mają, albo to, czy oni to mówią, co mówią, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i bardzo, bardzo często nie. No ale niestety są bardzo dobrymi sprzedawcami, bardzo łatwo im się te swoje usługi, kursy, strategie sprzedaje, a potem tacy klienci niestety trafiają do mnie, bo okazuje się, że zostali oszukani, wprowadzeni w błąd, więc no ja już tak jako prawnik bardzo, bardzo przestrzegam, no ale niestety ta przestrzeń internetowa jest nieograniczona. No i tam każdy znajdzie miejsce dla siebie, również te osoby, no, które nie mają wiedzy.
3: Na pewno nie usłyszycie na forum ani nigdzie, gdzie my się podpisujemy, tak, czy materiałami szybkich i łatwych, bezpiecznych i w 100% gwarantowanych przepisów na sukces. Każda inwestycja, każdy biznes jest obarczony na pewno jakimś cieniem ryzyka. Wyjście z domu też. Natomiast do wszystkiego trzeba się przygotować, odrobić swoją lekcję, nauczyć się, sprawdzić, odważyć na pewne kroki, no i konsekwentnie po prostu realizować plan, który sobie postawiliśmy. Także na pewno bez pracy, nie mówię tu o ciężkiej pracy, bo odchodzi się chyba już teraz od takiego przekonania, że każdy sukces musi się wiązać.
4: Krew pod i łzy.
3: Oczywiście nie. Są też sposoby na to, by robić to przyjemnie i lekko, ale to nie oznacza, to przyjemnie i lekko nie oznacza bez wysiłku, bez konsekwencji, bez wczesnego wstawania na przykład, późnego zarywania nocek. No wiecie, to są rzeczy, o których ty, Karolina, mówiłaś i których nie da się uniknąć. Tutaj wracamy też do tematu tego, czy to inwestowanie albo biznes jest dla każdego. Czy on jest tylko zarezerwowany dla tych, którzy już coś osiągnęli, mają duże oszczędności. Nie, każdy to może zrobić, ale to może się łączyć z pewnymi wyrzeczeniami, tak? Więc zastanówmy się, gdzie my chcemy dojść, dlaczego chcemy do tego dojść, dlaczego to jest dla nas ważne, co nam to zabezpieczy, co nam to da, co nam to zagwarantuje. Ustalmy plan, jak do tego dojść, no i bierzmy pod uwagę to, że faktycznie może przez pewien czas będziemy musieli wysilić się troszeczkę bardziej, niż by nam się to podobało, tak? No bo wiadomo, że fajnie sobie po ciężkim dniu pracy, 8, 9, czasem 10 godzinnym, usiąść przed telewizorem, zrobić popcorn, obejrzeć Netflixa i odpocząć. Tylko to prawdopodobnie nie doprowadzi nas do miejsca, w którym kiedyś chciałbyśmy być, więc z tym też trzeba się liczyć.
4: I to byłaby wspaniała puenta naszej rozmowy i podsumowanie, ale przyznam szczerze, że cały czas chodzi mi po głowie pytanie o to, dlaczego wychodzicie z garażu?
3: Dlaczego? Ja kiedyś słyszałam, ciekawe czy to dobrze teraz sparafrazuję, ale usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie. Przez kilka lat rób to, czego nikt nie chce robić, żeby przez resztę swojego życia robić to, co każdy by chciał. Ja się z tym bardzo utożsamiam, bo rzeczywiście są takie momenty w moim życiu, kiedy zastanawiam się, po co ja tak pędzę, czemu ja tyle robię, kolejny projekt, kolejne wyzwanie, a potem wracam do tego właśnie, od czego zaczęłam. Jak ja moje życie sobie wyobraziłam któregoś dnia, kiedy usiadłam i zrobiłam sobie taką rozmowę między sobą a sobą, jak chcę żyć, jak chcę, żebym żyła ja i mój partner, jak chcę, żebyśmy żyli my jako rodzina, moje dzieci, co jest dla mnie ważne, jakie są wartości, ale też co po sobie pozostawię, tak? Czyli nie tylko to, co osiągnę finansowo, no bo wiecie, wolność finansowa dla każdego może oznaczać co innego. I tak naprawdę chyba nie ma jednej uniwersalnej definicji tego zwrotu. Dla ciebie, Olu, wolność finansowa to będzie zupełnie coś innego niż dla mnie czy dla Karoliny. Niekoniecznie to wcale muszą być super fury, świetne ciuchy. To może być zupełnie coś innego. Dla mnie to jest zupełnie coś innego. Natomiast coraz częściej słyszę, rozmawiając też z przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami, że gdzieś tam jest takie poczucie, że chcę też robić coś, co ma dla mnie sens. I fajnie jest jednak mieć takie poczucie, że realizuję projekt, który moim zdaniem zmienia też życie innych ludzi, nie tylko moje życie. Nigdy nie mam takiego momentu, że kurczę, nie jestem tutaj absolutnie, nie piętnuję etatów, bo etaty też mogą być fantastyczne, mogą być wspaniałe i mogą dawać masę satysfakcji, ale że nie jestem niewolnikiem tego, tylko mam rzeczywiście tą wolność. Wolność dla mnie to jest możliwość wyboru. Możliwość wyboru ścieżki. Idę w tą stronę, idę w tamtą, dzisiaj nie chcę, zatrzymam się, chcę temu więcej poświęcić uwagi. I moim zdaniem dlatego warto wyjść z garażu, bo to daje po prostu więcej możliwości i więcej wyboru podążania za tym, jak myśmy sobie to życie wyobrazili dla siebie i dla naszych bliskich.
4: Czyli miałam nosa, dobrze było zadać to pytanie, warto było usłyszeć twoją odpowiedź. Olga Marciniak, dyrektorka AX Polska, agencji nieruchomości, a także współzałożycielka projektu inwestorki.pl, Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku. Dzisiaj opowiadały o świecie biznesu, o inwestowaniu, w którym coraz częściej widać kobiety, które podejmują śmiałe decyzje i odnoszą sukcesy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Nasza rozmowa dobiegła końca, a ja oczywiście zachęcam was do tego, żeby wysłuchać jej raz jeszcze. Możecie to zrobić wchodząc na Spotify i YouTube'a Drogowskazów. Bez problemu te kanały znajdziecie. Na naszym drogowskazowym Facebooku regularnie pojawiają się zapowiedzi, informacje o tym, kto w naszym studiu się pojawi, z kim i o czym będziemy rozmawiać. Także nic prostszego niż tam zajrzeć. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Wiulinku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
7: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Zaprezentowano wyniki 3. edycji WOBASZ, to ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polek i Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
8: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
9: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
8: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
9: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
8: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
7: Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przebierają ruchy antyszczepionkowe. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
10: Teorie związane z szczepianiem chipów uważają, że no szczepienia to samo zło, powikłania.
11: Mierzycie się z hejtem? Z ich strony?
10: Tak, odbieramy takie telefony.
11: A co mówią?
10: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
11: Obrażają was?
10: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
7: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombo. Ponad 500 kg śmieci wyłowiono z Warty w Poznaniu. Wolontariusze koalicji SOS dla Wody sprzątali rzekę, a potem zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał naszemu reporterowi, co można znaleźć w Warcie.
12: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki.
13: Butelki, dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
14: Spotykam się ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
12: Dlaczego to trafia do rzek?
14: Głupota ludzka. To jest przyczyna, nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
7: Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Do tej pory zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów teraz na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. O szczegółach Dawid Olszewski.
15: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
16: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
15: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
17: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
15: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
7: Na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko. Jeszcze niecodzienny gość na dworcu centralnym. Łoś pojawił się w samym środku Warszawy, na torach kolejowych dworca. Znalazło się właśnie ogromne zwierzę. Jak się okazało, był to łoś, który prawdopodobnie dotarł do centrum miasta aż z Puszczy Kampinoskiej.
18: Takie zwierzęta potrafią. potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
7: Mówi Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.
18: Nasi pracownicy wraz z lekarzem weterynarii pojawili się około godziny 20 z minutami. Po kilkunastu minutach łoś został uśpiony środkiem usypiającym. Rozpoczęła się akcja załadunku tego zwierzęcia na samochód i wywieźliśmy go do Lasu Kampinoskiego.
7: Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł aż do dworca centralnego, pozostając niezauważonym. O jego obecności służby zostały poinformowane, gdy ten był już w rejonie dworca.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.
12: Brak zagrożenia na terytorium Polski zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Znany raper w rękach służb będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków. Przerobiona z angielskiej budki telefonicznej. W koszalinie stanęła budka życia.
13: SK Rock. Raport.
12: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tej sprawie w nocy RCB wysłało alerty do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wcześniej został wysłany alert informujący o rosyjskim ataku. Podano też, że sytuacja jest monitorowana. Zakończone też zostało operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Eskalacja stała się faktem, mówi z kolei premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Różkowski.
14: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
12: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie Oji Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jarszewska z Prokuratury Krajowej.
15: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
12: A to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również wpadł w ręce funkcjonariuszy CBŚP, działających pod nadzorem Zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Przerobiona z legendarnej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy. W Koszalinie stanęła budka życia. To część większego projektu, w ramach którego w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED. A instrukcji udziela sam Robert Makłowicz.
16: Witam cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator
0: AED.
16: Marek Szyperski, jeden z twórców projektu. Każdy może podczas nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli osoba leży, nie reaguje. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać. To jest 100% bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy.
12: Budka życia działa w samym centrum miasta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
11: Pogoda.
17: A dziś, proszę Państwa, chyba z przyjemnością możemy przedstawić warunki atmosferyczne, ponieważ na termometrach dziś zobaczymy około 20-21 stopni powyżej zera i w całym kraju praktycznie ma być pogodnie, bezdeszczowo, bezburzowo i nawet ten wiatr nie będzie nam bardzo doskwierał, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że poranek jest stosunkowo chłodny. W Jeleniej Górze 5 stopni notujemy o poranku, a tak ogólnie krajowo to 9 w Bydgoszczy, 10 w Poznaniu, najcieplej w okolicach Warszawy, Łodzi i Kielc, tutaj do stopni 12.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
20: Od 6 do 9
19: w Escerok.
17: A dzisiaj w Escerok, drodzy Państwo, olewamy system. Przy okazji też dziękujemy słuchaczowi, który patrząc na nasze zdjęcia w social mediach stwierdził, że jesteśmy niedożywieni i przywiózł nam poranne śniadanie. Dziękujemy, doceniamy i Aśka, możesz nam zazdrościć.
21: Kto jak kto? Niedożywiony. Co tam w raportach?
12: W Szczecinku szkolną uroczystość poprowadził robot.
21: O, ładnie. Jakie zasady najbardziej cię denerwują? O to dzisiaj pytamy.

0: Κάπως πάλι τώρα.
1: Good morning, rise and shine.
2: Escaroc.

0: taka krótka rozmowa po raporcie jeszcze z Anią nam tutaj wypłynęła i Ania mówi, że a propos olewania systemu, bo dzisiaj mamy, drodzy Państwo, dzień olewania systemu i pytamy o zasady, które najbardziej Was denerwują, że na przykład w szkole jej dziecka nie można w czasie lekcji wyjść na siusiu, bo nauczyciele nie wypuszczają.
1: Tak, dla bezpieczeństwa uczniów rzekomo. No i wtedy taki uczeń siedzi
0: i mówi, olewa lekcję.
1: No i siusia do butelki. Nie, ale to nie jest śmieszne absolutnie. Proszę Państwa, dzisiaj też celebrujemy Dzień Opakowań. Aha. I przy okazji Dnia Olewania Systemu i Dnia Opakowań. Ja już nie będę otwierał tej puszki z Pandorą, ale powiem tylko hasło butelkomaty.
0: No nie,
1: i zamykam dyskusję.
0: Wcale nie otworzyłeś. Opowiedzieć Ci, ile stałem ostatnio i trzykrotnie poszedłem poprosić o interwencję. Staliśmy w długiej kolejce, każdy. A bo, drodzy Państwo, jeszcze powiem taką jedną bardzo ciekawą rzecz. Ostatnio znalazłem takie badania. Kiedy najwięcej butelek trafia do butelkomatów?
1: No.
0: W poniedziałki.
1: Po weekendzie.
0: No niby to logiczne, bo po weekendzie. Wydawało mi się, że w piątki stoi dużo osób, w soboty i w niedzielę, no w niedzielę wiadomo, butelkomaty chyba są nieczynne, ale w soboty w ogóle nigdy tam się z butelkami nie wybieram. Raz poszedłem w poniedziałek, mówię, a będzie szybko. Guzik z pętelką.
1: Ja tak z butelki, z tej torby szczą. Nie oddawaj mnie, Kodziu, tak dobrze mi u ciebie było.
0: Pomieszkajmy razem. Zasady, jakie was najbardziej denerwują w dzień olewania systemu. O to państwa pytamy.
2: Odpowiadając słuchalkiem na pytanie, jakie zasady najbardziej mnie denerwują? Chemiczne. Bo albo trzymasz się zasad, albo kwas.
0: Aha, dobre.
1: No, szanuję, doceniam, dziękuję, czekamy na więcej.
0: Pani na chemii musiała uważać.
3: Poranne 6 na 9 w S0.
0: Bo ja nic nie zrozumiałem tak naprawdę.
1: I dlatego pracujesz w radiu.
0: Otóż to...

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji Dnia Olewania Systemu rozmawiamy sobie o zasadach, które nas mogą denerwować, mogą nam nie pasować. Na przykład ja mam takiego kolegę, któremu nie pasuje zasada wprowadzona w nowych samochodach, że na wyposażeniu nie ma zapasowego koła, tylko jest taki zestaw naprawczy.
1: Dziękuję Ci, złośliwcze. Tak, drodzy Państwo, w tych nowych samochodach, ale nie tylko tych takich nowych, które mają rok, dwa, trzy, pięć, bo w tym moim 12-letnim też nie ma koła zapasowego, a dzisiaj rano byłoby mi po prostu niezbędne.
0: No właśnie, ale to musi być przykra sytuacja, kiedy o 5 rano wchodzisz do samochodu, tak. Ruszasz do pracy, tak. Jak gdyby nigdy nic, a tam...
1: I jeszcze wiesz, nie wiesz co się dzieje, bo najpierw trzeba wycofać. Ja mówię, kurczę, chyba ten ręczny cały czas zaciągnięty, bo jakoś tak słabo jedzie, jakoś tak się nie kula jak zwykle. Troszkę do przodu, otwieram szybki, słyszę...
0: To po tym wczorajszym programie, jak dopiekaliśmy sąsiadom.
1: No, dokładnie. Dzisiaj dobiegłem do radia. Drodzy Państwo, tak jest. W nowych samochodach nie ma kół zapasowych. Niestety są jakieś zestawy naprawcze. Dziwoląg totalny. O co jeszcze, Państwo? Na co jeszcze, Państwo, zwracacie uwagę a propos tych zasad, które najbardziej Was denerwują?
2: Cześć, jest Kawałek. Odpowiadając na dzisiejsze pytanie zadane w temacie dnia, ja chciałem powiedzieć, że mnie najbardziej denerwuje, że muszę pracować w moim zakładzie pracy 8 godzin. Dlaczego to nie może być 6 godzin albo 4 godziny? Tylko to musi być 8 godzin. Pozdrawiam serdecznie.
0: No, mógł pan się zatrudnić w radiu.
1: Tak, to wtedy 9 godzin, tyle trwa dniówka. Z tym, że 3 godziny Wojtek, 3 ja i 3 Ziętarska.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Jest jedna taka bardzo nieżyciowa zasada, jeżeli tak mogę powiedzieć, której trzeba się w Polsce trzymać. Możliwość posiadania tylko jednej żony. Albo tylko jednego męża, prawda?
1: Ale co, chciałbyś to zmienić?
0: No jakbyś miał wybór, nie byłoby ci lepiej w życiu?
1: Stary, bo jakie to są koszty? Jakie to jest, wiesz, obciążenie psychiczne?
0: No dobra, masz rację.
1: Chciał mieć możliwość nieposiadania żadnych.
0: Masz rację, cofam. Z jedną nie potrafię sobie poradzić, miałbym 2, 3, 4, jak to ogarnąć. Drodzy Państwo, zasady dzisiaj łamiemy, bo dzisiaj mamy dzień olewania systemu. Jakie zasady najbardziej Was denerwują?
2: Dzień dobry. A propos tematu dnia, u nas najbardziej jest denerwujące to, że teoretycznie, według zasady, jest wolność słowa, ale w niektórych przypadkach dotyczy to tylko, czy działa to tylko w jedną stronę. Czyli ktoś może mówić coś, ale jego już krytykować nie wolno. Pozdrawiam.
1: No i tutaj znów mógłbym się odnieść do żony, ale już nie będę.
0: Dosyć może tego dobrego. Drodzy Państwo, nas można krytykować. Spokojnie, bierzemy to na klatę. Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. A my pomalutku, powolutku w stronę raportu.
3: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
4: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
3: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
4: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w Eskarok.
5: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja.
6: Eskarok. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi. Po jego wykryciu ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna. Prezydent Litwy podziękował NATO za szybką reakcję.
6: To jest raport.
7: Jest oskarżona o zabójstwo swojego 8-letniego syna Oskara. Do 24 września sąd apelacyjny w Rzeszowie odroczył ogłoszenie wyroku w procesie apelacyjnym do Doroty G. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2024 roku. Według prokuratury Dorota G. najpierw podała synowi substancję zawierającą atropinę, a następnie przyłożyła koc do jego twarzy, doprowadzając do uduszenia. Sąd pierwszej instancji nieprawomocnie skazał kobietę na 25 lat więzienia, ale w wyroku wykluczył, że chłopiec otrzymał atropinę.
8: Natomiast została pozostawiona kwestia duszenia gwałtownego, która w ocenie obrony nie wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego.
7: Powiedział nam adwokat skazanej kobiety Piotr Fus. Jak dodał, Dorota G. nie przyznaje się do popełnienia zbrodni.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Rock Sport.
7: Piast Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na 5. miejsce w ligowej tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą. Faworytem są podopieczni trenera Nikoli Grbicia, liderzy światowego rankingu i obrońcy tytułu. Ostatni raz spotkali się z Ukraińcami w ćwierćfinale tegorocznej Ligi Narodów i pokonali ich 3-1. Kilka dni później, drugi rok z rzędu, triumfowali w tych rozgrywkach.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Kolega Wojciech postanowił Państwu zdradzić dzisiaj, że kiedy wstałem rano, miałem porannego kapcia nie tylko w łóżku, ale także i w samochodzie. No i zaczęły się dobre rady.
1: I bardzo dobrze, zapraszamy. A jeśli nie ma, to może ktoś nas poratuje dobrą radą samochodową.
2: Dzień dobry, szanowni panie redaktorze Kądziu. Polecam kupić sobie dojazdówkę. Takie mniejsze koło zapasowe, pasujące do pańskiego samochodu. A zajmuje to mało miejsca, można wozić w bagażniku i w razie czego podmienić.
0: Ale gdzie ja w tym bagażniku jestem w stanie upchnąć koło dojazdowe, jak tam już mieszkają dwie walizki, które zazwyczaj mieszkają w domu, tylko że się w domu nie mieszczą. Są jeszcze łyżwy, zdaje się, i dwie pary rolek.
1: Ale myślałem, że tylko ja mam w bagażniku taką mobilną komórkę lokatorską, ale widzę, że jest nas więcej na tym świecie.
0: Wszyscy mamy.
3: Dzień dobry. No, ostatnio się tak śmieście z tych moich czujników ciśnienia powietrza w oponach, a teraz sam redaktor ma flaka z rany, no. Ładnie, tak się śmiać, widzisz, nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku.
1: O, dziadku Olszewski, ale zobacz, no przecież taki czujnik nie działa jakby z wyprzedzeniem i nie przewidzi, że ktoś tam w nocy może przebić oponę.
0: A ja jak ten głupek dzisiaj w nocy o drugiej czy o trzeciej nie wstałem sprawdzić, ty. Nienormalny jakiś. I jeszcze jeden, pan?
4: Jak chodzi o tego porannego kapcia, w imię zasad, to ja bym się jednak zastanowił, czy to sąsiedzi, czy może żona. A może to po prostu dzieciaki?
0: To sobie pan chyba sam zadzwonił przy żonie.
1: Ale z drugiej strony powiem ci, może akurat nas któregoś razu posłuchała i stwierdziła... O,
0: wreszcie.
1: Ty.
0: Za ty. Te... Tak, dokładnie, jak ten misiu. Za te troski, za te bóle, roz... wszystkie ule.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
8: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
5: Reklama.

0: dziś dzień olewania systemu. Wiemy, że samochód Kondzia olał właśnie Kondzia i powiedział: ja dzisiaj z tobą do pracy nie jadę. Właściwie wszystko za sprawą przebitej opony. No i sobie dyskutujemy i mówimy, że zasadą powinno być, tak jak kiedyś bywało, że w samochodach po prostu w zestawie samochód plus wyposażenie jest na przykład zapasowa opona, zapasowe całe koło. Okazuje się, że dzisiaj w wielu modelach mamy tylko ten zestaw naprawczy. No i o tym cała dyskusja teraz się toczy.
1: Otóż to, bo dzisiaj dzień olewania systemu. Olewamy zasady, pytamy, jakie zasady denerwują was najbardziej. No i faktycznie kiedyś producenci dawali nam lewarek, dawali nam jakieś koło dojazdowe. Czasami była to pełnowymiarowa opona, czy właściwie pełnowymiarowe koło, a teraz nagle okazało się, że to są elementy zbędne w samochodzie. Wiesz, za moment obawiam się, że usłyszę, także i od naszych słuchaczy: nie masz kierownicy w nowym aucie? A co za problem dokupić?
0: Ale zobacz, tak samo jest z telefonami. Już nie dodaj ładowarek do telefonu. Po prostu sobie kup albo z zasady, bo być może masz z poprzedniego modelu.
1: Otóż to i państwo także o tych oponach.
2: Jak to kiedyś na wyjeździe majówkowym w Augustowie trafiła się guma i pan w serwisie oponiarskim powiedział: i co? Dojazdówka jest. Jest. Ale liwarka to nie ma. No nie ma. No to trzeba sobie kupić liwarek. Liwarek, dobra sprawa.
1: Jak ty masz liwarek, a ktoś inny ma oponę dojazdową, to trzeba, że tak powiem, szukać ewentualnych, wiesz, parować się jakoś na drodze. Ma pan liwarek? Mam. A ja mam oponę dojazdową. Jakoś możemy sobie poradzić i ewentualnie możemy się wymienić. Dziwoląg straszny, drodzy państwo, do opon już nie wracajmy dzisiaj. O to pytamy, jak olewacie system i tak naprawdę o te zasady, które was denerwują. 6 na 9.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Do kontynuacji Nigdy w życiu dołączył Piotr Stramowski. No i wszystko jasne, drodzy państwo. Teraz on, a nie Jabłuczyńska, zagra to się.
2: Dzieje się. Działo się również za kulisami Tańca z Gwiazdami. Janicka z tajemniczą błyskotką na placu. Wieniawa w Porsche za 300 tysięcy. Odstawiona Rosati. Kto ją odstawił?
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
10: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
11: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Reklama.

0: Eskarok Warszawa.
1: Rosyjski atak na terytorium Ukrainy i nocna akcja myśliwców nad Polską. Zastąpił Piesiewicza Marian Kmita, pełniącym obowiązki prezesa PKO. Poprowadził uroczystość szkolną w Szczecinku w raporcie Robot Alex.
2: Eskarok. Raport.
1: Minęła siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
1: A przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca.
2: To jest raport.
1: Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. Szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
4: 43 głosy za, 9 przeciw i 1 wstrzymany. Tak zdecydowali członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
5: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
4: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
6: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
4: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u. Marian Kmita zapowiedział też przygotowanie całkiem nowego statutu organizacji.
1: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmitę, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKOL. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Znamy wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych.
7: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
8: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
7: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
8: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
7: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
1: Relacjonował Krzysztof Płowecki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
9: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku technik automatyk.
10: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
11: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że mogliśmy coś takiego przeżyć.
1: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania.
12: Pogoda. Ale mamy też informacje z drugiej strony. Okazuje się, że robot, kiedy dostał pierwszą nauczycielską pensję, powiedział, że pierdzieli i nie robi. Nawet on za takie pieniądze
13: pracował. A uczniowie na egzaminy zaczęli wysyłać inne roboty humanoidalne.
12: Tak jest. Powiedzieli to ChatGPT, żeby z tobą porozmawia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, dzisiaj same dobre wieści. Poranek co prawda stosunkowo chłodny, bo na termometrach od stopni 10 Gdańsk, Koszalin, Szczecin, ale w Warszawie aktualnie około 13, w Katowicach 15. W ciągu dnia w całym kraju od 20 do 23 kresek powyżej zera i do tego wszystkiego całkiem pogodnie nam się zapowiada.
13: A dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki, dlatego tutaj stawiamy kropkę.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Estero.
13: A nie podpytamy od razu o zasady, które najbardziej ją denerwują.
1: Na przykład zwroty w sklepie pieniędzy na kartę podarunkową. Bardzo mnie to denerwuje.
12: O, proszę bardzo. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy też Dzień Majonezu Kieleckiego, więc pozdrawiamy Kielce, pozdrawiamy Kalisz i pozdrawiamy w ogóle wszystkich, którzy zdrowo się odżywiają.
13: Nie otwieraj tego tematu w ogóle.

0: Mieliśmy nie poruszać wątków pobocznych, więc ja tylko w sprawie dnia majonezu kieleckiego, bo nagle Messenger ożył. Państwo tutaj dyskutujecie, który lepszy. Ja tylko powiem tak, gdybym chciał jeść coś o smaku octu, to bym sobie kupował ocet.
1: Naprawdę?
0: Tak. Bo jest taki majonez bardzo popularny, który smakuje octem i jest taki, który smakuje bardzo dobrze i do wszystkiego go można dodać.
1: Czekaj.
0: I nie pochodzi z Kielc.
1: Bo

0: Wątku mieliśmy nie poruszać, ale za żywo jestem zainteresowany tym, który smakuje tylko i wyłącznie octem. To ten największy konkurent Kieleckiego, którego nazwy nie wymienię w tej chwili, a który ja z kolei uwielbiam.
1: Nie, tamten właśnie w ogóle nie smakuje octem.
0: Tamten jest dobry w sensie.
1: Tak.
0: No. Tego mi się trzymaj, bo ja go do wszystkiego. Właśnie. Do parówki, do kiełbachy,
1: Największy konkurent tego, który jest konkurentem Kieleckiego.
0: To jest najlepszy. Ale zobaczcie, drodzy państwo, mówimy Kielecki, Kielecki, Kielecki, a powiedzieć tej drugiej nazwy się boimy.
1: Tak. Bo po co mamy mówić wszystkim, że chodzi o osiedle w Poznaniu, które się nazywa Winiary?
0: Bardzo dobrze,
1: proszę,
0: drodzy
1: państwo. Dzisiaj dzień olewania systemu, więc my już sobie pofolgowaliśmy. Później będziemy się spotykali z działem prawnym. A propos dnia olewania systemu, rozmawiamy o zasadach, które was najbardziej denerwują.
2: Wiem, że temat dnia troszkę inny, ale jak zżyliście z tymi samochodami, mam taką uwagę. Kiedyś w instrukcji na aucie pisali, jak zniwelować luzy w zaworach. W dzisiejszych autach piszą, żeby nie pić wody z akumulatora. Takie społeczeństwo. Tak mamy. Pozdro.
1: Ty, a to nie można?
0: Nie doczytałem tej zasady. To jeszcze tutaj?
3: Myślę, że antagonistą dzisiejszego tematu mógłby zostać pan Bogusław Linda, bo on robił to w imię zasad.
1: To prawda.
0: Dokończ cytat.
1: A jeszcze słuchacz do nas zadzwonił, Zygmunt.
0: I co powiedział?
1: No, zaśpiewał nawet.
4: Olewam rząd mandaty drogowe, dealerów, maklerów, warty honorowe i jeszcze wąsacza olewam na zdrowie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: tego pana od wody w akumulatorach, to nie wiem, czy on wie, ale tam to jest po prostu kwas, czego też nie polecam pić.
1: No chyba, że chlebowy.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
4: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
3: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
4: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
3: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
5: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
6: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Reklama.

0: Niebawem raport Eski Rok, ale wcześniej jeszcze dyskutujemy sobie z Państwem o zasadach, które nas denerwują z okazji Dnia Olewania Systemu, ale też okazuje się, że są rzeczy, których na co dzień się boimy i to wcale nie są zasady.
1: Tak jest, ale mamy taką zasadę, że chociaż jedną ciekawostkę chcemy upchnąć w naszym programie, więc mamy takową, drodzy Państwo, dla pokolenia Z ciekawostkę, bo pokolenie Z boi się tankowania.
0: Co ty mówisz, ale to szczerze drogo.
1: Posłuchaj, 62% osób w wieku 18-24 lata czuje niepokój, kiedy jedzie na stację benzynową. Co stresuje młodych? Nieznane zasady, jak blisko podjechać, którą dyszę wybrać, zapłacić w kasie, czy na przykład przy dystrybutorze. Tego się boją. Presja. Wszyscy patrzą i za plecami tworzy się kolejka i teraz taki młody kierowca czuje presję. I jeszcze strach przed błędem. Co zrobić, jak nie zadziała karta? Albo dystrybutor, jak nie zadziała? I co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa? No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
0: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej, w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń, powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
2: 6 na 9.
3: A co z zasadą, że jak się popieści,

0: 7.31 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed Państwem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Identyfikacja będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu. Chodzi o drona, który wczoraj został zlokalizowany i podjęty z morza przez wojsko w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Jak później przekazał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zwykła wyprawa na zakupy zakończyła się zatrzymaniem przez Straż Graniczną. W gminie Barciane w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonariusze zatrzymali 39-latkę, która jechała hulajnogą do pobliskiej miejscowości. Podczas legitymowania okazało się, że kobiety poszukuje aż 11 prokuratur.
3: Trzy z nich ścigają ją celem przedstawienia zarzutów dotyczących oszustwa, natomiast pozostałe wymiary sprawiedliwości wydały postanowienia o poszukiwaniu jej, by ustalić miejsce pobytu. Kobieta przyjechała z Zabrza i zamieszkała w jednej z miejscowości w powiecie kęczyńskim.
2: Mówiła Mirosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej.
1: To jest raport.
2: Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki. W województwie mazowieckim brakuje jeszcze ponad 500 osób.
4: Potrzebujemy jeszcze w województwie mazowieckim i w Warszawie trochę ponad 500 kilka osób.
2: Mówił Konrad Kruczkowski ze Szlachetnej Paczki, a to już 26. edycja akcji, która pomaga rodzinom w całej Polsce.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz czeka go przerwa od reprezentacji, w której ominął go najbliższy mecz w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: 6/9 w Esce Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Dzisiaj nasz program zrobił się takim programem trochę piątkowym, bo wątków i tematów, które poruszamy, naprawdę tyle, że nie wiemy, w co ręce włożyć.
1: To prawda. Przypominamy, że punktem wyjścia był dla nas dzisiaj dzień olewania systemu. Mamy też dzień opakowań, dzień prostaty, dzień demokracji, dzień majonezu gieleckiego, ale też przy okazji wyszło, że mamy dzień stacji benzynowych i generalnie mamy dzień wszystkiego.
0: Tak, rozmawialiśmy sobie o tym, że pokolenie Z no boi się tankowania i nie chodzi wcale o ceny, chociaż pewnie też, ale o to, że te młodzi kierowcy, którzy jak jadą na stację benzynową, to są trochę zestresowani, trochę nie wiedzą, za który pistolet chwycić. No i Wojtek pochwalił się swoją przygodą z pistoletem.
1: Ja się pochwaliłem. To ty przypomniałeś, że miałem kiedyś taką wpadkę i potwierdziłem państwu, że rzeczywiście główna zasada na stacji benzynowej, jak do otworu nie wchodzi, to nie pamy.
0: Tak, no właśnie. I państwo o tym.
2: No właśnie, znam takich, że są uznali, że jak po pieści, to się zmieści. I przejechali kilometr od stacji benzynowej.
0: Ile kosztuje połkanie całego układu?
1: No jak ja to miałem okazję robić, ale udało mi się to ominąć. 3000 wtedy usłyszałem. Aczkolwiek główna zasada, jak już się ktoś zorientuje, z tego co też mi mówili mechanicy, jak już się zorientujesz, że tankujesz złe paliwo, przede wszystkim nie odpalasz auta. Mm-hmm. Żeby nie zassało tego paliwa do układu. Mm-hmm. Tak to możesz odestać z baku i modlić się o to, żeby system go nie wykrył.
0: Bo ja miałem tego wątku już nawet nie poruszać, ale jak to wyglądało? Włożyłeś ten pistolet, tankujesz. Nagle w pewnym momencie zorientowałeś się, że to nie to paliwo, a jak już tankuję, to dotankuję do pełna, a potem będę się martwił?
1: Nie będę ci opowiadał, bo się będziesz ze mnie śmiał. A tak to tylko się będziesz ze mnie śmiał.
0: Jeszcze państwo o tym.
3: Dzień dobry. No, nawet jak się popieści, też nie zmieści, zresztą sam spróbuj weź, policz ten korek, może tobie się uda. Ten otwór powiększyć.
1: Ale co, korek od paliwa lizać?
0: No, żeby się...
1: Ludzie, co jest z wami nie tak?
0: Nie liżemy korka, drodzy państwo, liżemy ten pistolet.
4: 6-9. STO. Reklama.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Run to you. Biegniemy do Państwa z nową muzyką.
1: Biegniemy, bo przecież nie stać nas na paliwo w takie drogie. Proszę Państwa, a propos nowej muzyki, zespół Ira prezentuje najnowszy singiel Za każdy dzień. Ten singiel w zeszłym tygodniu został premierowo pokazany, między innymi na naszej antenie. Na początku przyszłego roku ma się ukazać cały nowy album.
2: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
3: Cześć, tu Artur Gadowski z zespołu Ira.
4: Cześć, tu Piotr Kąca z zespołu Ira.
5: Cześć, witam Was, Piotr Szyjka, zespół Ira.
6: Cześć, tu Wojtek Owczarek, zespół Ira.
7: Witam, Sebastian Pekarek, zespół Ira.
3: Zapraszam do słuchania porannego programu 6 na 9.

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Koszmar dziennikarza TVN. Marcin Wrona znów utknął na lotnisku. To ja przynoszę pecha lotniczego. To ja właściwie, po co Wronie samolot?
2: U mnie z kolei inny dylemat. Zakochani Brad Pitt i Ines de Ramon na finale US Open. Ręka na biodrze i czułe szeptanie do ucha. Widziałem z tego wideo i to jest tak, on ją tak romantycznie przygarnia do siebie i mówi: szkoda, że Świątek już nie gra.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
6: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
13: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Citroen.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Akcja służb na plaży koło Jarosławca i pierwsze wyniki badań wojskowego drona. Miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, w raporcie sędzia z Koszalina. Na Kujawach i Pomorzu grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja służb w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Są pierwsze wyniki badań wojskowego drona rozbitego na plaży w zachodniopomorskim. Brak jest skażenia chemicznego i promieniotwórczego. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza wszystko wskazuje na to, że to nowy model rosyjskiego drona typu Gerbera. O czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Różkowski.
3: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
4: Tak, już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
3: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
1: Tymczasem mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się o różnych godzinach, czasami w nocy.
5: Niepotrzebne moim zdaniem. Najpierw atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
6: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce. To mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, to nic nie wnosi.
7: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
1: Komentują mieszkańcy Zamościa, a alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.
8: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew na obecność alkoholu i innych ewentualnych substancji psychoaktywnych. Nie tłumaczyła się, nie zostały wykonane z jej udziałem żadne czynności.
1: Mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Prokuratura czeka teraz na wyniki badań krwi. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Koszalińscy śledczy po zebraniu materiału dowodowego będą wnioskować o przekazanie sprawy do innej prokuratury spoza okręgu koszalińskiego. Za jazdę pod wpływem alkoholu sędzi grozi taka sama odpowiedzialność karna jak każdemu innemu kierowcy, a oprócz tego postępowanie dyscyplinarne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów. Listów z Sanepidum. To akcja na Kujawach i Pomorzu. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. A o szczegółach Dawid Olszewski.
9: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
10: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
9: Zachęca Marta Myśliwiec z Sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
11: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
9: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
1: A na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
0: Pogoda.
12: Przy wyłączonych mikrofonach rozbrzmiało: ja jestem grzybiarzem, wczoraj byłem na grzybach. To prawda, Kąciu?
13: Wczoraj byłem z dzieckiem u lekarza, a że blisko jest Kampinoski Park Narodowy, to wyszedłem zobaczyć, co tam rośnie. Oczywiście przypominam, w parkach narodowych w Polsce grzybów zbierać nie wolno. Koniec, kropka, więc zobaczyłem kilka fajnych grzybków, a później spotkałem czterech grzybiarzy z wiadrami, ty.
12: No, widzisz, czyli ty grzyba nie złapałeś.
13: Ja nie.
12: No to dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 20 stopni w okolicach Olsztyna, 22 w Bydgoszczy, 23 w Warszawie, najwięcej we Wrocławiu, do stopni 24. No i w całym kraju ma być całkiem pogodnie.
13: Tak, dzisiaj mamy dzień olewania systemu i dzień prostaty, czyli dwa w jednym. Państwo zwracacie na to uwagę?
14: Ale to dzień prostaty i dzień olewania w tą samą datę? No, coincidence? I don't think so.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
13: Jakie zasady najbardziej Cię denerwują?
12: Rozmawiamy dzisiaj o tym z Państwem z okazji Dnia Olewania Systemu. Czekamy na Państwa propozycje. Aniu, co w raportach?
1: Dziś mocno trzymamy kciuki przed polskimi siatkarzami. Mecz z najtrudniejszym rywalem w grupie, Ukrainą.
12: A z okazji Dnia Prostaty, You Give Love a Bad Name.

0: Hej, czy nie wiecie, nieważne zasady na świecie. To był Kult, za nami Westerok. Dzisiaj o olewaniu systemu sobie rozmawiamy.
1: No, zresztą pan Kazimierz ze swoimi kolegami z zespołu jednego czy to drugiego niejedną piosenkę o olewaniu systemu, czy też o walce z systemem napisał. Nie wspomnę już o słynnym Twój ból jest większy niż mój, bo to jest jeden z utworów, który był przyczynkiem do upadku wielkiej stacji radiowej.
0: A dzięki temu dzisiaj mamy trzy.
1: Tak.
0: W sensie dwie stamtąd tak, wyszły, a tamta została.
1: Tak. Proszę państwa, dzieje o tym olewaniu systemu. Jakie zasady was denerwują? Zapraszamy do dyskusji.
2: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o kwestię olewania systemu, to poziom nonszalancji wśród kierujących, na przykład w takim wspaniałym mieście jak Warszawa, nonszalancji w używaniu kierunkowskazu jest porażający. Używają go jak chcą, kiedy chcą, w ogóle nie chcą, a w ogóle czasem to na rondach to używają go aż nad wyraz często, więc jakby nie pozdrawiam tych, którzy nie wiedzą, do czego służy kierunkowskaz.
1: No, ale tak ja chcę zjechać z ronda, to ty nie wiesz, że chcę zjechać?
0: No dokładnie, to po pierwsze.
1: A po drugie, mrugać?
0: No jakiś to bezsens, a poza tym to jest tylko sugestia. Być może będę skręcał w prawo, ale
1: a
0: kto wie?
1: A może się rozmyślę?
0: Otóż to.
1: Jadę dalej.
0: Jakie zasady jeszcze łamiemy i nas wkurzają?
3: Nie denerwują wszelakiego rodzaju subskrypcje, aplikacje do tego, aplikacja do tamtego. Chcesz słuchać muzyki, subskrypcja. Chcesz obejrzeć film, subskrypcja. Chcesz obejrzeć mecz, wykup abonament. Obawiam się, że niedługo będzie tak, że chcesz zrobić zakupy, wykuć sobie subskrypcję w sklepie.
0: Nas też te subskrypcje ciężko wkurzają i dlatego...
1: Zapraszamy na YouTube kanał SK Rock. Tam proszę zasubskrybować, żebyście byli na bieżąco.
4: Poranne 6 na 9 w

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
13: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
12: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
13: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
12: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
14: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
15: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
16: Reklama.
17: SK Rock Warszawa.

0: sami Państwo tego chcecie, jak się okazuje. Wracamy cały czas do naszych samochodów, akumulatorów i złego paliwa nalanego do baku.
1: Okazuje się, że są między nami ludzie, którym czasami to się zdarza. No co zrobić?
2: Cześć, tu Krzysztof. Wojtuś, nie jesteś sam. Trasa Warszawa, Ustrzyki Dolne. Po dojechaniu na miejsce, oczywiście pusty kocioł, podjeżdżam na stację. Pistolet do środka, tankuję. W międzyczasie wyszedł pan z obsługi i mówi: o, Mercedes, o, silnik benzynowy, wow. Ja się pytam, jaki benzynowy, diesel? A przecież pan benzynę tankuje. Jak się odwróciłem, tak pistolet odbił cały kocioł, jakieś 60, ponad 60 litrów. Nie jesteś sam. No, miłego dnia.
1: Pozdrawiamy. Benzyna do diesla to okej, ale ja zatankowałem diesla do benzyny.
0: To wtedy gorzej?
1: No bo ma, jest jakby wsadzasz inny duży pistolet do małego otworu.
0: Okej, okay. Ja mam...
1: Teoretycznie trudniej.
0: Wiesz, ja mam niewielkie doświadczenia, bo ja całe życie benzynowymi samochodami jeżdżę, więc tak naprawdę diesel bardzo, bardzo rzadko. Chyba, że auto wypożyczam gdzieś na jakimś fajnym wyjeździe, no to wtedy ewentualnie.
1: Ja też rzadko i wtedy akurat zatankowałem.
0: No, mówiliśmy też o akumulatorach, w których jest no właśnie albo kwas, albo woda, albo nie wiem.
3: Przepraszam, że tak późno, ale jeszcze mam pytanie do tego pana o do wody za akumulatora. Gdzie jest w samochodzie ten akumulator? Bo mi się tyle razy chciało, ja zamiast latać po sklepach, to bym ugasił pragnienie czasami. Poza tym, jak woda w akumulatorze, jak tam jest prąd? Żartownisie.
4: 6 na 9.

0: Punktualnie 8:31. Raport Westeroga, Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja jakoby miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Do tematu będziemy wracać. Andrzej Poczobut jeszcze dziś wróci do Polski. Jego wizyta na Białorusi przebiega spokojnie, przekazał Związek Polaków Białorusi. Przypomnijmy, dziennikarz i działacz polonijny zaraz po zwolnieniu go tamtejszego więzienia zapowiedział, że we wrześniu opuści Polskę na Białoruś, przebywa od ubiegłego wtorku. Po powrocie do Polski Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie spotka się z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi.
1: To jest raport.
2: Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach ponad 82 kg marihuany. Przejęli strażnicy graniczni z warszawskiego lotniska Okęcie. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo. W ich ujawnieniu pomógł pies służbowy Drops. Zabezpieczono narkotyki o szacunkowo czarnorynkowej wartości około 4 milionów złotych.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Przed polskimi siatkarzami mecz z najtrudniejszym rywalem w grupie. Na szczycie grupy B Polacy zagrają z Ukrainą. To dwie niepokonane dotychczas drużyny.
4: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
5: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
6: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
7: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
8: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
2: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki, a początek meczu o 18:00. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20:30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Wcześniej o 18:00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Moim zdaniem w muzyce powinna być też taka zasada, to oczywiście nie odnosi się do zespołu, który za nami, Foo Fighters, na antenie Jeski Rock, że jak na przykład wokalista zaczyna grę z zespołem, no to jest tym zespołem do końca tego zespołu, a nie, że w międzyczasie wymieniamy sobie 6 różnych wokalistów, albo gramy bez wokalisty, albo odchodzi połowa składu zespołu, dobieramy nowy skład, bez sensu. Ja się w tym wszystkim nie łapię później.
1: No ale potem byś połowy zespołu już nie miał po prostu. Były takie projekty muzyczne w przeszłości, które istniały przez rok, no potem przestawały działać.
0: Dokładnie, Kawalec na rynku teraz na przykład nie ma zespołu, a Henke pewnie by znalazł dla siebie zespół.
1: Ale jest jakiś nowy wokalista Budki Suflera.
0: Tak.
1: I jest też powszechne przekonanie, że jakby nie ma już projektu zwanego Budką Suflera. Proszę Państwa, ja jestem zdania, że kto chce, kto ma ochotę, nie gra, pod warunkiem, że to wszystko się zgadza, bo też, żebyś mógł występować pod danym szyldem, to z jakiegoś powodu tam chyba musi przynajmniej jeden oryginalny muzyk, nie? Zespół.
0: Ja nie mam zielonego pojęcia,
1: bo to musi działać.
0: Wiesz, no podzieliły się jedne zespoły na dwa różne zespoły i teraz jeden nazywa się Kombi, drugi Kombi i sobie grają razem te same piosenki.
1: Na szczęście to nie nasze zmartwienie, my dzisiaj rozmawiamy nad czymś innym, nad tym, jakie zasady najbardziej nas denerwują, bo mamy dzień olewania systemu.
2: Prawdopodobnie jesteśmy jedynym krajem, gdzie pomimo tego, iż kupujemy mieszkanie na własność, często w kredycie, płacimy od niego czynsz. Ktoś mieszkający, urodzony na zachodzie, jeżeli mu się o tym opowiada, nie jest w stanie tego zrozumieć. Mało tego, z własnego mieszkania mają ci prawo w Polsce wyrzucić, jeżeli się nie płaci czynszu.
1: No ale czynsz to są też opłaty na media, nie? To chyba tak, i na utrzymanie wspólnoty.
0: No tak, mówiąc media, utrzymuje. Oczywiście masz na myśli radio.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
5: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
6: Serio?
5: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
7: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: sukienki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
3: Reklama.

0: padał dym.
1: Dzień dobry, to ja może zacznę z grubej rury. Jedną z bardziej denerwujących zasad jest, że o zmarłym tylko dobrze albo wcale. Nawet jak był najgorszym skurczynem, to dobrze albo wcale. Pozdrawiam.

0: Dobra, panie Wojtku, teraz mam, bo to trochę trwało, ale mam.
1: Proszę państwa, jakie zasady najbardziej was denerwują dzień olewania systemu? Dzisiaj okazało się, że też często olewamy zasady związane z tym, jak tankować. No i ten temat nam pobocznym torem cały czas zmierzał od godziny 6 do 9. Okazuje się, że tak, zdarzało nam się zatankować benzynę do diesla. Da się to zrobić. Mi się zdarzyło zatankować diesla do benzyny, ale tutaj chyba mamy rekordzistę.
2: Cześć, to jeszcze nic takiego. Parę lat temu pewien gostek na stacji zatankował gaz do auta, tylko zapomniał, że wyjął instalację. Było wielkie boom. Pozdrawiam.
3: Ała. Ojej. Zatankował gaz do auta, ale którędy? Przez otwartą szybę, przez otwarte drzwi, ja nie wiem, nie rozumiem.
1: No możliwe, że ktoś wyciągnął sobie całą instalację, a zostawił to. No dziurkę. Taki, wiesz, i...
3: Dobrze mieć zapasową dziurkę. Zasady, jakie olewamy, drodzy państwo, o to dzisiaj was pytaliśmy.
4: Cześć, Eskarok, ja dzisiaj na temat zasad kole, bo mamy zasadę, że nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No, właśnie. Trzeba go jakoś zwolnić. Otóż to, żeby nie biegał. Olewamy rząd i nie tylko mandaty drogowe dzisiaj, drodzy państwo.
5: Olewam rząd, mandaty drogowe, dealerów, maklerów, warty honorowe i jeszcze wąsacza olewam na zdrowie.
6: 6 na 9 w

0: My jej wierzymy. Ma wrócić podobno w poniedziałek do roboty koleżanka Ziętarska, ostatnia nocka w celi. Maleńczuk za nami, ona jeszcze ze trzy nocki we Włoszech i będzie za moment w robocie.
1: Boże, ale tyle straciła. Po pierwsze, jeden ze słuchaczy przywiózł nam dzisiaj ciasto na śniadanie. Po drugie, rozmawialiśmy bardzo dużo o paliwie i motoryzacji. A na koniec jeszcze państwo wysyłacie nam zdjęcia właściwie swoich psów o imieniu Drops, bo w raporcie z Kirok pojawił się pies tropiący też o imieniu Drops. No i okazuje się, że to nie jest jedyny Drops na świecie. No i Asia by teraz siedziała i mówi: Jezu,
2: wow,
1: jaki
2: dropsik!
1: Znaczy fajny, nie? Żeby nie było, bardzo ładny.
0: Normalnie polizałabym. Dziękujemy za dzisiaj.
3: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Reklama.
13: Będzie zaostrzenie przepisów po wypadku na przejeździe kolejowym. Szybka reakcja na to, dron nad Litwą zestrzelony przez myśliwce. W raporcie Szlachetna Paczka w całej Polsce trwa nabór wolontariuszy.
14: SK Rock. Raport.
13: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle to jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd. To pokłosie ostatnich wypadków na torach, przede wszystkim z ubiegłej środy w Sokolnikach Starych. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa. Michale, jakie zmiany są proponowane?
15: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
13: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd z sygnalizacją i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, przez co doszło do wykolejenia się składu.
14: To jest raport.
13: Na Litwie zestrzelono drona. Myśliwcy NATO zareagowały w ten sposób na obecność bezzałogowca, który przez około pół godziny znajdował się w litewskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło na wschodzie kraju. Według wstępnych ustaleń dron przyleciał na Litwę z terytorium Białorusi i najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku oraz trasy lotu drona. W wyjaśnieniu sprawy ma pomóc między innymi Polska, mówił w lokalnej telewizji litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, ponieważ Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. Szef litewskiego MON dodał, że dron został zneutralizowany w pobliżu elektrowni. Litwa od kilku miesięcy podrywa myśliwce w związku z przekroczeniem przestrzeni powietrznej przez drony. To jednak pierwszy raz, kiedy bezzałogowiec został zestrzelony. Lepiej wiedzieć wcześniej, by móc rozpoznać skuteczne leczenie. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Radomskie Centrum Onkologii zachęca mężczyzn do wykonania badania PSA. Dzięki niemu można wykryć raka prostaty. Jak mówi Jarosław Łyczak, badania to początek diagnostyki.
2: Ona normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej.
13: A darmowe badania PSA można wykonać m.in. w Radomskim Centrum Onkologii.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
12: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
16: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
17: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
13: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki, a rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zazwyczaj do końca października.
3: Pogoda.
13: Wtorek pochmurny, we wschodniej połowie Polski przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Chłodniej miejscami w regionach Podgórza Bieszczadzkiego, tam około 16 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hektopaskali.

0: Jarosław Jerajewicz.
1: Witam, dzień dobry. 5 minut po godzinie 9. Dziś oczywiście mnóstwo rokowych historii, jak zwykle w tej porze, ale pan Jaro zacznie dziś opowieści od porad. Porad związanych z fizyką. Będzie o niebezpiecznym prądzie. Prądzie, tak dobrze słyszeliście.

0: Noah Knows. Chwilę temu na żywo w Warszawie, a teraz w Westy Rock w radiu, które dla Państwa gra muzykę rockową. Queens of the Stone Age. To już za nami, a teraz co pan chciał mówić o prądzie? O tym, że kto nie był kopnięty przez prąd z gniazdka, nie może nazwać się porządnym majsterkowiczem? Nie, chodziło mi o prąd w kontekście muzyki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo ten prąd może dorwać człowieka nawet na scenie, jak to się stało 52 lata temu w przypadku basisty Uriah Heep Gary'ego Thayna. On został porażony prądem w czasie koncertu na scenie w Moody Coliseum w Dallas, Teksasie. Podobno głównym winowajcem była trwająca właśnie burza, która miała trafić w jakieś elementy metalowe sceny i on potem dostał potężną dawkę energii. I o dziwo, jak wspominali potem kumple, przez chwilę jeszcze trzymał się na nogach. Tak, że oni nie zauważyli od razu, że coś się z nim dzieje i grali dalej, póki Gary nie upadł na podłogę. No i wtedy nastąpiła cisza. Naprawdę przerażająca cisza. Rozpoczęło się rozpaczliwe szukanie lekarza. No dzisiaj wiadomo, na każdym koncercie musi być karetka. Odpowiednie ekipy medyczne. Wtedy było trochę inaczej. Muzyka zniesiono ze sceny i zabrano do szpitala. A gdy już było wiadomo, że nie ma szans wrócić tego dnia do pracy, no to koncert został odwołany. Grupa obiecała, że wróci do Dallas i zagra darmowy koncert. Zwykle, no jak na przykład mnie prąd kopnął z gniazdka, takie historie oznaczają początek nowego życia. Człowiek mówi, że w sumie na nowo się narodził. Często zmienia nawyki na zdrowsze, zaczyna bardziej o siebie dbać i tak dalej. Ale nie Gary. On został wyrzucony z kapeli na początku kolejnego, 75 roku, gdy będąc wciąż pod wpływem heroiny w zasadzie nie był już dalej występować w stanie na żywo. A jeszcze w tym samym 75 roku ten nauk doprowadził do jego śmierci. Easy Living. Uriah Heep.

0: Muszę Monika zapytać, czy ta miłość do Irish cały czas trwa? No i muszę z nim pogadać, jak to jest z tym Irish, bo ja tak niespecjalnie z tymi stoutami. Wolałbym bardziej jasne, ewentualnie gorzkie. Państwo wiedzą, o czym mówię, prawda? No właśnie. To właśnie T-Love zagrali sobie u nas na antenie Jest Kierok, a za moment zrobią to Skorpionsi.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
2: Serio?
1: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
3: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca? Płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
10: Reklama.
11: Hi, this is John Entwistle.
12: And this is Pete Townsend.
11: Of The Who.
13: Hi, this is Carlos Santana.
14: Hey, my name is Skin.
15: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Paul z koncertu dla MTV, jaki Nirvana nagrała naprawdę wiele, wiele lat temu. A propos tej telewizyjnej muzycznej stacji, to dziś wieczorem po 21 w audycji autorskiej To był dobry rok wrócimy do gali, pierwszej historycznej gali Video Music Awards, która miała miejsce 42 lata temu. Cała godzina wspominek i muzyki zwycięzców z tej właśnie gali 42 lata temu. Nie będzie tylko rockowo, a nawet w niektórych momentach będziecie naprawdę bardzo zaskoczeni. Zapraszam. A teraz The Ramones. Jakie to smutne, że ja rock'n'rollowiec kończę w ten sposób, mówił w wywiadzie kilkanaście dni przed śmiercią Johnny Ramone, gładząc się po głowie, z której po chemioterapii wypadły wszystkie włosy. Blady, wychudzony, nie przypomina faceta, który szalał na scenie po prawej ręce Joe Ramona. Johnny odchodził dokładnie 15 września 2004 roku, a więc 22 lata temu.

0: pustymi nocami, to ja bym jednak uważał, bo mogą mieć dość poważne konsekwencje. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. 10 i raport Eszki Rock, a potem Kiss.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Citroen.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
21: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko, pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
20: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
22: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda.
1: Reklama.
24: Są pierwsze wyniki badań drona znalezionego koło Jarosławca. Za chwilę szczegóły. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rosyjski sektor energetyczny, ale jest warunek. Leśne ścieżki pod kontrolą w raporcie Ogólnopolska Akcja Jesień 26.
25: SK Rock. Raport.
24: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie? Z wojskowymi rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
0: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
1: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
0: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
24: Tymczasem Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja jakoby miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytyczne, ważne sektory.
3: Energia,
24: szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna. Wszystko to musi być przedmiotem dyskusji. Potrzebne jest solidne i sprawiedliwe rozwiązanie takie, które przetrwa nie tylko do czasu wyborów, lecz sprawdzi się w dłuższej perspektywie.
3: Od naszych partnerów.
24: Rzecznik Putina powiedział, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Tymczasem Financial Times donosi, że Putin wcale nie chce negocjować rozejmu energetycznego przed nadejściem zimy. Uważa, że ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną zwiększą presję na Kijów i zmuszą go do ustępstw.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
24: Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów.
23: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
24: Mówi Regina Klimaszewska, rzecznik Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
23: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
24: A priorytetem akcji jest unikanie zachowań, które mogą zagrażać innym osobom.
25: A pamiętasz, jak nam zamykali te lasy dla naszego bezpieczeństwa?
24: Na szczęście już tego nie ma.
25: Jest. Tak, niech to nigdy, nigdy, przenigdy nie wraca.
26: SK Rock Biznes.
24: Banki nie powinny naliczać oprocentowania od poza odsetkowych kosztów udzielania kredytu. Powinny też zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE, ocenił Związek Banków Polskich. W kwietniu, przypomnijmy, Trybunał orzekł, że naliczanie odsetek od dodatkowych kosztów kredytu jest sprzeczne z unijnym prawem. Po 4 miesiącach wzrostu liczby ogłoszeń dotyczących pracy w sierpniu nastąpił spadek. Wynika z raportu Katedry Ekonomii i Finansów w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Coraz mniej ofert skierowanych jest do pracowników centrów telefonicznych, marketingowców i grafików. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,76 zł, za euro 4,34 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5,07 zł.
26: Pogoda.
24: Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, temperatura od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południu kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 17 stopni, a od jutra cieplej i więcej słońca, temperatura od 23 do 26 stopni.
26: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
25: A po godzinie 10 m.in. wspomnienie jednego z muzyków zespołu Pink Floyd, który odszedł kilkanaście lat temu, i nie będzie to wspomnienie o Sidzie Barrettie. No to już chyba wszystko Państwo wiedzą w temacie. Dreams Cranberries pojawią się także, ale najpierw, jak obiecałem, zespół Kiss. I was made for loving you.

0: zespół, można powiedzieć, z Poznania, choć sama Małgorzata jest przecież mieszkanką najpierw Szczecinka była, a teraz mieszka pod Poznaniem. Pozdrawiam serdecznie, 22 minuty po godzinie 10. Mówię godzinę dla tych, którzy są w strefie czasowej Polski, bo dostajemy sygnały na przykład z Nowej Zelandii. Jaro, ale nie mów godzinę, bo u nas jest zupełnie inna. No to sorry, no, słuchacie nas przez internet tak daleko, to już tylko i wyłącznie wasza wina.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A propos czasu, zaraz będzie piosenka zespołu Pink Floyd o tytule Time. 18 lat temu zmarł Richard Wright. Człowiek, który nie był pierwszoplanową postacią Pink Floyd, no bo mając obok siebie takie indywidualności jak Syd Barrett, Waters czy Gilmour, to trudno wybić się na pierwszy plan. Ale jego wkład w dokonanie grupy był nieoceniony. Nazwisko klawiszowca jako jedynego autora widnieje tylko przy kilku piosenkach, a kilka jego kompozycji weszło do rockowego kanonu. I tu się czasem podaje, że Shine on Your Crazy Diamond to jest jego piosenka. No nie do końca, jest współautorem tej kompozycji. Autorem w 100% piosenki jest utworu w zasadzie, bo to nie piosenka, jest na przykład w przypadku The Great Gig in the Sky. Ale przy wielu maczał swoje palce i to dość mocno, bo na przykład muzykę robił do Us and Them, czy też do Echoes. No i jak mówię mu Shine on Your Crazy Diamonds, to też trzeba powiedzieć, że miał przemożny wpływ. Jeden z głównych to był muzyków, który tworzył wszystkie części tej piosenki. I przy Time oczywiście także. W przypadku Time jest współautorem, a w zasadzie był, bo już go niestety z nami nie ma.

0: bardzo lubię ten kawałek, a państwo? Queen w towarzystwie Davida Bowiego, który padł do ich szwajcarskiego studia i taka kolaboracja wyszła piękna. A David Bowie dziś wieczorem będzie obecny także w kultowej audycji. Nie kultowej. W audycji to był dobry rok. Kultowe to są teraz historia, a wieczorem we wtorki gram po prostu audycję, która nawiązuje do różnych rzeczy. Dziś nawiążemy do pierwszej gali rozdania nagród MTV z roku 84. No i to wszystko dziś po godzinie 21. Serdecznie zapraszam.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Bricomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Castorama!
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
24: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
25: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. sprawdź na jwc.pl.
0: Reklama. Eska Rock
1: Radar. Zapraszam, Michał Prokopowicz. Wszystkie domysły i spekulacje wreszcie znalazły swój finał. Zgodnie z zapowiedziami wczoraj zespół Oasis oficjalnie ogłosił nową trasę koncertową zaplanowaną na przyszły rok. W jakich miastach tym razem zagrają bracia Gallagher? To m.in. Rzym, Paryż, Barcelona, Monachium czy Amsterdam. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
0: Eskarok Radar.
2: Hey, what's up? We're Papa Roach.
3: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
4: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Pearl Jam. Krótko przed pandemią, jesienią 2019 roku, a w zasadzie, żeby być precyzyjnym, pod koniec lata tamtego roku, szukałem kogoś, kto wybiera się na wyspy Cooka, bo pojawiła się informacja, że ten naród, to państwo na południowym Pacyfiku wydaje 2 srebrne monety, by uhonorować 2 klasyczne albumy AC/DC. Przełomowy album zespołu z roku 81, czyli 4 Days About to Rock, We Salute You, został uhonorowany na 2-dolarowej monecie i The Razor's Edge z roku 90 można było znaleźć na monecie 10-dolarowej. Obie na odwrocie miały portret królowej Elżbiety II. Potem okazało się, że tych monet jest trochę więcej, bo uhonorowano także High Voltage, Highway to Hell czy Black Eyes. No, w każdym razie, wtedy też głośno zastanawiałem się, gdy umierała królowa Elżbieta II, bo była informacja, że Wielka Brytania będzie wymieniać swoje środki płatnicze w związku z jej śmiercią, czy wyspy Cooka zdecydują się na podobny krok, ale już wiem, że nie ma już monet z Karolem. Są tylko te wydane 7 lat temu z Elżbietą. Może ktoś z Państwa ma? Może chciałby odsprzedać na przykład...

0: piosenka, która powinna być przestrogą dla nas dorosłych. O tym, że gdy my się kłócimy, to zwykle cierpią najbardziej inni. Głównie dzieci. Misie, czyli obraz kryzysu małżeńskiego i hej, z drugiej płyty zespołu z roku 94. A teraz będzie raport o 11.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Kowacz. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Atak w pobliżu polskiej granicy na Wołyniu. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Liczyły się sekundy. Policjanci pomogli trzylatce, która zakrztusiła się lizakiem. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają z Ukrainą.
19: SK Rock. Raport.
18: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało podane. Ukraińskie media informują jednak, że do uderzenia doszło w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem w obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm związany z zagrożeniem dronowym. Ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem otrzymali również mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
20: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO to precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
18: Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
20: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
18: Tymczasem cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca.
19: To jest raport.
18: Lubelscy policjanci rozbili grupę, która czerpała zyski z nierządu i handlu ludźmi. Według śledczych miało to trwać przez 15 lat. Policjanci zatrzymali 63-letniego mężczyznę oraz jego 44-letnią żonę. Małżeństwo prowadziło w województwie kujawsko-pomorskim klub, mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.
1: Jako właściciele klubu zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji przez inne osoby, a także bezpieczeństwo korzystających z lokalu osób oraz nadzorowali pracę kobiet.
18: Szacuje się, że w latach 2009-2024 członkowie grupy zarobili ponad 5,5 miliona złotych.
1: Obydwoje małżonkowie zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Zamościu. Tam usłyszeli zarzuty założenia oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
18: Zarzuty usłyszało także 5 innych osób. Teraz dramatyczne chwile podczas podróży samochodem w Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała poważne problemy z oddychaniem. Jej matka zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.
17: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać. Jak sami podkreślają, zrobili to, co każdy inny policjant, gdyby znalazł się na ich miejscu.
18: Mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: To będzie mecz o pozycję lidera. Na Mistrzostwach Europy polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
21: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
22: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski.
18: Mówią kibice z Bełchatowa, a mecz rozpocznie się o 18:00.
16: Pogoda.
18: Coraz cieplejsze powietrze płynie do Polski. Dziś od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południu. Jutro jeszcze cieplej, temperatura od 25 do 27 stopni, a miejscami na południu i w centrum nawet do 29 stopni w cieniu. Na zachodzie i północnym zachodzie jutro opady deszczu i burze i spadek temperatury do 18 stopni.
23: A tam dalej jak to wygląda w prognozie? Że jeszcze trochę lata, czy już raczej koniec?
18: Chyba środa jest takim ostatnim bardzo ciepłym dniem. Później tak 20-21, ale pewności nie mam. Jutro się okaże.
23: No to trzeba to dobrze wykorzystać.
18: Sprawdzimy.
16: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
23: W tej godzinie będę się z Państwem głośno zastanawiał, jak to jest, że muzyk, który osiąga sukces, nagle postanawia wszystko rzucić. Bo stwierdza, że nie, jak już jest ten sukces, to w zasadzie on już tego sukcesu nie chce. O kim będzie mowa? O zespole Dire Straits. Za moment dość kuriozalna historia. Zapraszam.

0: No One Like You, zespół Scorpions. A, zapomniałem, miałem pozdrowić pana od deratyzacji, który przychodził tu do budynku, poznańskiego budynku Eski Rock dziś rano i prosił, by go pozdrowić. I mówił koniecznie w tej rockowej Esce. No więc pozdrawiamy serdecznie. A może jeszcze pracuje, a może już jest gdzieś w samochodzie. To na pewno słucha. 18 minut po 11, teraz ta historia związana z Dire Straits.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Ich historia, czy też może precyzyjnie jej zakończenie, to dla mnie jedna z największych zagadek w dziejach muzyki rockowej. Druga połowa lat 80. To się wydawał czas dla nich absolutnie fantastyczny. W maju 85 roku wydawali album Brothers in Arms, który nieco ponad rok później na gali Brit Awards dostał tytuł najlepszego brytyjskiego albumu i długo był najlepiej sprzedającą się płytą w królestwie. I po latach też był doceniany, bo przecież magazyn Q w 2000 roku mieścił go na swojej liście 100 największych brytyjskich albumów wszechczasów. A za wielką wodą można go też znaleźć na liście 500 albumów wszechczasów amerykańskiego magazynu Rolling Stone. Wracając do roku 85, krótko po jego premierze ruszyli w światową trasę. No i zaczęli koncertować na wielkich scenach. I jak wspominał Mark Knopfler, mieliśmy ich trzy. Przemieszczały się po Europie, a my w ślad za nimi. Podczas występów oślepiało nas światło produkcji. Nie znaliśmy już chłopaków z ekipy technicznej. Nie było tak fajnie jak kiedyś. Pogubiliśmy się. Dlatego po zakończeniu trasy gitarzysta ogłosił 15 września roku 1988, a więc 38 lat temu, rozwiązanie grupy. Zespół nie potrafił sobie poradzić ze stresem związanym z sukcesem, a on wolał pracować nad bardziej osobistymi projektami. Co prawda wrócili jeszcze na chwilę, na początku lat 90., by dojść do identycznych wniosków jak poprzednio. No i zespołu od 30 lat już nie ma. I zdaje się, że nie będzie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tell me, baby, what's your story? Where you come from? And where you wanna go this time? Pyta Antoni, kiedy z tej piosence. Osoby, które przybywają do Los Angeles z wielkimi marzeniami o sławie i sukcesie, głównie w przemyśle rozrywkowym, i zdarzają się z brutalną rzeczywistością wielkiego miasta. Piosenka z albumu Dani California ma już 20 lat. Tell me, baby. Piękna piosenka Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Hi, how's it going?
1: We're called Muse.
19: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
20: My name is Trey, and I play bass.
21: My name is Wolf. I play the drums.

pan Brian Adams w polskim radiu SK Rock. I ostatnie jeszcze wspomnienie, dzisiaj zanim powiem Państwu do usłyszenia, wspomnienie świeże, bo dokładnie sprzed 9 lat i dotyczące 9 płyty studyjnej zespołu Foo Fighters. Concrete and Gold dokładnie ma dziś 9 urodziny. To jest ta płyta, na której pojawiają się goście tacy jak Paul McCartney, który gra na perkusji w jednej z piosenek, czy Justin Timberlake, który śpiewa w chórki w numerze bodaj Make It Right. Płyta bardzo popularna, która cieszyła się wielką popularnością i do dzisiaj chętnie ją ludzie kupują. I zaraz po debiucie była na pierwszym miejscu na listach sprzedażowych w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. Największy hit na tej płycie to moim zdaniem, mogą się Państwo nie zgodzić, ale moim zdaniem The Sky is a Neighborhood.

0: Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Piosenka, która jest pewnego rodzaju hołdem dla Michaela Hutchensa, który był, jak to Bono mówi, jego przyjacielem. Piosenka o liderze i wokaliście zespołu In Excess, który zabił się, no przynajmniej taka jest oficjalna wersja, w pokoju hotelowym w Sydney w roku 1997. Ale smutno skończyłem dzisiaj. To może jutro zacznę na wesoło. Po 9 w kolejnych kultowych historiach już w środowy poranek. Do usłyszenia, mówi Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
14: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Reklama.
9: służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego wczoraj przez wojsko koło Jarosławca. Marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
1: SK Rok. Raport.
9: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską na Wołyniu. Na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
20: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
9: Nad ranem alertę RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska podrywała myśliwce.
17: To jest raport.
9: Po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
21: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
9: Przypomnijmy, że tej nocy myśliwce NATO zestrzelił rosyjski dron na terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby w Bałtyku.
17: Słuchacie raportu w SC Rok.
9: Sąd rejonowy w Kościerzynie skazał w trybie przyspieszonym 22-letniego mężczyznę na 10 miesięcy pozbawienia wolności za atak na opiekuna placówki dla bezdomnych oraz szarpanie i znieważanie ratowników medycznych. Jak ustali funkcjonariusze, 22-latek był już poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary 90 dni więzienia.
22: SK Rok Biznes.
9: Inflacja CPI w sierpniu wyniosła 0,3% w skali miesiąca i 3,4% w skali roku, przekazał Główny Urząd Statystyczny. W lipcu wskaźnik ten wyniósł 0,8% w skali miesiąca i 3% w porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym roku. 5 miliardów złotych brutto będzie kosztowała modernizacja linii kolejowej Rail Baltica na odcinku Białystok-Ełk, na którą PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą. PKP podkreślają, że to rekordowy kontrakt, a inwestycja ma być gotowa do końca 2029 roku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła dziś rano do najwyższego poziomu od 2007 roku. Wyprzedaż obligacji skarbowych USA ma związek ze spodziewanym podniesieniem przez Rezerwę Federalną stóp procentowych.
22: Pogoda.
9: Dziś pogoda w kratkę, z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem, tam do 16.
23: No i można powiedzieć, że dwa Michały spędzą z Państwem to popołudnie w SC Rok. Michał Poklękowski co godzinę będzie podrzucał najnowsze newsy, a o całą resztę zadba Michał Cieślik, mówiący te słowa. Dzień dobry, we wtorek 15 września, to już popołudnie. 3 minuty po godzinie 12, my tutaj razem do 15 będziemy. Tę godzinę rozpoczynamy od wielkiego hitu zespołu The Killers. Somebody told me. No, tak zwany rozruch.

Rebel Yell. To był Billy Idol w Ester Rock. No, tak to jest z wielkimi gwiazdami, które najpierw ciężko pracują, żeby taki status osiągnąć, no, a potem przychodzi czas, kiedy trzeba tę popularność zmonetyzować, jak to się mawia. I nie ma w tym nic złego. Jakość kosztuje, jak wiadomo, ale za kostkę do gry na gitarze zapłacić 5750 funtów, czyli około 29 tysięcy złotych, no... Tanio nie jest, umówmy się. Brytyjska mennica królewska, może państwo już słyszeli, przygotowała właśnie limitowaną kostkę gitarową wykonaną ze złota i inspirowaną The Dark Side of the Moon, legendarnym albumem Pink Floyd, więc no to chyba bardziej inwestycja niż przedmiot, który będzie w użytku. Ale żeby nie było, jest znacznie bardziej przystępna cenowo wersja tego gadżetu. Kosztuje ona niecałe 40 funtów, czyli w przeliczeniu około 200 zł i jest wykonana z miedzi, choć jak wiadomo nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, są rzeczy warte każdych pieniędzy, jakby to niektórzy powiedzieli. A propos właśnie, money, Floydzi przed nami.

0: No proszę, widzę, że w ten weekend w Gdańsku szukuję się zlot fanów zespołu Linkin Park, więc myślę, że będzie to świetna okazja, by oddać hołd Chesterowi, którego nie ma z nami już prawie 10 lat. No jak ten czas szybko leci. W sobotę w Gdańsku takie właśnie wydarzenie będzie mieć miejsce, to już Państwo sobie znajdą. Gdzie dokładnie i o której godzinie, to takie właśnie info dla zainteresowanych. Linkin Park i Numb już za nami w ST Rock, a za 27 minut będzie 13. Za chwilę kolejny zespół, którego nazwa rozpoczyna się od L i P. Jest dwuczłonowa, Lady Punk. To po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu.
1: Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
3: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
3: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
4: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto.
17: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
17: 24, 35.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Reklama.
21: Eska Rock Radar.
22: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Ich drogi rozeszły się dekady temu, ale historia zatoczyła koło. Muniek Staszczyk, lider zespołu Tilafę, ponownie połączył siły z przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym z częstochowskich podwórek zakładał swoją pierwszą punkową kapelę. Efektem ich powrotu jest duet Muniek plus Macio i zapowiedź albumu Mama. A szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
21: Eskarok Radar.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skank Anans i Hedonism w Esther Rock. No i utwór, który był takim game changerem, jeżeli chodzi o karierę tej właśnie grupy. Do tej pory byli rozpoznawalni, ale po wydaniu tego numeru stali się wielką gwiazdą. Hedonizm z płyty Stóż, która tak swoją drogą za 3 tygodnie, jak dobrze widzę, będzie obchodzić swoje 30. urodziny, więc kolejna piękna rocznica w świecie rockowym już na początku października. Stóż, Skank Anans. To za nami w SC Rock. No a teraz nagranie, które jest rówieśnikiem Hedonizm, co by nie mówić, bo z kolei w czerwcu ta płyta, Load Metallica, obchodziła swoje 30. urodziny. Mama Set przed nami.

0: To był Tilt w Esterogii, mówię ci, że... A ja powiem państwu, że nawet nie wiem, kiedy nam zleciała ta pierwsza godzina naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13 i lada moment w studiu pojawi się Michał Pokolenkowski z kolejnymi newsami. W raporcie zapraszamy bardzo gorąco, a ja słyszę się z państwem tuż potem muzycznie. Na początek godziny będę miał dla państwa The Hooters, Johnny B. Od tego zaczniemy kolejną godzinę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan

0: Od 30 lat.
1: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga! Z kodem RADIO wybrany asortyment 20% taniej.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
6: Reklama.
7: Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę Andrzej Poczobut. O nim mowa, wrócił z Białorusi do Polski. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie.
8: SK Rock. Raport.
7: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Od tego zaczynamy raport. Temu opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1 600 000 000 zł.
9: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
7: Komentuje premier. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Obajtka. W tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu.
10: To jest raport.
7: Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, czyli szefowa Związku Polaków na Białorusi. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają kolejne obietnice, a do wyborów prezydenta miasta, stolicy Małopolski, zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
11: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
7: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Jeszcze wyjątkowa lekcja WF pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy z Janą Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
0: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym. Następnie potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
6: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
10: Tak, tak,
12: no jasne.
6: Co najbardziej liczycie, powiedzcie?
12: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
6: A dlaczego warto uprawiać sport?
13: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
14: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przesiejenie się nie skompromituje.
7: Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
2: Pogoda.
7: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem do 16.
15: Tak a propos tej lekcji WF-u z mistrzyniami. Jakieś rozciąganko by się przydało, więc proponuję wydostać się z zabiórka, jeżeli Państwo w tym momencie... No już którąś godzinę właśnie za biurkiem, albo na przykład za kółkiem. Porozciągać się zawsze dobrze jest, także polecam. 4 minuty po 13, wtorek 15 września w kalendarzu. Dzień dobry, raz jeszcze mówi Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Tak jak obiecywałem. Na początek The Hooters, Johnny B.

To był Marilyn Manson w Esterox Sweet Dreams Are Made of This, czyli jego wersja wielkiego hitu duetu Eurythmics. 2 miesiące temu grał w Polsce. No i wiele osób miało dylemat, czy jechać na Merlina do Łodzi, czy do Warszawy na System of a Down. Ten dylemat wiele osób rozwiązało w ten sposób, że po prostu wybrało się na ten drugi koncert System of a Down w Warszawie, bo pojawiła się nowa data i kolejna okazja, żeby pojawić się właśnie na PGE Narodowym na System of a Down. Na ten pierwszy koncert pokrywał się właśnie z koncertem Merlina Mansona w Łodzi. Merlin już za nami w SC Rock. Skoro o koncertach mowy, dzisiaj mamy 15 dzień września i to też będzie 15, ale kwietnia i 2027 roku, kiedy zespół 30 Seconds to Mars nas ponownie odwiedzi, to też będzie koncert w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. Tam panowie zaprezentują materiał ze swoich dwóch płyt, tej drugiej i trzeciej, jeżeli chodzi o kolejność w dyskografii. A Beautiful Lie versus This Is War. SK Rock państwu bardzo serdecznie ten właśnie koncert w Krakowie poleca w kwietniu przyszłego roku. Będzie mieć bilety. Oczywiście w prezencie, ale to spokojnie, za czas jakiś. No to sięgamy teraz po pierwszą z tych dwóch wymienionych przeze mnie płyt. Beautiful Lie. The Kill, Bury Me, 30 Seconds to Mars przed nami.

0: Leila. Derek and the Dominoes. Esther Rogue oczywiście na wokalu. Nie kto inny, tylko Eric Clapton. 26 minut do 14 nam pozostaje, to teraz chwilunia, dosłownie przerwy. Jeszcze w tej godzinie zagram Państwu na pewno Faith No More. A na Bossa? Ktoś ma ochotę? No to proszę bardzo, pan Boss tuż przed godziną 14 również zaśpiewa nam jego słynne Born in the USA.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 35.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: Castorama!
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
22: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
25: Hot doga poproszę!
24: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
0: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: Reklama.

Nie wiem, czy kiedykolwiek mu się to przydarzyło, ale Mike Patton, wokalista zespołu Faith No More, swoje najbliższe urodziny będzie spędzał w Melbourne w Australii, bo 27 stycznia, czyli w dniu swoich 59 urodzin, zagra koncert z Faith No More właśnie w tym mieście w Australii. To przy okazji tej wspólnej trasy z System of a Down, no i tego powrotu na scenę po latach. Więc pan Mike Patton wie już, jak rozpocznie się nowe 2027 rok, jego 60. rok życia. Poważnie się robi. Faith No More Easy już za nami jest rok. Teraz zagramy po polsku. Przed nami Pijama Porno.

0: Born in the USA. No i rzeczywiście urodzony w USA, w New Jersey dokładnie. 23 września 1949 roku, czyli za parę dni będzie obchodził swoje urodziny. W przyszłą środę dokładnie stuknie mu 77 lat. Bruce Springsteen, czyli Boss, już tak awansem, najlepsze życzenia z tej właśnie okazji. No i Boss zamyka tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę będzie 14, to oznacza, że lada moment, najnowszy raport Westerok. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj też celebrujemy Dzień Opakowań. Aha. I przy okazji Dnia Olewania Systemu i Dnia Opakowań. Ja już nie będę otwierał tej puszki z Pandorą, ale powiem tylko hasło butelkomat. No nie, i zamykam dyskusję.
3: Wcale nie otworzyłeś. Opowiedzieć ci, ile stałem ostatnio i trzykrotnie poszedłem poprosić o interwencję. Poszedłem w poniedziałek, mówię, a będzie szybko. Guzik z pędzelką. Do kontynuacji Nigdy w życiu dołączył Piotr Stramowski. No i wszystko jasne, drodzy państwo. Teraz on, a nie Jabłuczyńska, zagra to się.
2: Dzieje się. Działo się również za kulisami Tańca z Gwiazdami. Janicka z tajemniczą błyskotką na placu. Wieniawa w Porsche za 300 tysięcy. Odstawiona Rosati. Kto ją odstawił?
1: 6 na 9. Od 6 do 9. Estero. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
15: Reklama. Rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. To także efekt niedawnej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Za chwilę szczegóły. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej jesień 2026.
16: SK Rok. Raport.
15: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytanie prokuratorów.
17: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
15: Informuje Aneta Guść z prokuratury w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
17: Jeśli chodzi o kierującego ciężarówką, to nadal jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności z jego udziałem.
15: Przypomnę, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek. W piątek maszyniści zorganizowali protest, w ramach którego pociągi zwalniały na przejazdach do tzw. bezpiecznej prędkości, czyli 20 km na godzinę. A dziś rząd zajmie się zmianami w prawie drogowym. To także efekt katastrofy pod Radomiem. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.
16: To jest raport.
15: Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów.
0: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
15: Mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
2: SK Rock Biznes.
15: Premier Donald Tusk zapowiedział, że poprosi prokuratora generalnego o przedstawienie pełnej informacji o śledztwie w sprawie, którą opisał wtorkowy Financial Times. Szef rządu mówił, że dotyczy ona przekazania przez Orlen gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa. Wtorkowy Financial Times, przypomnę, opisał, że Orlen stracił 230 milionów dolarów na transakcji związanej z zakupem wenezuelskiej ropy. W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, a swój szczyt osiągnie na poziomie 4% na przełomie tego i przyszłego roku, napisali ekonomiści banku PKO BP w komentarzu do danych GUS-u. Dynamika wzrostu płacy minimalnej w Polsce w latach 2012-2025 była jedną z najwyższych w Europie, zwraca uwagę Polski Instytut Ekonomiczny. W ocenie instytutu wzrost minimalnego wynagrodzenia nie wpłynął jednak ani na poziom zatrudnienia, ani liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw.
2: Pogoda.
15: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu, na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem do 16.
18: Czyli dzisiaj aura typowo jesienna. Na kilka dni przed rozpoczęciem jesieni, bo ten początek już w najbliższy poniedziałek i tak się składa, że początek jesieni wypadł na dokładnie w dniu urodzin ostatniej płyty Nirwany In Utero. I po tę płytę w tym momencie sięgamy. Rape Me, Nirwana na początek godziny. A po 14 kłania się Michał Cieślik, zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania.

Sex on Fire i Kings of Leon w Estrock 3 miesiące temu zagrali w Łodzi pod naszym patronatem, pod patronatem Eskirock. No i niebawem kolejna okazja się przydarzy do koncertu w Polsce, bo jak się okazuje, w drodze nowa płyta, która będzie mieć swoją premierę na początku listopada. Panowie mają tutaj grać prościej i bardziej surowo, czyli takie nawiązanie do początków ich kariery. W tym nowym singlu My Whole World na przykład opowiadają o wdzięczności rodzinie i docenianiu tego, co udało się osiągnąć, czyli tematyka trochę inna od tej, którą prezentowali przed chwilą w tym jednym z największych hitów Sex on Fire. No tak, uzbierali bagaż doświadczeń przez te wszystkie lata swojej kariery, no i teraz z niego będą korzystać. Płyta będzie zatytułowana My Beloved, no i ukaże się dokładnie 6 listopada z 13 nowymi utworami. No i zapraszamy, panowie, z tym nowym repertuarem na koncert ponownie u nas. Kings of Leon już za nami w Estrock. 19 minut po 14 we wtorkowe popołudnie. To teraz zaśpiewa facet, który w grudniu ubiegłego roku zagrał solowy koncert w Krakowie. No i za parę dni, dokładnie 25 września, ukaże się płyta w formie audio-wideo z zapisem tego właśnie koncertu w Krakowie. Live in Kraków w ramach trasy Meine Welt Tour. Tak, chodzi oczywiście o Tyla Lindemana, czyli lidera i wokalistę zespołu Rammstein, który teraz ze swoim macierzystym zespołem w Estrock. Zone. 3

0: Dorsi Westerok, Riders on the Storm. Za 28 minut będzie 15, to pozdrowienia mamy jeszcze na naszym messengerze od pana Darka w dniu majonezu, jedynego słusznego, jak dodaje. Dziękujemy. To ja z kolei jeszcze dodam, że pan Tomek jest, pan Darek, przepraszam, jest z Kielc. I tym oto sposobem tak delikatnie wsadziliśmy kij w mrowisko, bo wiadomo, że temat majonezu podgrzewa emocje nie tylko w okolicy świąt. Dorsi z Adami, za chwilę Radar na antenie jest Kirok, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy m.in. Joe Cockera.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
9: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
9: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
9: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 4 inwestycje, 4 różne style życia, 1 weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich, miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
18: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
19: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
19: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
19: A to zobacz ten.
18: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
21: Reklama. Eska Rock Radar.
22: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jacek Kawalece rozstał się z budką suflera po burzy wywołanej jego parodią. Jak się okazuje, szybko udało się znaleźć jego następcę. Nowy wokalista legendarnego zespołu oficjalnie zabrał głos, potwierdzając dołączenie do muzyków. Do tej pory przez ponad 30 lat był związany z oddziałem zamkniętym, a chodzi o Krzysztofa Wałeckiego. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
21: Eskarok Radar.

Jak wiadomo, sukces serialu zależy od wielu czynników, w dużej mierze też od ścieżki dźwiękowej, no bo umówmy się, odpowiednia oprawa muzyczna jest niezbędna, jeżeli chodzi o tak zwane ogólne wrażenie artystyczne. No a producenci tego serialu, który powstawał na przełomie lat 80. i 90., podjęli najlepszą z możliwych decyzji co do utworu, który otwierał każdy odcinek. No i With a Little Help from My Friends Joe Cockera już na zawsze będzie sklejony z tym właśnie serialem. The Wonder Years w oryginale, czyli po naszemu Cudowne Lata. Joe Cocker już za nami w Esce Rock. Teraz zagramy Republika.

0: Widzieli pewnie Państwo to ujęcie z finału US Open, no i zbliżenie na zegar, który pokazywał czas 0,07 sekundy, czyli sekwencję cyfr 007, no a potem zbliżenie na Piersa Brosnana, czyli kiedyś odtwórcę roli Jamesa Bonda, agenta 007. No nie wiem, czy to był przypadek, ale operator no po prostu zrobił robotę. Tematem bondowskim dzisiaj zamykamy nasze spotkanie Live and Let Die w wersji Guns N' Roses. Na koniec zbliżamy się do 15, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem wtorkowa kolumna Zygmunta. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Do jutra, do 12.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Co robimy w sobotę, 19 września?
13: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
12: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
13: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
12: A w niedzielę?
13: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
12: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires. Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
18: 24, 35.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Reklama. SK Rock Warszawa.
24: Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej. Łódź szykuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Wacowie i Juchasi szykują się z kolei do powrotu z hal do domów.
25: SK Rock. Raport.
24: Minęła 15, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
26: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
24: To druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych.
25: To jest raport.
24: Łódź szykuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się dwa jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. O tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
27: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
28: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
27: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
29: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
27: Mieszkańcy są zdezorientowani.
28: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
27: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
24: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat.
25: Słuchacie raportu w SCRO.
24: Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją trwa on do 29 września, czyli do dnia świętego Michała Archanioła. Górale przyznają, że to dobry, choć męczący sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
30: I sezon jak sezon, no bardzo był dobry sezon, był gości było stałych takich gości, co popić po 10 roku ludzie są do mnie.
31: Pogoda dopisała?
30: Pogoda też była dobra. Trochę było tam w cichu, bo było sucho, ale my tu miałem 2 pasmiska, to zaś nie było tak źle.
31: Koniec jest sezonu, czy to już się tęskni, czy trzeba iść w chałupę?
30: No nie tęskni się tak bardzo, no ale. No ale koniec sezonu jest, no to trzeba się wejść. Tak jak roku na rok, ale jest fajnie, nie? Było fajnie.
32: Będzie to tradycyjny Redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy, tak, i tam będzie się odbywał osot, czyli owce będą oddawane gazdom.
24: Pan Marian Barnaś, dokładnie. Z Polany, nie Banaś,
33: bo
24: Barnaś.
33: To jest ktoś, a nie nik.
24: Pan Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej. Redek organizuje dokładnie 4 października. Z kolei 11 tego samego miesiąca odbędzie się powrót owiec z bacówki w Kuźnicach.
34: Pogoda.
33: Tak. A ty się identyfikujesz bardziej jako baca czy jako juchas? Ja mogę być juchasem.
24: to mi się źle kojarzy, nie wiem dlaczego, ale...
0: Myślisz, że Juchas ma Buchaja?
24: Och, to ja wiele ma atutów pewnie, ale nie mówmy teraz o tym. Dziś pogoda w kratkę, bo się zakrztuszę. Kłaczek znowu. Z przewagą chmur w większości regionów, lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22, nad samym morzem, no tam chłodno, bo tylko 16.
0: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem umiarkowanie.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie Poklękowski. Poklękowski raportuje.
24: Jestem.
0: Baca.
24: Baca.
0: To starszy, doświadczony szef i kierownik wypasu. A Juchas to jego młodszy pomocnik i pracownik, czyli ja. A ja jestem Zygmunt. Kłaniamy się Państwu bardzo, bardzo nisko. Jesteśmy SK Rock.
1: SK Rock.
0: Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

płyniemy z tym wtorkiem, płyniemy z tym wtorkiem, powiem Państwu, że chciałbym się zdziwić. A ja bym chciał. 691-613-613 tu się dzwoni albo się mówi do Messengera. A jeśli chcecie tysiaka, to zajrzyjcie proszę na skrok.pl. Na naszej stronie internetowej czekam na wasze garażowe historie. Za ciekawą historię oddam 1000 zł. Pytanie brzmi, jaka wasza pasja zaczęła się właśnie w garażu? I pozwolicie, że ja też odpowiem na to pytanie. Bo w garażu rozpoczęła się moja dorosłość. Bo ja przez 5 lat studiów mieszkałem w garażu. To był taki garaż przerobiony na stację. I ja kiedyś o tym więcej opowiem, ale teraz tylko wspomnę, że tam zawsze

0: Coś do widzia.
1: Żebym, tak jak mówię, nie zapomniał. Pan Michał, że tak powiem, przez chwilę chrząknął, warknął, powiedział, że kłacek, no bo się zakrztusił. A jak się ktoś dławi, a jak się ktoś dławi, to się mówi kłeczek. No.
2: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: wczoraj o tej porze graliśmy System of a Down i dzisiaj też byśmy mogli zagrać System of a Down. Uwielbiam ten zespół, ale gramy Offspring, bo w kalendarzu mamy dzień olewania systemu. Dzień olewania systemu i dzień kropki i europejski dzień prostaty. Michale, ile widzisz palców?
1: Cy.
0: Bo trzeba się badać. A za chwilę będziemy raportować.
2: Autopromocja. Melina w Esce Rock.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
4: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie zrealizujemy kolejny wariant programu CPN. 3 szczepionki przeciwko grypie na sezon 2026-27 trafiły już do hurtowni farmaceutycznych. Wszystkie objęto 50% refundacją, ale część pacjentów może dostać wybrane preparaty bezpłatnie.
5: To jest raport.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego apeluje o zgłaszanie służbom sytuacji nietypowych w pobliżu strategicznych obiektów. To na przykład dłuższa obserwacja węzła kolejowego przez kogoś czy fotografowanie infrastruktury.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
1: Przed polskimi siatkarzami mecz z najtrudniejszym rywalem w grupie. Na szczycie grupy B Polacy zagrają z Ukrainą. To dwie niepokonane dotychczas drużyny biało-czerwoni. Do tej pory nie stracili seta. Początek meczu o 18. Piłkarska ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20:30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Wcześniej o 18:00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Line.
1: Toto w Radiu SK Rock. A czy państwo widzieli to, co płynęło po nodze Joanny Wietrzyk? Wszędzie o tym pełno. Australijska zawodniczka podczas zawodów High Rocks dostała silnej biegunki i to jej wszystko spływało po nogach i capiło niemiłosiernie, a ona i tak się nie poddała. I pan Krzysztof napisał: to rzadkie podejście do sportu. Dokładnie. Ja bym dodał, że to niebywały akt samozaparcia, no ale to niestety nie były zaparcia.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,35.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
13: Reklama.

0: płyta Nickelback w Radiu SK Rock. Z gitarzystą tej grupy rozmawiała ostatnio nasza Klaudia i poprosiła, żeby przyjechali do Polski. Come to Poland, powiedziała, na co pan gitarzysta odpowiedział, że przyjadą, bo oni love Holland. Zresztą posłuchajcie.
1: We would miss Holland. We have to come to Holland.
0: Holland. Dziękujemy. My z kolei kochamy Nickelback, zwłaszcza za czarny album. I za Reload. I zagramy coś z tego albumu po godzinie 16. O 16 raport.
2: Reklama. Co robimy w sobotę, 19 września?
3: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
2: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
3: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
2: A w niedzielę?
3: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
2: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen. Samochody dostawcze przy ulicy Racymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Bożeja K. za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki oraz jej dzieci. W raporcie też charytatywna wyprawa Polaka przerwana dotkliwym pobiciem w Czechach.
9: SK Rock. Raport.
8: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki oraz jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Bożeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Bożejowi K. 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
10: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
8: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
11: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
8: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę. Na środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczka otworzyła była partnerka mężczyzny, kobieta i dwoje jej dzieci. W tym syn skazanego zostali ciężko ranni.
9: To jest raport.
8: Charytatywna wyprawa przerwana dotkliwym pobiciem Jakuba Hajsiga z Chorzowa. Jakub wyruszył w 800-kilometrową podróż, aby zebrać środki dla ciężarnej partnerki chorującej na raka. W czeskiej Ostrawie został zaatakowany przez Polaków, którzy na jego czapce pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi.
12: Napastnicy krzyczeli coś o wyplaniu na Ukrainę, o UPie, banderze. Kilkukrotnie nie mogłem wstać. Pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię. Pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie kopała. Cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
13: Barwy województwa śląskiego pomylili z barwami narodowymi Ukrainy.
12: Chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót.
13: Mamy kolejny dowód takiej nienawiści do naszych sąsiadów Ukraińców.
12: Tak, tych ludzi zdenerwowało, że ja byłem uśmiechnięty, swobodny. Widać było, że czuję się po prostu u siebie i czuję się bezpiecznie. To spowodowało po prostu ich zawiść i nienawiść.
8: Z Jakubem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Sprawa trafiła do czeskiej policji, ale ta, jak słyszymy, niechętnie się nią zajmuje. Uważa, że pan Łukasz oprócz zgłoszenia musi się pojawić w Ostrawie z tłumaczem przysięgłym.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Meksykańskie wybrzeże przeżywa prawdziwe oblężenie. W ostatnich dniach na plażach, pacyficznych plażach, pojawiło się ponad 330 tysięcy morskich żółwi zielonych, aby złożyć tam jaja. Choć może się wydawać, że to bardzo dużo, gatunek ten nadal uznaje się za narażony na wyginięcie.
7: Pogoda.
8: Też czasem na plaży składam jajka i nikt z tego sensacji nie robi. Chciałem tylko powiedzieć.
0: Ale nie masz wrażenia, że ludzie jednak jakoś dziwnie się uśmiechają, kiedy to widzą?
8: Troszkę tak.
0: Bo to się wylewa.
8: Ale o tym mieliśmy nie wspomnieć.
0: Lewą nogawką.
8: Trochę tak. Dziś pogoda w kratkę. Z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady. Opady deszczu. Na termometrach nie za wiele. Nad morzem jedynie 16 stopni. Nieco cieplej w pozostałych regionach, tam od 18 do 22.
0: Dobrze, że nad morzem tak zimno, bo może cię to odstraszy.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I gdyby ktoś zechciał powiedzieć coś głupiego, takiego z jajem, to można. A można też wyznać dzisiejsze grzechy? Też można. Można wysłać do radia głosówkę albo proszę zadzwonić 691-613-613. SK Rock! Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kult.
1: Panie Kaziu.
2: Panie Kaziu.
3: Szczęśliwego i wesołego wtorku życzę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy i wjeżdżamy do kopalni.
4: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco zakurzone i w tym tygodniu sięgamy do utworu, który znalazł się na płycie London Calling. I jeśli o wielkości jakiegoś numeru świadczy liczba jego coverów, to ten utwór jest naprawdę kultowy. Mała dygresja, sprawdziłem nieoficjalną listę najczęściej coverowanych utworów w historii i w czołówce są Yesterday Beatlesów, Hallelujah Leonarda Cohena czy Summertime George'a Gershwina. Mówi się o nawet 70 tysiącach wersji tego utworu. No, nasze wykopalisko aż tak popularne nie jest, ale też doczekało się wielu, wielu różnych interpretacji, między innymi polskiej wersji zespołu Analogs o tytule Strzelby w Brixton. Po angielsku Guns of Brixton. To The Clash w kopalni odkrywkowej.

0: Michał Poklękowski składający jaja na plaży. Wyobraźnia zaczyna działać. Ludzie, tak jak to odzobaczyć w tej chwili?
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
2: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj

0: liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: ta droga albo inna droga, a może przez płot, bo właśnie oglądam, jak poseł Matecki skakał przez płot, a właściwie to wspinał się na bramę. Szanowni Państwo, 2 lata temu pan Matecki chodził w nocy po dachu Sejmu, a teraz skacze przez bramę i że tak zapytam, o co chodzi?
1: This is my gift.
0: Darek, wstawaj, bo chyba zlałeś się w gacie.
1: I'm Spider-Man.
0: Tak. To może za chwilę przeskoczymy do raportu.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Temu opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld.
4: To jest raport.
5: Sąd rejonowy w Kościerzynie skazał w trybie przyspieszonym 22-letniego mężczyznę na 10 miesięcy pozbawienia wolności za atak na opiekuna placówki dla bezdomnych oraz szarpanie i znieważanie ratowników medycznych. Jak ustalili funkcjonariusze, 22-latek był już poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary 90 dni więzienia.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
6: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
7: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
8: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
9: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
10: Takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
5: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Mecz rozpocznie się o 18:00.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock.

0: Janis Joplin w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Ale że ona miała w głosie drzazgi, miała też piasek w tym głosie i kawałki szkła, a do tego bardzo mocny silnik. I wymieniłem właśnie rzeczy, które można trzymać w garażu. A co wy robiliście w garażu? Może jakieś wasze pasje się tam zaczęły, a może jakieś inne doświadczenia? Za fajną historię oddam 1000 zł. Wasze historie przyjmuję na naszej stronie skrock.pl.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Pan David zabrał nas do gwiazd. A ja też jestem Dawid, stylesza Zygmunt i zabieram was do garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie,
1: SC Rock.
0: A wasze garażowe historie przyjmuję na naszej stronie internetowej jaskrok.pl. Jeśli jakaś historia mnie zaciekawi, mogę wręczyć 1000 zł, ale wcześniej dzwonię i sprawdzam, Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień
0: dobry. Cześć, Konrad.
3: Cześć.
0: Masz na sobie maskę?
3: Jeszcze nie.
0: Konrad, bo ludzie mają różne pasje. Jedni grają w gry, inni spacerują, jeszcze inni czytają książki, oglądają seriale, a ty dłubiesz przy stali.
3: Tak jest.
0: Można powiedzieć, że słuchasz metalu.
3: Dosłownie i przenośni.
0: Konrad, napisałeś, że garaż to miejsce, w którym pokochałeś spawanie. Co wy tam spawacie, panie Konradzie?
3: Różne projekty takie przydomowe. Tak jak napisałem w zgłoszeniu, i pergola, i osłonki, i grill, i kolejne projekty już czekają. I jeszcze w tym roku, może jeszcze na pewno w przyszłym.
0: Niesamowite. Pamiętam, jak u mnie na wsi chłopaki spawali, to rodzice kazali mi patrzeć w drugą stronę. No, takie fajne było, takie fajerwerki na miarę naszych możliwości. Czy ty masz tę maskę specjalną, ochronną?
3: Tak, mam tę maskę, a dzieciństwo pamiętam, że nie miałem, tato mi kazał nie patrzeć, a patrzyłem.
0: Tak,
3: bardzo. Pamiętam to dziś.
0: Może mieliśmy tego samego ojca. Konrad, a jak cię narzeczona widzi w takiej masce, to co mówi?
3: Wyglądam jak Leon Zawodowiec.
0: A jak? Konrad, bardzo to szanuję, bo uważam, że posiadanie tego typu umiejętności to świetna pasja, która może też być planem awaryjnym w trudnych czasach. A na potwierdzenie moich słów pragnę powiedzieć, że wyspawałeś sobie 1000 zł, gorąco gratuluję.
3: Jest, super, dzięki wielkie.
1: Garażowe historie w SC Rock. Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: A co wy robiliście w garażu? Proszę opowiedzieć na skrock.pl.

0: A Different Kind of Happiness. To już czwarty nowy singiel zespołu Nothing But Thieves. Singiel, który zapowiada ich nowy album, premiera w przyszłym tygodniu. A co się dzieje na początku tego tygodnia, co się dzieje ważnego, o tym powiemy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No właśnie, trzeba go jakoś zwolnić.
4: Otóż to, żeby nie biegał.
3: No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
4: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej, w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń, powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Około 2 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie takim osobom znów chce pomóc Szlachetna Paczka.
16: SK Rock. Raport.
15: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Już jutro Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Projekt przewiduje 60% podatek od ponadprzeciętnych zysków firm paliwowych, a to według szacunków rządu przyniesie budżetowi 4 miliardy. O szczegółach Mateusz Głębiecki.
17: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
18: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
17: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
16: To jest raport.
15: Koniec tak zwanych recept śmierci, a recepty muszą zawierać dawkowanie. Takie zmiany weszły w życie w niedzielę. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
19: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuacje, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
15: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
6: Słuchacie raportu w SC-ROK.
15: Około 2 milionów Polek i Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie takim osobom znów chce pomóc Szlachetna Paczka. Żeby to się udało, potrzebni są wolontariusze. A w całym kraju brakuje ich jeszcze około 3 tysięcy. Ze szczegółami Dawid Olszewski.
20: Wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, poznają ich sytuację i sprawdzają, czego naprawdę im potrzeba. Ich wsparcie jest kluczowe, przekonuje liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy, Paulina Śnieć.
21: Zdarzają się sytuacje, kiedy tych rąk do pracy jest za mało i nie jesteśmy w stanie po prostu fizycznie dotrzeć do wszystkich rodzin.
20: Dlatego każda para rąk do pracy jest na wagę złota, dodaje Marta Czajkowska, która sama zaczynała od pomagania jako darczyńca. Teraz jest wolontariuszką.
22: Dla mnie pierwszą przyjemną chwilą jest moment spotkania się z rodziną. Mogę się im przedstawić, oni się mogą mi przedstawić i są naprawdę nam bardzo wdzięczni i ten kontakt cieszy.
20: Chętni do pomocy mogą zgłaszać się na stronie Szlachetnej Paczki.
15: Baza rodzin zostanie otwarta w połowie listopada. Wtedy każdy będzie mógł wybrać potrzebujących, których chce wesprzeć.
14: Pogoda.
15: Co się stało? Kłeczek?
23: Z półobrotu.
15: Z półobrotu. Mam wyciągnąć?
23: Nie. Nie chciałbym, żebyś nigdzie wsadzał swoich paluchów. A że dzisiaj dzień prostaty, tym bardziej nie chcę. O pogodzie powiedz.
15: Dziś pogoda w kratkę, z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem. No, prostata może to odczuć, do 16 stopni.
23: Już czuję.
14: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
24: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I to jest dzień olewania systemu i dzień prostaty, i dzień kropki. Jest dopiero wtorek, a nasze siły witalne dają do zrozumienia, że my już doszliśmy do kropki. Michał, w porządku?
15: Idę się przebadać.
24: Myślałem, że zemdlałeś. A jak tam u państwa? SC Rock. Można mówić do radia. Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Słuchacie Eski Rock. A to są dźwięki z Nazaretu. A teraz wiadomość z Messengera. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dawidzie, witam.
0: Witam pana.
1: Ostatnio żeśmy cię za bardzo nie słuchali, bo jakoś tak nie było okazji, ale teraz sobie wracamy z onkologii i słyszymy, że chłor to ci dobrze dopisuje i życzymy ci, żeby to nie było rzadkie.
0: A?
1: Na razie.
0: Pan Marcin nawiązuje do informacji o pani Joannie, która podczas zawodów Hyrox dostała silnej biegunki i to jej wszystko spływało po nogach, ale ona biegła dalej. I bryzgało to, i śmierdziało to wszystko, ale ona biegła dalej. I jeszcze komentarz pana Bartka w tej sprawie. Halo, halo.
2: A jak dla mnie ten news to jest taki trochę z dół, bym powiedział, no.
0: A ja bym powiedział, że dokładnie stamtąd.
2: Pozdro.

0: dzień dobry, witamy. Brzeg Dolny się kłania Brzechu. 54 lata dzisiaj pyknęło, więc...
1: Dzień dobry. Ja chciałam tylko przypomnieć, że dzisiaj jest ten Dzień Majonezu Kieleckiego. I tak naprawdę nie jest potrzebny ten cały spór, ponieważ różne majonezy się nadają do różnych rzeczy. Bo na przykład kieletki się dodaje do ciast, do sałatek, do mięsa się nadaje. On się nadaje naprawdę do wszystkiego, a cała reszta nadaje się do wyjebania.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie.

0: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Nirvana w Esterok. Kurt Cobain, facet, który odszedł zbyt wcześnie. Im człowiek starszy, tym się częściej powinien badać, a dzisiaj mamy dzień prostaty i problemy z prostatą to jest cholerstwo, to boli, a może też powodować zaparcia i utrudniać wypróżnianie. O, czyli ta pani, która dostała ostrego wypróżnienia na zawodach, musiała nie mieć prostaty. Logiczne. Kto ma, niech bada, a my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj coś.
3: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny, nie chowam się przed policją.
2: A dlaczego, to jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
3: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
2: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
3: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie zrealizuje kolejny wariant programu CPN. Trzy szczepionki przeciwko grypie na sezon 2026-27 trafiły już do hurtowni farmaceutycznych. Wszystkie objęto 50% refundacją, ale część pacjentów może dostać wybrane preparaty bezpłatnie.
4: To jest raport.
5: ABW apeluje o zgłaszanie służbom sytuacji nietypowych w pobliżu strategicznych obiektów, to na przykład dłuższa obserwacja węzła kolejowego przez kogoś, czy fotografowanie infrastruktury.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Nie tylko dzisiejszy, zaplanowany na 18 mecz siatkarzy naszych polskich z reprezentacją Ukrainy rozpala emocje kibiców, bo są też inne dyscypliny, które równie magnetycznie, magnetyzująco na nich działają. Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości, koszykówka. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na mistrzostwa Europy, które w sobotę odbędą się w Warszawie. Organizatorzy zgłosili 8 zadań, z którymi zmierzą się załogi z całego kontynentu. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało dziś konkurencję pod czujnym okiem trenera, mówi Marcin Pejski z gorzowskiego MZK.
7: Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend, natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, no to już kilka miesięcy. Wiadomo, że to nie są tak, że my ćwiczymy codziennie, tak? My się spotykamy kilka razy w miesiącu. Teraz tak mamy dosyć intensywnie.
5: W europejskich mistrzostwach motorniczych gorzowianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład, mówi Grzegorz Lechocki, uczestnik zawodów.
8: Wszyscy koledzy nam kibicują, nawet mamy grupkę naszych kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie.
5: No i super, w sobotnich zawodach sportowych, motorniczych udział wezmą 24 ekipy z 23 krajów.
0: Ja mam taką refleksję, że my za 27 minut kończymy, ale gdyby tacy motorniczowie prowadzili ten program, to skończylibyśmy już teraz.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: czego ja się dowiem, odbierając ostatni dzisiaj telefon. Halo, halo?
1: No, dzień dobry, Dawidku.
0: Dzień dobry, pani.
1: Wiesz co, ty dzisiaj przypomniałaś o tym dniu kropki, no nie?
0: A tak, bo dzisiaj jest dzień kropki.
1: No, ja wysłałam syna do przedszkola w koszulce z Mario zamiast z kropką i po prostu się czuję teraz guilty strasznie.
2: Jest pani okropną matką.
1: Trochę tak, nie? Matka roku po prostu. Ale i tak jest to mniej żenujące niż bączek z farszem tej australijskiej zawodniczki, tak sobie myślę.
0: No ona to dopiero była w kropce.
1: Zdecydowanie.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Reklama.

SK Rock Warszawa. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: YouTube. To piosenka z miłością w tytule, a ja z miłością pozdrawiam osoby, które dołączyły w tej godzinie na naszym Messengerze. Ola, Artur, Piotr, Tomasz, Marcin, Patryk, Maciej, kolejny Tomasz, Anita, Konrad. Dziękuję wam za wiadomości. A wszystkim państwu bardzo dziękuję za obecność. Słuchaliście kolumny Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę 18, za chwilę raport, później radar, a ja wracam do was jutro o stałej porze. Dobrego wieczoru. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
1: Reklama.

0: Orlen miał stracić 1 600 000 000 złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy.
1: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
0: Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy.
2: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Michał Pokrękowski, zapraszam. Przed nim mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Ukraińcy sprawili już na tym turnieju niespodziankę, pokonując w grupie wicemistrzów świata Bułgarię 3-1. Dlatego Jan Fierlej, rozgrywający naszej kadry, ostrzega przed zbytnią pewnością siebie.
3: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko. Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
0: Pewni zwycięstwa są za to polscy kibice.
4: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
5: Będzie 3-0 dla Polski.
0: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
2: To jest raport.
0: Orlen miał stracić 1 600 000 000 na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
6: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
1: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
6: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
0: Tematem zajął się Mateusz Głębiewski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowane będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobę von Hippla-Lindaua.
7: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych.
8: Pogoda.
0: Dziś mamy od samego rana właściwie pogodę w kratkę. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i nad morzem, tam jedynie 16.

To zespół, który ostatnio musiał zmienić nazwy swoich social mediów, bo okazało się, że są one tożsame nowemu pomysłowi Marka Zuckerberga. No i ku niezaskoczeniu całego świata to Mark rozdaje tutaj social mediowe karty, więc panowie z Muse musieli się dostosować. Pytanie tylko zakulisowo, czy dogadali się także finansowo, czy nie do końca. Zakulisowo natomiast wiemy na pewno, jak to wyglądało przy okazji wielkiego powrotu braci Gallagher i zespołu Oasis. Teraz można to także oglądać w kinach w Polsce od 4-5 dni. Polecamy bardzo serdecznie, żeby później nie było zgrzytania zębami, że nie mówiłem. Dlatego, że te filmy jednak znikną dosyć szybko z kin, a pamiętajmy o tym, że przed nami jeszcze kilka innych zacnych dzieł związanych chociażby z koncertem z Budapesztu zespołu Queen, no i przede wszystkim nowy film dokumentalny zespołu Linkin Park. Będziemy także dzisiaj mówić o jeszcze filmie koncertowym Rammsteina, ale do tego tematu na pewno będziemy wracać. To Oasis w Esterok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie. To Radar.

Był taki moment w historii muzyki, że to właśnie ten zespół nieco mocniej wybił się na tle pozostałych. I to wynikało z tego, że pani Dolores świetnie pisała teksty, które też genialnie korespondowały z tym, co geopolitycznie wtedy działo się na świecie. Ale przede wszystkim to był zespół, który nie bał się próbować, nie bał się eksperymentów. I dzisiaj także o tych muzycznych eksperymentach za sprawą formacji Editors, która to formacja eksperymentuje i odkrywa nowe odcienie i barwy już od ponad 20 lat. Czekamy na to, co panowie będą pokazywać na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku 14 listopada. Czekamy na to, co pokażą w Warszawie w klubie Stodoła 10 lutego, bo jestem przekonany, że tych dźwięków, które za moment premierowo na antenie AC Rock, to ich na pewno nie zabraknie. Seriously to kompozycja, która dzisiaj ma swoją premierę, która czerpie z New Wave'u,

czerpie z indie rocka lat 80., opierając się na dźwiękowych gitarach, no i bezpośredniej napędzającej utwór energii. Zresztą, jak mówią panowie tekstowo, to szukanie drogi naprzód w momentach, kiedy życie nabiera ciemniejszych barw. To editorsi, którzy już niebawem także podwójnie w naszym kraju. To nowość. To Seriously.

0: To dla fanów Van Halen może być wręcz szokujące. Doszło, drodzy Państwo, do bardzo wyjątkowego spotkania Alexa Van Halena i Davida Lee Rotha. Panowie nie widzieli się właściwie od tego pamiętnego ostatniego koncertu wspólnego jeszcze w 2015 roku. To był koncert w Hollywood Bowl 4 października, pamiętamy jak dzisiaj. No i właściwie był pomysł i była planowana trasa koncertowa poświęcona Van Halen 4 lata temu, ale została odwołana po słownej sprzeczce między mężczyznami. No panowie po prostu w mediach się obrzucali tym, czym się nie należy w mediach obrzucać. A teraz doszło do tego spotkania po właściwie 11 latach i zabawne jest to, co powiedział David. Powiedział, to prawdziwa przyjemność być tutaj. I dodał, to także krok w kierunku pokoju na świecie. No ja się uśmiałem jak głupi. Bardzo serdecznie polecam tę rozmowę. Panowie między innymi mówią o kulisach tego rozłamu między jednym a drugim i to, co ich poróżniało. Także za sprawą pewnej kompozycji Panama. Ale teraz już nie o tym, skoro już wszystko zmierza ku dobremu, no to sprawdzimy za chwilę także, jak to wygląda u Bruce'a Springsteena.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj też celebrujemy Dzień Opakowań. Aha. I przy okazji Dnia Olewania Systemu i Dnia Opakowań. Ja już nie będę otwierał tej puszki z Pandorą, ale powiem tylko hasło butelkomat. No, i zamykam dyskusję.
3: Wcale nie otworzyłeś. Opowiedzieć ci, ile stałem ostatnio i trzykrotnie poszedłem poprosić o interwencję. Poszedłem w poniedziałek, mówię, a będzie szybko.
4: Guzik z pandelką.
3: Do kontynuacji Nigdy w życiu dołączył Piotr Stramowski. No i wszystko jasne, drodzy Państwo. Teraz on, a nie ja, był uczyń. Zagra to się.
2: Dzieje się. Działo się również za kulisami Tańca z Gwiazdami. Janicka z tajemniczą błyskotką na placu. Wieniawa w Porsche za 300 tysięcy. Odstawiona Rosati. Kto ją odstawił?
1: 6 na 9. Od 6 do 9. SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
9: 24,35.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
12: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
13: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
15: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
14: A pan wie, jak to objechać?
16: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marwipol.pl.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Mamy niskie ceny.
23: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
24: Reklama.

I to jest chyba najpiękniejsze marzenie, które mógł sobie wyśnić każdy fan Bruce'a Springsteena. To właśnie Boss zdradził w magazynie Rolling Stone, że ukończył jeden nowy album, a nad drugim wciąż pracuje. Jednak to ten nieukończony zamierza wydać jako pierwszy. Zapytany, czy to będą płyty solowe, czy z zespołem E Street Band, odpowiedział krótko: to niespodzianka. No to my czekamy na nieco więcej szczegółów od Bossa.

0: To był muzyczny hołd dla ważnej grunge'owej persony, bo gdyby nie Andrew Wood, gdyby nie Model of Bone, no to nie wiem, jak dzisiaj byśmy mówili o Alice in Chains, o Pearl Jam, o Soundgarden, czy nawet o Nirvanie. To właśnie Andrew Wood i jego też niestety śmierć w wieku 24 lat tak bardzo wstrząsnęła tym grunge'owym światem, że powstało mnóstwo kompozycji, które właśnie odwoływały się do śmierci tego wyjątkowego artysty sprzed lat.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: W tym domu nigdy nie zwalnia.
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Reklama.

To Dave śpiewający o tym, jak trudno ocenić drugiego człowieka, nie chodząc wcześniej w jego butach. W końcu to utwór o ludzkich słabościach. O tym także już teraz w wielkim hymnie wielka polska wokalistka, która o zagubieniu i poszukiwaniu światła w ciemności zaśpiewa w swoim wielkim przeboju. To Kora o miastach pustych i ponurych. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Domanam.

To status quo Westerok, a u nas bardzo, a to bardzo dynamicznie. A to za sprawą Josha Homiego z formacji Queens of the Stone Age, bo nie tylko kamera go kocha, ale także on pokochał kamerę. I dzięki temu my oglądamy na naszych oczach nowego muzycznego influencera. Josh Homi, drodzy Państwo, postanowił ostatnio zaprosić Dave'a Grohla z formacji Foo Fighters do wielkiego, wręcz gigantycznego sklepu turystyczno-wędkarskiego. I o tym opowiadałem, bo to jest nagranie, które moim zdaniem jest hitem internetu z sierpnia. Natomiast teraz we wrześniu Josh Homi zaprosił pana Dave'a Grohla do innego sklepu. Do sklepu z fajerwerkami. Trwało to 2 godziny i panowie się świetnie bawili w środku. Zresztą więcej możecie zobaczyć w internetach. U nas muzycznie właśnie wspomniane Queens of the Stone Age. Tym bardziej, że panowie w końcu zapowiedzieli nowy album, no i warto chyba posłuchać także nowych dźwięków, z którymi pewnie Josh prędzej czy później pojawi się także nad Wisłą.

0: I to jest dopiero rock and roll, bo ten riff wcale nie powstał w studiu, ale podczas chaotycznej sesji w lokalnym teatrze w Szwajcarii, ponieważ muzycy rozstawili tam sprzęt, ale potężny hałas w środku nocy obudził okolicznych mieszkańców i gdy zespół nagrywał podkład instrumentalny, do drzwi dobijała się szwajcarska policja. Dziękujemy w takim razie za służbę wszystkim szwajcarskim policjantom, że nie byli na tyle skuteczni, by popsuć plany muzykom zespołu Deep Purple.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra BMO Wochrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
7: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
8: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
11: Bądź zawsze o krok przed zagrożeniem. Wybierz sprawdzone produkty do samoobrony z Sharg.pl. Skuteczne gazy pieprzowe do obrony osobistej oraz profesjonalne gazy grizzly do ochrony przed agresywnymi zwierzętami, niedźwiedziami, psami i dzikami. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś. Wejdź na www.sharg.pl i sprawdź ofertę. Oferta wyłącznie dla osób pełnoletnich. Uwaga, z kodem radio wybrany asortyment 20% taniej.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: Reklama.

Ci, którzy złośliwie uważali, że Muniek w ostatnich miesiącach raczej był mało przyjacielski, bo zwolnił dwóch kolegów z Tilaw, to jak widać jednak o przyjaciołach, co prawda tych starych, z Częstochowy, ale jednak pamięta. No mała łezka w oku, no bo w końcu z tym muzykiem, czyli z Maciem, zakładali swój pierwszy punkowy zespół, a dzisiaj właśnie przygotowują się do wydania trzeciej studyjnej płyty Mama. To kochanie, czas się podnieść z ich nadchodzącej płyty, a przed nami zespół, który cały czas szuka wokalisty. Skid Row, bo o nich mowa, ostatnio Rachel Bolan przyznał, że no warto zrobić małą aktualizację poszukiwania wokalisty i przyznał, że mają kilka osób, które ponownie zaproszą do drugiej fazy no właśnie pojawienia się wokalisty Skid Row. A więc, jak słychać, jeszcze trochę wody upłynie, zanim poznamy nowego wokalistę Skid Row.

0: I ten niesamowity głos pojawił się dzisiaj u boku innej legendy, Corey'a Taylora ze Slipknota, i to w zespole Falling in Reverse w utworze Joseph. Polecam bardzo serdecznie tę dzisiejszą nowość, także teledysk, który jest niesamowity. Dodam także, że bardzo mocny.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja, reklama.
3: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
4: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
9: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama.

i tą muzyczno-podniebną technologią. Witamy się także w ostatniej godzinie naszego wtorkowego spotkania w Radarze. A tej muzycznej technologii to za bardzo nie uznaje Miles Kennedy, który mówi: absolutnie odmawiam korzystania ze sztucznej inteligencji w pisaniu piosenek. No to chyba by się jednak z Beatlesami nie dogadał. Ale dogada się bez wątpienia ze Slashem. W końcu nowa płyta Miles Kennedy, Slash i The Conspirators jest gotowa. Miles przebiera nogami z wrażenia, mówi, że to jest opus magnum. No to czekamy. Tylko żeby poznać datę premiery, no i uzbrajamy się w cierpliwość. To ich Anastazja sprzed lat.

I takie zaskakujące covery zawsze znajdą moją aprobatę. To Beat It, to Fall Out Boy, Westerok, a przed nami wyjątkowe wydarzenie, to muzyczne, które już jest wyprzedane. Kiedy na samym początku tego tygodnia wspominałem, że zespół Cage the Elephant ogłosił swoją wizytę w krakowskim studio 9 lutego, nie spodziewałem się, że ten zespół wielokrotnie nagradzany, który od ponad dwóch dekad łączy alternatywnego rocka, garage rocka,

0: Prawdziwa magia dla fanów Queenów czeka już niebawem, bowiem 7 i 10 października w polskich kinach przyjdzie nam obejrzeć wyjątkowy, wręcz kultowy, historyczny koncert tego zespołu, który miał miejsce 27 lipca 1986 roku w Budapeszcie. Mówi się o tym, że to był słynny koncert. Panowie byli, no można powiedzieć, w najlepszej formie, a my w jakości 4K będziemy mogli tę formę podziwiać już na początku października. Czekamy bardzo mocno.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

to Dorsi, Westrock, a my dzisiaj dostaliśmy możliwość zajrzenia przez lekko uchylone drzwi przez zespół Rammstein. Zespół, który dzisiaj podzielił się wyjątkowym trailerem koncertowego filmu. Filmu, który tak naprawdę został zarejestrowany na koncercie w Meksyku na początku października 2022 roku. Mijają 4 lata, my wiedzieliśmy, że to dzieło się pojawi i w końcu znamy szczegóły. Po pierwsze, ta produkcja ma mieć około 148 minut. Ponad 2 godziny z niesamowitym show zespołu Rammstein. To już przemawia do wyobraźni, a do tego wszystko zobaczymy na początku listopada w kinach. Czekamy, drodzy Państwo, a oczekując także mamy takie piękne rzeczy na otarcie łez. To Duchast w oczekiwaniu na nowe koncertowe dzieło z Meksyku od zespołu Rammstein.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Niektórzy uważają, że to był jeden z tych utworów, który uratował zespół przed rozpadem. No kiedyś wrócimy na pewno do sesji nagraniowej albumu One by One, bo tam się dziwne rzeczy działy. To All My Life na odchodne naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się jutro po 18, a już za chwilę on, Jaro.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No właśnie, trzeba go jakoś zwolnić.
4: Otóż to, żeby nie biegał.
3: No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
4: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej, w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń, powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen.
1: Reklama. To był dobry rok.

0: Jarosław Pierajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. Zaczęliśmy od nagrania, które dobrze Państwo znają. Jump, Van Halen. Nieprzypadkowo się dziś pojawia. Rozpoczyna temat przewodnik, którą jest wczorajsza rocznica. 42. historycznej pierwszej gali rozdania nagród wideo telewizyjnej muzycznej stacji MTV. Coś, co na początku miało być symboliczną nagrodą, albo symbolicznymi nagrodami od prywatnej bądź firmy, stało się szybko najważniejszym w Ameryce konkurentem nagród Grammy. No i dlatego pomyślałem, że dziś w audycji przyjrzymy się pierwszym laureatom, no i wspomnimy, jakie były początki tej nagrody. Pojawią się tu dziś gwiazdy, których nikt inny w Estorogłam nie zagra, także te nierokowe. Ale teraz jeszcze gitary z Teksasu. I tak jak Van Halen zdobyli nagrodę, także i oni zdobyli na pierwszej gali, ale nie jedną, a dwie statuetki Moonmana. Pamiętacie? Srebrny astronauta z flagą MTV. ZZ Top odebrali pierwszą w kategorii Best Direction i na wideo za teledysk do Sharp Dressed Man i tutaj odbierał nagrodę reżyser, czyli Tim Newman, a drugą dostali w kategorii Best Group Video za teledysk do Legs.
1: Oh yeah, she got legs!

Modern Love Davida Bowiego. Od samego początku MTV postanowiło dawać taką nagrodę specjalną, która nazywała się Video Vanguard Awards, nazwana zresztą później imieniem Michaela Jacksona. No i tą pierwszą w historii nagrodę specjalną dostał właśnie on, David Bowie. Brytyjski artysta został doceniony za ogromny wkład i innowacyjność nie tylko w muzyce, ale przede wszystkim w tworzeniu teledysków. No bo skoro to nagroda za teledyski, to właśnie teledyski trzeba było też docenić. Dostał też nagrodę, bo dwie w sumie dostał, za najlepszy teledysk męski, który został zrobiony do nagrania China Girl. Ale mimo wszystko nie było go na gali. W jego imieniu odbierał nagrodę jego bliski przyjaciel Iggy Pop. Bowie pojawił się w czasie transmisji na takim specjalnie przygotowanym wideo i też koncercie, wcześniej nagranym w Londynie, na którym to występie nagrano nowy wtedy singiel Blue Jean. Drugim laureatem tej nagrody za całokształt był kultowy reżyser Richard Lester, który znany był głównie, znaczy z wielu rzeczy, ale muzycznie ze współpracy z zespołem The Beatles, bo na przykład wyreżyserował pierwszy film tego zespołu, czyli komedię Noc po ciężkim dniu.

Thriller. To na granie miał być głównym bohaterem tej gali i rzeczywiście było, bo 3 statuetki w sumie trafiły do Michaela Jacksona, który też nie pojawił się na gali, bo był wtedy w trasie koncertowej ze swoimi braćmi. To było słynne Victory Tour. No i to mu uniemożliwiło osobisty odbiór nagrody. W jego imieniu odbierano statuetki.

odbierali inni, John Landis na przykład i Diana Ross. Ona też odebrała jedną ze statuetek w imieniu króla popu. Czy to Michael Jackson był największym zwycięzcą tamtej gali? Nie, zdecydowanie nie. Tak jak mówiłem, Jackson zdobył 3 statuetki, a najwięcej nagród podczas tej pierwszej historycznej gali, którą dziś wspominamy, zdobył Herbie Hancock, który w sumie dostał aż 5 za swój przełomowy teledysk do instrumentalnego utworu Rockets. Ikona współczesnej muzyki jazzowej, uznawany za jednego z najważniejszych twórców w historii tego gatunku, zrobiła wtedy takie cudo.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Linku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
11: To był dobry rok. Fest Rock.
0: To był dobry rok.

No i teraz by się dostanie za to, co pojawia się w audycji. To był dobry rok. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Młodziutka wtedy Cyndi też miała swój wielki moment na tej pierwszej gali MTV 42 lata temu. Co prawda nie wygrała w głównej kategorii, ale teledysk do tej piosenki dostał nagrodę w kategorii najlepsze kobiece wideo. No i tam Cyndi Lauper pokonała na przykład wielką Donna Summer czy Pat Benatar. Ta gala, która miała, wczoraj była rocznica, swoje miejsce 42 lata temu, miała być generalnie inna, luźna, pełna humoru i miała się mocno odróżniać od zwykle sztywnej gali nagród Grammy. No i to się udało od początku, bo organizatorzy wybrali na prowadzących Dana Aykroyda i Betty Midler. Na tej gali pojawiła się też Madonna, która do domu wróciła bez statuetki, ale wielu twierdzi, że to ona była największą wygraną imprezy, bo na niej wystąpiła. I to jak? Zaśpiewała, czy też wykonała, jak znam życie, był to playback Like a Virgin. I to był absolutnie skandaliczny i najbardziej pamiętny moment tego wieczoru. Madonna wyłaniała się z ogromnego tortu weselnego, ubrana w suknię ślubną i pasek z napisem Boy Toy. A podczas występu miała stracić buta, a potem tarzać się po scenie, odsłaniając koronkową bieliznę. Co w tym 1984 roku publiczność szokowało. No i media też. A z niej uczyniło wtedy naprawdę wielką gwiazdę. To wyjście z tortu powtórzyła na gali w roku 2003. Potem, jak Państwo pamiętają lub nie, to przypomnę, całowała się z Christiną Aguilarą, ale to już wtedy nie było to samo, co w roku 84. Już wtedy tak to nie szokowało. Like a Virgin, Madonna.

gramy zwykle w radiu w wersji projektu nazwie Marilyn Manson, a tu oryginał zespołu Eurythmics, zespołu, który w tym 1984 roku na tej pierwszej gali MTV zdobywał nagrodę w kategorii Best New Artist in a Video. Mówiłem o tym, że Thriller Jacksona zdobył 3 statuetki, bo gala odbywała się w momencie, gdy Michael był po premierze tego wiekopomnego albumu, ale najważniejszej mu się za teledysk roku nie udało zdobyć. I to chyba była największa niespodzianka tego wieczoru. A kto wygrał? Teledysk do piosenki You Might Think zespołu The Cars.

kolejni przegrani tamtego dnia. Hugh Lewis and the News. Nominowani w dwóch kategoriach z tym numerem, teledyskiem do The Heart of Rock and Roll w Best Group Video. A druga piosenka, czy też raczej drugi teledysk, I Want a New Drug, rywalizował o nagrodę za najlepszy montaż. No ale w obu przypadkach znaleźli się lepsi. Ale za to pojawili się też na gali w roli gwiazdy. Występowali jak Madonna, ale oni nie wychodzili z żadnego tortu, żadnego skandalu w czasie ich występu nie było. Zakończymy to wspomnienie pierwszej gali nagród Video Music Awards MTV zespołem, który wygrał w kategorii na najbardziej eksperymentalne wideo. Za teledysk do naprawdę wielkiego przeboju o tytule Don't Answer Me. Ten klip przeszedł do historii jako jeden z najbardziej pracochłonnych klipów tamtych lat, w całości zrealizowany w stylu takiego klasycznego komiksu przy użyciu tradycyjnej animacji rysunkowej połączonej z techniką poklatkową. Podobno praca zajęła miesiąc, praca 40 animatorów. The Alan Parsons Project, dowodzony przez Alana Parsonsa, który, jak Państwo pamiętają, karierę zaczynał jako asystent przy albumach Abbey Road czy Let It Be The Beatles, a kilka lat później dokonywał rewolucji brzmieniowej odpowiadającej realizacji dźwięku na The Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. Ale w tym 84 postanowił nagrywać taką muzykę, którą się teraz z Państwem pożegnam.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 18,47,2.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
7: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i już za moment przedstawię osoby, które przyjęły zaproszenie do naszego dzisiejszego spotkania. Już poniekąd zdradziłam, że jest ich tu trochę więcej. Będziemy dzisiaj rozmawiały we trzy, a będziemy rozmawiały o Polkach. Konkretnie o Polkach, które coraz śmielej inwestują. Według raportu XTB od 2021 roku liczba inwestorek wzrosła trzykrotnie. Polska znajduje się w czołówce unijnych rynków pod względem udziału kobiet. W Polsce udział kobiet wśród nowych inwestorów to jest 19%. Dużo, mało, liczby mają to do siebie, że są abstrakcyjne. Jeżeli nie zgłębia się jakiegoś tematu, to trudno jest ocenić, czy coś jest znaczące, czy też nie. Natomiast ja, przygotowując się do tej rozmowy, nabrałam takiego przekonania, że rzeczywiście kobiety coraz częściej decydują się i znajdują w sobie taką siłę i odwagę, żeby zacząć inwestować. A o tej sile i odwadze powiedziałam nie bez powodu, dlatego że dzisiaj będziemy zastanawiać się, na czym polega inwestowanie w wykonaniu kobiet, czy ono się czymś różni, w jaki sposób kobiety można zachęcać do tego, żeby postanowiły uwierzyć w siebie i swoich sił na tym polu spróbowały. Porozmawiamy też już później o tym, w jaki sposób ten biznes rośnie, w jaki sposób można go wspierać, a na koniec mam nadzieję, że znajdzie się czas, żeby porozmawiać o takim kobiecym wsparciu w branży, bo o solidarności kobiecej mówi się dużo. Myślę jednak, że wiele z nas, pozwolę sobie tutaj na tę formę żeńską, wiele z nas niejednokrotnie przekonywało się, że z tym wsparciem to była różnie, a kiedy mówimy o biznesie i pieniądzach, tym bardziej. Rynek nie śpi, konkurencja również. Będziemy o tym rozmawiać ze względu na odbywające się forum inwestorek, którego organizatorki i mózgi operacji, chyba tak mogę powiedzieć, przyjęły dzisiaj zaproszenie. Razem ze mną jest w studiu adwokat Karolina Pilawska, która specjalizuje się w sporach majątkowych, zajmuje się między innymi zabezpieczaniem majątku. W studiu jest także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, agencji nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu Inwestorki.pl. Witajcie w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To jest pytanie, które od początku miałam w głowie, kiedy myślałam o naszym dzisiejszym spotkaniu, bo czasem mam wrażenie, że ten podział, że właśnie coś jest kobiece, coś jest męskie, że on jest czasem tak kreowany na siłę, nawet na takim bardzo podstawowym poziomie. Czasem widzimy produkty, to jest linia wyłącznie dla mężczyzn, wyłącznie dla kobiet. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale naprawdę istnieje coś takiego jak kobiece inwestowanie albo kobieca obecność na rynku inwestycyjnym?
2: Istnieje, chociaż faktycznie ta linia się zaciera i trochę tak jak powiedziałaś o produktach, coraz więcej mamy ciuchów unisex, perfum unisex, to myślę, że i to inwestowanie, przedsiębiorczość w ogóle, ta granica pomiędzy kobiecym a męskim coraz bardziej się zaciera. W tych statystykach, o których troszeczkę wspominałaś na początku, bardzo fajnie wyglądamy my Polki, bardzo fajnie wyglądamy na tle naszych koleżanek z całej Europy i jeśli chodzi o przedsiębiorczość i jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie, bo trochę też to jest o tym, o takiej odwadze brania odpowiedzialności za innych też, bycia liderką, ale też za własną karierę i własny rozwój. I bardzo podobnie jest w inwestycjach i w przedsiębiorczości właśnie. Więc linia pewnie się zaciera i te różnice są coraz mniejsze, ale one nadal są.
1: Tu pojawia się wątek, wydaje mi się, że kluczowy, który wychodzi w różnych statystykach dotyczących właśnie biznesu, inwestycji, mianowicie gotowość i skłonność do podejmowania ryzyka. Jest takie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Ja nie jestem bizneswoman, więc nie wiem, na ile do tej branży można to również odnieść, no ale myślę, że każdy intuicyjnie powiedziałby, że kobiety mają w sobie tej skłonności do ryzyka trochę mniej. Czy na polu biznesu to również widać?
2: Często rozmawiając zarówno z członkiniami naszej społeczności, kobietami z naszej społeczności, ale też z naszymi prelegentkami, to widać, że mają one w sobie tą cechę charakteru, która skłania ich trochę do większego ryzyka. Ostatnia rozmowa z Marzeną Maj, bardzo, bardzo ciekawa. Dzięki niej dowiedziałam się, że Marzena ma nie tylko ogromne predyspozycje do tego, żeby być liderką, CEO wielkiej firmy, ale też uwielbia sporty wyczynowe. Więc może rzeczywiście coś w tym jest, że jest ta cecha charakteru, która nas troszeczkę popycha w stronę ryzyka, ale chciałabym też obalić mit, że żeby ryzykować, czy żeby stać na czele mniejszej lub większej firmy, trzeba tak naprawdę bardzo dużo ryzykować. Są różne sposoby na to, żeby się rozwijać i różne sposoby na to, żeby inwestować. One nigdy nie są wyzbyte jakiegokolwiek ryzyka, ale są sposoby na to, by ryzykować jak najmniej, by ryzykować nadal w swojej jakiejś tam strefie komfortu, ale ze świadomością, że jednak mamy tą sprawczość i coś dla siebie robimy.
1: Sprawczość wydaje mi się czymś szalenie ważnym, bo mówiłyśmy już trochę i o ryzyku, i o odwadze, ale sprawczość, którą ja tutaj rozumiem jako przejmowaniem czy podejmowaniem odpowiedzialności za swoje finanse, za swój portfel. Myśmy, Karolina, już kiedyś o tym trochę więcej rozmawiały. Wydaje mi się, że te czasy, kiedy domowy budżet jest czymś w ogóle poza orbitą zainteresowania kobiet, mamy szczęśliwie za sobą, ale tak jak powiedziałam we wstępie, tutaj mamy taką zmianę, że już nie myślimy tylko o tym, żeby było bezpiecznie, żeby w razie czego móc sobie poradzić, tylko to jest już krok dalej. Chcę żyć tak, żeby tego kapitału mi przybywało. Nie tylko, żeby mnie zabezpieczał, ale żeby mnie rozwijał, jeżeli mogę tak powiedzieć.
3: Dokładnie i rzeczywiście no nawet te statystyki, o których mówiłaś, ale to, co też obserwujemy, niezależnie o tym, czy mówimy o mężczyznach, czy o kobietach, Polacy coraz częściej i chętniej inwestują, rozwijają się w tej kategorii swojego życia i bardzo dobrze, i dobrze, że już te czasy właśnie życia od pierwszego też do pierwszego w wielu przypadkach mamy ze sobą, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o rynek inwestorów. Natomiast to, co też obserwujemy, bo to, co powiedziałaś, że jakby jeszcze stosunkowo niedawno kwestie budżetu domowego, budżetu rodziny były kwestią męską i raczej kobiety starały się to oddawać mężczyźnie, one zajmowały się innymi obowiązkami domowymi. Natomiast wydaje nam się, i też są nasze takie obserwacje, może to też jesteśmy w takiej bańce trochę, bo funkcjonujemy i jesteśmy obyte z tego rodzaju kobietami, no ale mamy nadzieję, że to, że tutaj się spotykamy, no pozwoli gdzieś może zaszczepić taką chęć właśnie, żeby się edukować w kontekście czy finansów, czy inwestowania, ale rzeczywiście Polki coraz chętniej inwestują. Też miałam takie obserwacje i mam nadal, że najpierw ten budżet kobiety oddawały mężczyznom, teraz inwestowanie. Że one może kupią jakąś nieruchomość, może jedną, może dwie, ale już inwestowanie w stylu giełda, ETF-y, może jakieś metale szlachetne, a może w ogóle jakiś taki bardzo niszowy sposób inwestowania, jak nie wiem, inwestowanie w wino, w jakieś bardzo nietypowe, niszowe kolekcje, na przykład klocków Lego, czy w jakąś biżuterię, czy zegarki, no są raczej dedykowane mężczyznom. Natomiast widać, że kobiety chętniej się tym interesują, bo też nawet widzę po sobie, jakie kobiety trafiają do mnie, nawet do kancelarii. Mają jakąś inwestycję, mają na to biznesplan, mają tutaj opracowany cały plan na finansowanie tego, różnego rodzaju scenariusze, więc rzeczywiście ta świadomość rośnie i mam nadzieję, że będzie w tym zakresie coraz lepiej, bo to, co Olu powiedziałaś, zabezpieczenie podstawowych naszych potrzeb życiowych czy naszej rodziny to jest jedno, natomiast to niezwykle ważne jest pomnażanie tego majątku i cieszę, że Polacy i przede wszystkim Polki się tego uczą i to robią.
1: Zmiksuję trochę wasze odpowiedzi, bo odniosłyście się obie do tego, co chciałabym podrążyć. Chodzi mi o taką bańkowość, a raczej o myślenie, że inwestowanie, świat biznesu, to dotyczy jakiejś tam odległej, rzadko dostępnej sfery funkcjonowania na najwyższych piętrach szklanych wieżowców. Moje przeświadczenie jest takie, że to niekoniecznie musi w ten sposób wyglądać. Raz, że branża jest ogromna i tak jak ty opowiadałaś, sposobów na to pomnażanie kapitału jest bardzo wiele. Dwa, że każdy w pewnym momencie od czegoś zaczynał, że gdzieś na jakimś etapie pojawia się pomysł. I to chyba od nas zależy, czy ten pomysł będziemy mieć siłę, energię, wytrwałość, fundusze, żeby rozwijać.
2: Zależy też troszeczkę od tego, jak wspierające środowisko nas otacza, jak my ewentualnie jesteśmy odporni na krytykę, z którą możemy się potencjalnie spotkać. Mój przykład jest taki, że jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna, studentka właściwie, miałam okazję kupić nieruchomość naprawdę bardzo tanio w centrum Warszawy, w miejscu, które teraz jest bardzo popularne i te nieruchomości są tam mega drogie, więc zdecydowanie byłaby to bardzo dobra inwestycja. Wtedy oczywiście ta dzielnica, czy to miejsce, ta ulica nie była jeszcze tak popularna i kojarzyła się po prostu ze starą nieruchomością, z ogromem problemów, którą ja będę musiała wyremontować, nie wiadomo komu w ogóle ją wynajmę i jaka to jest wątpliwa inwestycja. Ja widziałam w niej potencjał, patrzyłam naprawdę długoterminowo i czułam, że tam jest ogromny potencjał i duże pieniądze, które mogę potencjalnie zarobić. Natomiast bardzo szybko usłyszałam dziesiątki głosów wokół siebie. Nie znasz się na tym, co ty mówisz. Jedyne oszczędności włożysz w coś takiego. No w ogóle daj sobie spokój. I rzeczywiście zrezygnowałam z tej inwestycji, tak? Teraz wiadomo, oczywiście żałuję. Inwestycje pojawiły się kolejne i pozostałe okazje zazwyczaj starałam się chwytać. Niemniej jednak to środowisko, w którym byłam otoczona, to nie jest krytyka do tego środowiska, tak? Ale bardzo często pozwalamy doradzić sobie osobom, które nie są w miejscu, w którym my byśmy chciały kiedyś być. I to sprawia, że bardzo szybko ten nasz wewnętrzny krytyk i nasze wątpliwości biorą górę nad naszą intuicją, czy nawet wiedzą tak naprawdę. No bo ja też sobie to jakoś tam przemyślałam, przeliczyłam i wydawało mi się, że jednak jestem w stanie temu przedsięwzięciu podołać. A mimo to z niego zrezygnowałam. Więc bardzo ważne jest również to, kim się otaczamy. Stąd zachęcam wszystkich do tego, żeby chodzili na różne spotkania, słuchali podcastów, takich podcastów jak ten, różnych szkoleń. No wiecie, wiedzy jest bardzo dużo teraz w internecie, w książkach. Otaczali się takimi informacjami, takimi ludźmi, którzy trochę patrzą w tym kierunku, w którym my byśmy chcieli podążać.
1: Znów kilka wątków, które wydają mi się bardzo ważne. Oczywiście pierwszy to ten, że warto słuchać drogowskazów. To mówię pół żartem, pół serio. Ale to, że źródeł, z których można czerpać informacje, bo nie powiem, że wiedzę jest naprawdę dużo i trzeba to bardzo uważnie przesiewać. Mówię tu również o ekspertach, którzy w różnych miejscach się wypowiadają, warto im się dokładnie przyjrzeć. Następna rzecz, którą mam nadzieję, że rozwiniemy w trzeciej części naszego spotkania, to jest to, kim się otaczamy, jakich rad słuchamy, na jakim doświadczeniu się opieramy, ale wspomniałaś o intuicji i ja bardzo chciałabym być przy tym wątku, dlatego, że podejrzewam, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z biznesem i inwestowaniem, biorą pod uwagę badania, analizy, wyniki, no, żeby jednak wiedzieć, na jakie pole wchodzimy, na co możemy liczyć, ale mimo wszystko ta intuicja, taki nos do tego, że coś mi się wydaje, że ja mam przeczucie, że to może wyjść, to wydaje mi się, że to jest taki głos, który także w tych rozważaniach warto brać pod uwagę. Zresztą też w drogowskazach z panią, teraz już chyba profesor Matyldą Gerber, o intuicji rozmawiałam i to jest konstrukt absolutnie naukowy. To nie jest widzimisię.
3: To właśnie to jest to, co Olga powiedziała, że bardzo często dajemy się trochę wciągnąć w narrację otoczenia i zarówno Olga, jak i ja bardzo często słyszę gdzieś tam od osób sobie najbliższych, a po co ci to, a nie, weź odpocznij, kolejny projekt, kolejna inwestycja, już dałabyś sobie wreszcie spokój, a myślę, że takie osoby, przedsiębiorczynie, inwestorki, nawet jak jeszcze nie są na tym etapie, ale mają taką osobowość, mają w sobie taki pierwiastek sprawczości, o której powiedziałaś, one prędzej czy później wejdą na tę ścieżkę i ta intuicja, uważam, też jest bardzo, bardzo istotna. Ja często tej intuicji nie słuchałam, właśnie w obawie o to, co powie otoczenie. I to był mój błąd, bo po kilku latach obserwowałam, jak inne osoby dokładnie ten pomysł realizowały i bardzo żałowałam, że tego nie zrobiłam, ale na przykład teraz tak mam, czuję, że to jest to. Czasami nawet jak może cena nie jest super konkurencyjna, nie jest jakaś promocyjna, to czuję, że to jest dobra inwestycja, nawet w takiej dłuższej perspektywie, że to będzie na przykład nieruchomość, która będzie się bardzo dobrze wynajmowała. Więc zaczęłam tej swojej intuicji słuchać i myślę, że to, o czym ty powiedziałaś, że nam się wydaje intuicja z czymś takim wymyślonym, niejako może trochę magicznym, a to rzeczywiście, myślę, ma gdzieś tam ugruntowanie naukowe.
1: Ma, jak najbardziej. Jeżeli nie jesteście przekonani, o czym Karolina mówiła, to mnie kiedyś ktoś zwrócił na to uwagę, że to można poczuć przy zakupie domu, ale też przy oglądaniu mieszkań czy domu na wynajem, że oglądamy tych domów mnóstwo, ale potem przechodzimy do tego jednego i po prostu czujemy, że to jest to miejsce i to znaczy, że ta intuicja działa, ona z nami jest i no, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć. W moim przypadku tak zawsze było. Ta intuicja się nie myli. Rzeczywiście, jeżeli coś tam jakoś w środku czuję, to najczęściej to jest dobry kierunek. Zaczęłam rozmowę od twardych wyników badań, kończymy ten fragment naszego spotkania na intuicji. Wiele, myślę, że jeszcze zwrotów akcji i ciekawych wątków jest przed nami. Jestem o tym przekonana, dlatego że w dalszym ciągu będę rozmawiała z Karoliną Pilawską, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka EXP Polska, Biura Nieruchomości, która jest także współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Zostańcie z nami, słuchajcie dalej drogowskazów, dlatego że w kolejnej części zastanowimy się, czym jest skalowanie biznesu. Ja pewnie zdradzę się z tym, że w tej branży nie funkcjonuje, bo dla mnie było to spore zaskoczenie, nowość, ale taka nowość, o której chciałabym dowiedzieć się jeszcze więcej i mam nadzieję, że właśnie na fali

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Cieszę się, że słyszymy się ponownie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w dalszym ciągu w naszym radiowym studiu są Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka AXP Polska, agencji nieruchomości, która jest współzałożycielką projektu inwestorki.pl. Pewnym takim bodźcem do naszego dzisiejszego spotkania jest odbywające się niedługo forum inwestorek, jego szósta już edycja, ale wydarzenie jest dla mnie pretekstem, żeby porozmawiać o inwestowaniu, a przede wszystkim inwestowaniu w wykonaniu kobiet, które tym tematem interesują się coraz chętniej, co potwierdzają liczne badania. No ale wiecie, inwestowanie to jest takie szerokie określenie, natomiast za tym stoją bardzo konkretne działania. Jednym z tematów forum inwestorek jest skalowanie biznesu. Ten temat mnie bardzo zaciekawił, więc starą dziennikarską metodą od ogółu do szczegółu zacznijmy od tego, czym jest skalowanie biznesu.
2: Skalowanie biznesu może być w pewien sposób pojęte jako wejście na trochę wyższy poziom, czyli postawienie sobie troszeczkę wyższej poprzeczki. Zazwyczaj to skalowanie biznesu jest skojarzone z zarabianiem więcej. W mojej osobistej interpretacji tego pojęcia niekoniecznie związane z proporcjonalnie zwiększonym wkładem pracy. Czyli w moim odczuciu, i to taka moja, pewnie Karolina się z nią zgodzi, interpretacja pojęcia skalowanie biznesu, to faktycznie zarabianie większej kasy, jeśli mogę się tak kolokwialnie wyrazić, ale nie stanie się niewolnikiem tego biznesu, żeby nie przekładało się to zero-jedynkowo, więcej pracuję i więcej zarabiam, tylko tak

0: układam sobie mój biznes, taką strategię dla niego przygotowuję, że pozwala mi on cieszyć się większymi przychodami, ale też troszeczkę większą swobodą. A może docelowo taką prawdziwą wolnością finansową?
1: Ale mam wrażenie, że coraz częściej, niestety uważam, taki negatywny odbiór, że to jest coś wyimaginowanego, że to właśnie ci pseudoeksperci z internetu starają się wmówić Polakom, że a jak zrobisz to i to, te magiczne wskazówki, to osiągniesz wolność finansową, a to jest bardzo smutne, no bo rzeczywiście mądre inwestowanie, rozsądne, oparte na wiedzy, na wsparciu osób, które naprawdę się na tym znają, konsultowanie tego z osobami, które tę drogę przeszły, no może spowodować, że rzeczywiście mamy ten pasywny dochód i z upływem czasu jesteśmy w stanie tę wolność finansową osiągnąć. Natomiast co do jeszcze skalowania, no to oczywiście ja jestem na etapie automatyzacji wdrażania sztucznej inteligencji w kancelarii, więc jestem bardzo tym tematem, mówiąc kolokwialnie, zajarana. Nasza doba, tak jak doba każdego innego człowieka, tak jak tu sobie we trzy siedzimy, ma 24 godziny. I nawet właśnie jakbyśmy nie spały, no to w pewnym momencie dojdziemy do tej granicy, więc chodzi o to, i ja też nad tym pracuję, cały czas się tego uczę, bo też bym chciała robić wszystko sama, bo jak zrobię sama, to będzie najlepiej. Najlepiej nie oddać nikomu, tylko sobie tam dubać od rana do nocy, a tak się po prostu nie da. Więc dobrze też złapać inną perspektywę i wdrożyć takie rozwiązania w stylu właśnie automatyzacja AI, żeby tego czasu sobie trochę uwolnić, żeby móc na przykład zainteresować się inną kategorią inwestowania, albo po prostu mieć czas wolny dla rodziny, no bo są i takie inwestorki, które mają określoną pulę czasu właśnie na kwestie swoich inwestycji, biznesu, ale też niezwykle istotna jest dla nich rodzina i czas z dziećmi, czy z mężem, czy z partnerem, czy z partnerką.
2: Wracając na moment do tej obecności kobiet na rynku inwestycyjnym, czy w ogóle w biznesie, to jest coś, co może je wyróżniać, że jednak szukają albo balansu, albo przynajmniej możliwości na to, żeby uczestniczyć w tym życiu rodzinnym. Jestem tutaj daleka od stwierdzenia, że mężczyźni się tym nie interesują, bo nie chciałabym w ten sposób krzywdząco generalizować. Natomiast wiele kobiet mówi, że rolą szalenie dla nich ważną, której nie chcą zaniedbać czy zignorować, jest rola mamy. I na to też, umówmy się, trzeba mieć czas.
0: Ja, drogie panie, po tym spotkaniu pędzę na wywiadówkę i po tej wywiadówce SMS-kiem napiszę wam, ile było tam tatusiów.
1: Właśnie bardzo często ja się z tym spotykam, mimo że ja jestem raczej kobietą taką w męskiej energii i tak dalej, idę na jakąś konferencję, czy na jakieś spotkanie biznesowe, czy gdzieś po prostu wychodzę, albo nie wiem, mam do późna spotkania z klientami, zawsze jest pytanie, a kto siedzi z dzieckiem? A jakby ja mam wrażenie, że mężczyźni na przykład takich pytań nie dostają, więc kobiety w ramach właśnie inwestowania, budowania własnego biznesu, one mają bardzo, bardzo dużo wyzwań, bo to, co Olu powiedziałaś, chcą mieć czas na bycie matką, żoną, partnerką i tak dalej, no ale też muszą ten czas podzielić, jeżeli chcą ten biznes rozwijać, no bo niestety nie rozwiniemy
2: doba
1: biznesu.
2: Doba ma 24
1: tak,
2: godziny.
1: Tak, i jeżeli chcemy, żeby ten biznes się rozwijał, chcemy ten biznes skalować, no to niestety musimy sporo czasu na to poświęcić, żeby to dobrze funkcjonowało i tutaj uważam, że kobiety mają ogromne wyzwanie, też absolutnie nie chcą umniejszać mężczyznom, no ale jakby w wielu, wielu przypadkach niestety tak jest, że kobieta jest i przedsiębiorczynią, inwestorką i opiekuje się niemalże całym domem i musi ten czas podzielić.
2: Ja tutaj dodam, że te pytania właśnie, a kto zajmuje się dzieckiem, one też są w stanie, przynajmniej do pewnego momentu, do kiedy nie nabędzie się pewnej odporności, są w stanie, może nie, że zrobić dużo krzywdy, no ale na pewno trochę poczucia winy wywołać, takiego, że może rzeczywiście to dziecko gdzieś tam jest przerzucane z miejsca na miejsce, albo powinna być teraz z nim. Ja mówię też o swoim doświadczeniu, że dopóki nie zbudowałam sobie w głowie pewności, że wszystko robię w zgodzie ze sobą, to mnie to zbijało z pantałyku i czasami odbierało energię do różnych działań. Wspomniałaś o automatyzacji, o sztucznej inteligencji. Pojawia się tutaj też moim zdaniem wątek delegowania zadań. Znów trochę powołam się na siebie, chociaż nie zajmuję się branżą, sektorem, o którym rozmawiamy. Czasem trudno jest, zwłaszcza jeżeli mówimy o działaniach, obszarze, który same prowadzimy, które rozpoczęłyśmy, te biznesowe działania, trudno jest nagle przekazać coś komuś, podzielić i uznać, że być może zostanie to zrobione równie dobrze, jak gdybyśmy zrobiły to same lub sami, bo nie sądzę, że ten problem dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Natomiast to jest chyba kolejne wyzwanie, które także w tym skalowaniu przed nami stoi.
0: I warto się tego uczyć, bo może się okazać, że to zadanie zostanie wykonane nawet lepiej, niż same byśmy to zrobiły. No bo oczywiście jesteśmy wszechstronne, wspaniałe, wykształcone, odważne, przedsiębiorcze i tak dalej, ale nie możemy się znać na wszystkim. Nie możemy być we wszystkim dobre i dobrze, bo to dotyczy się wszystkich. Więc to delegowanie jest niezmiernie ważne, warto się tego nauczyć, również dlatego, że w momencie, w którym, tak jak ja i mój partner biznesowy i życiowy to nazywamy, w tym momencie, w którym wychodzimy z garażu, i mogę wam powiedzieć historię tego określenia, ale kiedy wychodzimy z garażu, czyli zaczynamy właśnie ten biznes skalować i przestać robić każdą jedną drobną czynność sami, to nagle okazuje się, że ten biznes bardzo szybko się rozrasta, bo my możemy wreszcie zająć się na przykład przygotowaniem odpowiedniej strategii, pracą kreatywną, nawiązywaniem odpowiednich kontaktów, które bardzo często są niezwykle ważne. Więc możemy wykonać szereg różnych czynności, które faktycznie możemy zrobić tylko my, bo my je zrobimy najlepiej, ponieważ my jesteśmy mózgiem i twarzą danego przedsięwzięcia, ale jest cała masa różnych rzeczy, bez których ten biznes nie będzie szedł do przodu i one pochłaniają bardzo dużo czasu.
2: Jeżeli nie potrafimy delegować zadań i te usprawnienia, o których wspominałaś właśnie, automatyzacja, sztuczna inteligencja, nie mamy tego, to jesteśmy nie tylko na autostradzie do ogromnego przeciążenia, bo jak mówiłyśmy kilkukrotnie, doba ma 24 godziny, ale także do wypalenia, bo to przecież nie są równoznaczne określenia, a zdaje się, że o wypalenie nie jest trudno. Czytałam niedawno badania, że coraz więcej młodych osób, które wcale na rynku nie są od 20-30 lat, już się z tym wypaleniem zaczyna zmagać, bo chyba tempo, które albo narzucają sobie sami, albo które zostało im narzucone, jest po prostu zbyt duże.
1: To prawda, natomiast ja mam też takie poczucie, że to niekoniecznie zawsze wynika z pracy i z nie wiadomo jak ogromnej ilości obowiązków zawodowych, no ale tego, w jakim świecie żyjemy. Jesteśmy otoczeni social mediami, non stop patrzymy w telefon, nie siądziemy, nie przeczytamy książki, tylko po prostu albo telefon, albo komputer, albo telewizja, chociaż to pewnie rzadziej. To powoduje, że jesteśmy po prostu w ciągłym biegu, niekoniecznie poświęcając ten swój czas na pracę, więc to ja sama mówiąc ze swojej perspektywy, gdzieś tam staram się ten telefon odkładać, dać swojej głowie odpocząć, natomiast odnośnie jeszcze tego delegowania, no też mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w tak dynamicznie zmieniających się i nawet widzę to po swojej branży. Jeszcze rok temu sztuczna inteligencja na przykład w branży prawniczej, no to wszyscy się śmiali, a dzisiaj to jest realne wyzwanie dla prawników, bo ja nawet widzę, że niemalże co drugi klient na przykład zapytanie ofertę wysyła w oparciu o czata GPT, no bo to dość łatwo można rozszyfrować, jeżeli ktoś to robi na podstawowym poziomie. No i prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy rozwijać tych swoich firm, niezależnie od branży, jeżeli nie będziemy tego automatyzować, no to nie dosyć, że się nie będziemy rozwijać, no to my zostaniemy w tyle i w pewnym momencie ta konkurencja nas z tego rynku usunie, bo ona przeprowadzi te wszystkie zmiany, a my już nie będziemy mieć konkurencyjnej oferty dla naszego klienta, więc tych klientów w pewnym momencie może zabraknąć i jak każda zmiana, to jest trudne, a warto się tym zainteresować na pewno wcześniej niż później.
2: Mówimy o rozwoju, o tym, co sprawia, że ta nasza firma będzie rozwijała się dynamiczniej przy zachowaniu takiej higieny wewnętrznej, własnej, ale czasami, jeżeli biznes prosperuje już naprawdę na wysokim poziomie, można podjąć decyzję o tym, żeby puścić go dalej, żeby to, co udało się zbudować, sprzedać, być może zająć się czymś innym. Myślę, że to nie jest łatwa decyzja, nawet jeżeli biznesowo jest bardzo dobrze potwierdzona.
0: Nie jest to łatwa decyzja. Ja właśnie sprzedałam swoją firmę przed przyjazdem do Polski, firmę, którą założyliśmy z moim partnerem w Australii. Nie było to imperium, ale była to firma, która faktycznie dobrze funkcjonowała i pomogła nam też skalować nasze inwestycje. Natomiast uznaliśmy, że rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy chcielibyśmy przyjechać do Polski i spróbować sił na naszym niby rodzimym, ale już tak naprawdę zupełnie nowym i nieznanym rynku, ponieważ mieszkaliśmy za granicą przez wiele, wiele lat i konieczne jest, żeby uwolnić się od tego, co robiliśmy do tej pory, więc nie była to łatwa decyzja, ale była ona oczywiście bardzo przemyślana i bardzo korzystna dla nas. Ale teraz prowadzimy firmę i skalujemy na dwóch kontynentach i też nam się to udaje, więc fajnie jest, że w dzisiejszych czasach można naprawdę decydować, jak ten biznes się rozwija, w jakim kierunku. Jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo narzędzi, czy jest o wiele większa łatwość w łączeniu różnych pomysłów, różnych projektów, prowadzeniu ich równolegle, no właśnie, bez tego wypalenia.
2: Fantastyczne zakończenie drugiej części naszego spotkania, spotkania, w którym rozmawiamy o inwestowaniu, o biznesie i zaangażowaniu w ten świat kobiet. Ta rozmowa jest możliwa dzięki obecności Karoliny Pilawskiej, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olgi Marciniak, dyrektorki AXP Polska, Agencji Nieruchomości i współzałożycielki projektu Inwestorki.pl. To jeszcze nie jest koniec naszego spotkania. Za moment porozmawiamy no właśnie, o tym, co daje możliwość podzielenia się wiedzą, swoim doświadczeniem. Porozmawiamy o solidarności, czy w branży, w biznesie jest na nią miejsce. Także porozmawiamy o radach, jakich warto słuchać, z jakich źródeł warto ją czerpać, no bo tak jak powiedziałyśmy parę minut temu, możliwości jest bardzo, bardzo wiele, natomiast bardzo, bardzo wnikliwie warto przyjrzeć się temu, czy na pewno warto to robić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: 4 inwestycje, 4 różne style życia, 1 weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Elska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Niestety już dzisiaj po raz ostatni, dlatego że jest to finałowa odsłona drogowskazów na antenie Elski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a w naszym radiowym studiu w dalszym ciągu są Karolina Pilawska, która jest adwokatem specjalizującym się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku, a także Olga Marciniak, dyrektorka AXP Polska, agencji nieruchomości i współzałożycielki projektu inwestorki.pl. Dosyć sporo o biznesie, inwestowaniu, świecie branży już powiedziałyśmy. Zastanawiałyśmy się też, czy można w nim wyodrębniać obszar, w którym bardziej funkcjonują kobiety, mężczyźni, w jaki sposób to interpretować. Mnie interesuje również to, czy w tej branży kobiety mogą na siebie liczyć. Oczywiście zawsze można powiedzieć, to zależy, kobiety są różne, branże są różne, firmy są różne, potrzeby są różne. Natomiast co do zasady, ostatecznie możemy się wszystkie lubić, ale jednak istnieje konkurencja. Rynek jest, mówi się, bezlitosny. Ale czy na jakieś wsparcie kobiety, które na przykład zaczynają ze strony tych bardziej doświadczonych koleżanek po fachu, mogą liczyć?
2: To może ja zacznę, bo ja jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, że ja na forum przyszłam wiele lat temu jako uczestniczka. Byłam dopiero po egzaminie adwokackim, dopiero otwierałam swoją kancelarię. No ja jakby do dzisiaj pamiętam emocje, które towarzyszyły tamtej konferencji, bo rzeczywiście wszystkie te kobiety były niezwykle otwarte i takie wspierające. Ja się czułam, wiecie, tam jak szara myszka. Siedziała obok mnie dziewczyna, która w ogóle, a ja już w tym roku to 10 flipów zrobiłam. Ja tak mówię, Boże, jedyne, co to jest flip w ogóle, nie? No bo to było jakby wiele lat temu, człowiek był zamknięty w tej bańce prawniczej i jakby niewiele poza tym widział, ale no te rozmowy w kuluarach, ja z wieloma osobami, które poznałam tam wtedy, utrzymuję kontakt do dziś, a byłam osobą, która nie miała pojęcia o inwestycjach, nie miałam wtedy żadnej nieruchomości, nawet nie marzyłam o tym, że kiedyś będę mogła mieć swoje mieszkanie, no bo byłam dopiero na początku tej drogi i to mi dużo dało, natomiast odnośnie jeszcze tego wsparcia, jak mówisz, że rynek jest bezlitosny, tylko ja uważam, że dla dobrych osób, wartościowych, na rynku zawsze się miejsce znajdzie. I na przykład ja mam taką grupę prawniczek. Klientów jest bardzo, bardzo dużo. Wszyscy nie przyjdą do nas. A jak gdzieś tam się wspieramy, dajemy sobie polecenia, to do nas wraca. Chociaż no zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie kobiety, czy nawet mężczyźni, nie wszyscy są na to otwarci, ale mam takie poczucie, że to potem do nas wróci.
1: Dużo się mówi, zwłaszcza w dobie takich platform jak LinkedIn, że właśnie taka sieć ma ogromne znaczenie. Sieć kontaktów, nie tylko nawet z branży, tylko siatka znajomych, osób, z którymi współpracowaliśmy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Kto kiedy sobie przypomni o tym, że ta nasza współpraca sprzed kilku lat była fantastyczna i warto o tym gdzieś wspomnieć. Warto nas polecić albo odezwać się po latach i wrócić z kolejną propozycją.
3: Dokładnie tak. I tak naprawdę spotkania inwestorek zaczęły się od 4-5-osobowych spotkań w Cafe Nero przy kawie, żeby pogadać sobie o tym, co się dzieje na warszawskim rynku nieruchomości. I ja te spotkania zainicjowałam tuż po powrocie z Australii do Polski, gdzie zupełnie nie znałam tego rynku, nie miałam żadnego networku. Oczywiście miałam starych znajomych ze studiów, sama nie jestem warszawianką, więc mój network był tutaj ograniczony, a już na pewno taki biznesowy network, a czułam ogromną potrzebę właśnie spotkania się z osobami, które robią to samo, co ja bym chciała robić, czy to, co robię, które pomogą mi ten rynek poznać. Stąd właśnie narodził się pomysł. Jeśli stworzę spotkania dla takich kobiet i je jakoś przyciągnę do siebie, no to wtedy będę sobie w organiczny sposób tworzyła ten network, którego nie miałam i wyskaluję to tworzenie networku, właśnie o skalowaniu trochę mówiliśmy przed chwilą, dzięki takim spotkaniom dużo szybciej. To wynikało naprawdę z takiej realnej potrzeby, z realnego bólu, że nie znam tutaj ludzi, a czuję, że ci ludzie mi są potrzebni. I ten network wrócił do mnie wielokrotnie w różnych odsłonach, od współprac biznesowych po szybsze załatwienie jakichś rzeczy, no bo po prostu nie muszę się zastanawiać, gdzie znaleźć odpowiedniego prawnika, architekta, geodetę, czy kogoś, kto, no nie wiem, dewelopera, tylko po prostu bardzo szybko jestem w stanie dzięki temu networkowi znaleźć odpowiednie kontakty, odpowiedniego eksperta, z którym mogę nawiązać współpracę lub na przykład przeprowadzić konsultacje. Ten network wrócił do mnie w bardzo prywatnym kontekście, kiedy moja córka chorowała na raka i ja potrzebowałam wsparcia i po prostu ten network nagle nagle stanął tłumnie, żeby mnie wesprzeć na różne sposoby. I widzę to też wśród naszych uczestniczek naszych konferencji i naszej grupy, jak one właśnie nawiązują współpracę biznesową, niejednokrotnie powstają razem biznesy, nowe pomysły, robią sobie grupy mastermindowe, no wspierają się na różne, naprawdę na rozmaite sposoby i to jest fantastyczne. Grupy na WhatsAppie, które cały czas żyją, bo po prostu dziewczyny tam się wymieniają i dealami, i poradami, więc faktycznie bez tego networku, takiej grupy wsparcia, ciężko mi sobie wyobrazić. To znaczy oczywiście wszystko się da, ale na pewno jest ciężej. Ja mam porównanie do tego, jak funkcjonowałam w Australii, kiedy zaczynałam tam od zera i było mi o wiele ciężej, dlatego nie chciałam popełnić tego samego błędu w Polsce i stąd inwestorki.
2: Oprócz jakby tych kontaktów, to jest jedno, ale bardzo często uważam, że te rozmowy, które się odbywają, pozwalają nam nie popełnić jakiegoś błędu w biznesie albo właśnie nie zainwestować w nieodpowiedni sposób czy u nieodpowiedniej na przykład osoby i ta nasza droga się po prostu skraca, albo mamy właśnie pomysł na biznes, który wydaje nam się fantastyczny, a ktoś już ten pomysł wykorzystał w praktyce i okazało się, że nic z tego na przykład nie będzie. To jest, uważam, też taka ogromna wartość, że kontakty to jedno, ale to, jak to może się realnie przełożyć na nasz biznes, niezależnie od tego, co robimy, to jest, uważam, ogromna, ogromna wartość.
4: Przed momentem pojawiło się takie hasło, że kiedy zaczyna się od zera, taka grupa wsparcia, sieć wsparcia może się bardzo przydać. Ja jakiś czas temu widziałam rolkę na Instagramie dziewczyny, która jest założycielką bardzo prężnie prosperującej aplikacji dietetycznej, która mówiła, że kilka lat wcześniej otworzyła i z hukiem zamknęła dietetyczną cukiernię, taką, wiecie, cukiernię bezglutenową, bezcukrową, jakkolwiek to nazwać. I powiedziała, że dla niej jest to nauczka na całe życie, żeby nie słuchać osób, które nie mają pojęcia o tym biznesie i które zawsze będą chciały wesprzeć albo będą kierowały się jakimiś swoimi dobrymi intencjami wobec tej osoby, tylko porady należy przyjmować od osób, które już w tym świecie funkcjonują, które w jej przypadku, przekładając to, podobne biznesy prowadziły, prowadzą, które mogłyby mieć takie bardzo praktyczne rady i wskazówki, a nie tylko poklepywałyby po plecach, mówiąc, poradzisz sobie na pewno, albo jak ty powiedziałeś jakiś czas temu, nie, rób tego, to jest za duże ryzyko.
3: Warto słuchać rad, oczywiście intuicja, mówiliśmy o intuicji, jak mówiłaś o tym, też miałam gęsią skórkę, bo ja bardzo często tą intuicją się kieruję, albo przynajmniej daję jej głos i później sprawdzam ten głos w Excelu, ale faktycznie ta intuicja jest bardzo ważna. Oczywiście fajnie jest posłuchać rad. Trzeba, tak jak ty mówiłaś na wstępie, być bardzo wybiórczym, bo dużo jest teraz tych ekspertów, pseudoekspertów, informacji i cała masa. To też trochę prowadzi do wypalenia, bo rzeczywiście jesteśmy bardzo przebodźcowani różnymi informacjami, ale najważniejsza chyba zasada jest taka, by faktycznie nie słuchać rad, które płyną na pewno z dobrego serca, ale od osób, które no zupełnie nie mają pojęcia, nigdy w naszych butach nie chodziły. Więc jeśli już chcemy posłuchać czyjejś rady, no to fajnie byłoby, żeby to była rada od kogoś, kto tą drogę przeszedł, podobną drogę, miał podobne doświadczenia, coś już zrobił w tym kierunku, w którym my chcemy pójść, no bo jest wtedy bardzo duża szansa, że ta rada będzie miała przełożenie na naszą sytuację. Nie traktujmy tego też zero-jedynkowo. To, że komuś nie udało się otworzyć cukierni dietetycznej, to nie oznacza, że tobie się jej nie uda otworzyć, ale na pewno na pewne aspekty zwróci to twoją uwagę, otworzy ci oczy na, nie wiem, jakieś czerwone flagi, no różne drobne rzeczy, które mogą sprawić, że unikniesz tej porażki, której ktoś doświadczył.
4: Czyli znów doświadczenia wydaje się tutaj kluczowe. To samo dotyczy ekspertów. No, myśmy w mniejszym lub większym stopniu już o tym dzisiaj rozmawiały, że zwłaszcza w internecie, w mediach społecznościowych jest cała armia osób, które bardzo chętnie udzielają rad. To często są rady z gatunku, jak w 5 krokach zbudować dobrze prosperującą firmę. Była taka moda, czy taki czas, kiedy jak zbudować ten pierwszy milion, jak to zrobić w 5 krokach, w 10 krokach.
2: Nie, no ukraść najlepiej.
4: No, nie było takich praktycznych rad, jak ukraść milion w 5 krokach. Mam przynajmniej nadzieję, że nie było.
2: To, żeby nie było, nikogo nie zachęcam. Absolutnie
4: nie, natomiast nie zachęcamy też do tego, żeby, przynajmniej ja jestem ciekawa, jak się do tego odniesiecie, nie zachęcam do tego, żeby nabierać się właśnie na te 5 prostych kroków. Na taką złudną wizję, że naprawdę niewiele trzeba, a najlepiej to w ogóle nie ruszać się z fotela, żeby za chwilę sobie to jakieś małe imperium zbudować i na szczyty się wznieść, to zdaje się i mam nadzieję, że cała ta rozmowa udowodniła, aż tak proste nie jest.
2: No ja to w ogóle jestem wyczulona na tych internetowych ekspertów. Jako prawnik też jestem w stanie sprawdzić, co oni tak naprawdę mają, albo to, czy oni to mówią, co mówią, znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i bardzo, bardzo często nie. No ale niestety są bardzo dobrymi sprzedawcami, bardzo łatwo im się te swoje usługi, kursy, strategie sprzedaje, a potem tacy klienci niestety trafiają do mnie, bo okazuje się, że zostali oszukani, wprowadzeni w błąd, więc no ja już tak jako prawnik bardzo, bardzo przestrzegam, no ale niestety ta przestrzeń internetowa jest nieograniczona. No i tam każdy znajdzie miejsce dla siebie, również te osoby, no, które nie mają wiedzy.
3: Na pewno nie usłyszycie na forum ani nigdzie, gdzie my się podpisujemy, tak, czy materiałami szybkich i łatwych, bezpiecznych i w 100% gwarantowanych przepisów na sukces. Każda inwestycja, każdy biznes jest obarczony na pewno jakimś cieniem ryzyka. Wyjście z domu też. Natomiast do wszystkiego trzeba się przygotować, odrobić swoją lekcję, nauczyć się, sprawdzić, odważyć na pewne kroki, no i konsekwentnie po prostu realizować plan, który sobie postawiliśmy. Także na pewno bez pracy, nie mówię tu o ciężkiej pracy, bo odchodzi się chyba już teraz od takiego przekonania, że każdy sukces musi się wiązać.
4: Krew pod i łzy.
3: Oczywiście nie. Są też sposoby na to, by robić to przyjemnie i lekko, ale to nie oznacza, to przyjemnie i lekko nie oznacza bez wysiłku, bez konsekwencji, bez wczesnego wstawania na przykład, późnego zerwania nocek. No wiecie, to są rzeczy, o których ty, Karolina, mówiłaś i których nie da się uniknąć. Tutaj wracamy też do tematu tego, czy to inwestowanie albo biznes jest dla każdego. Czy on jest tylko zarezerwowany dla tych, którzy już coś osiągnęli, mają duże oszczędności. Nie. Każdy to może zrobić, ale to może się łączyć z pewnymi wyrzeczeniami, tak? Więc zastanówmy się, gdzie my chcemy dojść, dlaczego chcemy do tego dojść, dlaczego to jest dla nas ważne, co nam to zabezpieczy, co nam to da, co nam to zagwarantuje. Ustalmy plan, jak do tego dojść, no i bierzmy pod uwagę to, że faktycznie może przez pewien czas będziemy musieli wysilić się troszeczkę bardziej, niż by nam się to podobało, tak? No bo wiadomo, że fajnie sobie po ciężkim dniu pracy, 8, 9, czasem 10 godzinnym, usiąść przed telewizorem, zrobić popcorn, obejrzeć Netflixa i odpocząć. Tylko to prawdopodobnie nie doprowadzi nas do miejsca, w którym kiedyś chciałbyśmy być, więc z tym też trzeba się liczyć.
4: I to byłaby wspaniała puenta naszej rozmowy i podsumowanie, ale przyznam szczerze, że cały czas chodzi mi po głowie pytanie o to, dlaczego wychodzicie z garażu?
3: Dlaczego? Ja kiedyś słyszałam, ciekawe czy to dobrze teraz sparafrazuję, ale usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie. Przez kilka lat rób to, czego nikt nie chce robić, żeby przez resztę swojego życia robić to, co każdy by chciał. Ja się z tym bardzo utożsamiam, bo rzeczywiście są takie momenty w moim życiu, kiedy zastanawiam się, po co ja tak pędzę, czemu ja tyle robię, kolejny projekt, kolejne wyzwanie, a potem wracam do tego właśnie, od czego zaczęłam. Jak ja moje życie sobie wyobraziłam któregoś dnia, kiedy usiadłam i zrobiłam sobie taką rozmowę między sobą a sobą, jak chcę żyć, jak chcę, żebym żyła ja i mój partner, jak chcę, żebyśmy żyli my jako rodzina, moje dzieci, co jest dla mnie ważne, jakie są wartości, ale też co po sobie pozostawię, tak? Czyli nie tylko to, co osiągnę finansowo, no bo wiecie, wolność finansowa dla każdego może oznaczać co innego. I tak naprawdę chyba nie ma jednej uniwersalnej definicji tego zwrotu. Dla ciebie, Olu, wolność finansowa to będzie zupełnie coś innego niż dla mnie czy dla Karoliny. Niekoniecznie to wcale muszą być super fury, świetne ciuchy. To może być zupełnie coś innego. Dla mnie to jest zupełnie coś innego. Natomiast coraz częściej słyszę, rozmawiając też z przedsiębiorcami, przedsiębiorczyniami, że gdzieś tam jest takie poczucie, że chcę też robić coś, co ma dla mnie sens. I fajnie jest jednak mieć takie poczucie, że realizuję projekt, który moim zdaniem zmienia też życie innych ludzi, nie tylko moje życie. Nigdy nie mam takiego momentu, że kurczę, nie jestem tutaj absolutnie, nie piętnuję etatów, bo etaty też mogą być fantastyczne, mogą być wspaniałe i mogą dawać masę satysfakcji, ale że nie jestem niewolnikiem tego, tylko mam rzeczywiście tą wolność. Wolność dla mnie to jest możliwość wyboru. Możliwość wyboru ścieżki. Idę w tą stronę, idę w tamtą, dzisiaj nie chcę, zatrzymam się, chcę temu więcej poświęcić uwagi. I moim zdaniem dlatego warto wyjść z garażu, bo to daje po prostu więcej możliwości i więcej wyboru podążania za tym, jak myśmy sobie to życie wyobrazili dla siebie i dla naszych bliskich.
4: Czyli miałam nosa, dobrze było zadać to pytanie, warto było usłyszeć twoją odpowiedź. Olga Marciniak, dyrektorka AX Polska, agencji nieruchomości, a także współzałożycielka projektu inwestorki.pl, Karolina Pilawska, adwokat specjalizująca się w sporach majątkowych i zabezpieczaniu majątku. Dzisiaj opowiadały o świecie biznesu, o inwestowaniu, w którym coraz częściej widać kobiety, które podejmują śmiałe decyzje i odnoszą sukcesy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Nasza rozmowa dobiegła końca, a ja oczywiście zachęcam was do tego, żeby wysłuchać jej raz jeszcze. Możecie to zrobić wchodząc na Spotify i YouTube'a Drogowskazów. Bez problemu te kanały znajdziecie. Na naszym drogowskazowym Facebooku regularnie pojawiają się zapowiedzi, informacje o tym, kto w naszym studiu się pojawi, z kim i o czym będziemy rozmawiać. Także nic prostszego niż tam zajrzeć. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Julinku!
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

ci nie wierzę.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.